Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 94,9 FM. Radio słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
1: Check it out.

0: Na zegarze 6 w Radiu Sochaczew oczywiście wiadomości. Zapraszam.
1: Będzie trudniej unikać mandatów z fotoradarów. Rząd szykuje zmiany w przepisach. Projekt zakłada dodatkowe kary, jeśli ktoś nie odbiera urzędowej korespondencji, czy nie odpowiada na pisma Inspekcji Transportu Drogowego. Nowością jest też tak zwane zawiadomienie o zarejestrowaniu naruszenia. Będzie wysyłane do właściciela auta. Brak odpowiedzi ma oznaczać opłatę administracyjną, wiele wyższą niż sam mandat karny. Projekt zakłada też korektę pomiaru prędkości. Od wartości zmierzonej przez fotoradar, czy odcinkowy pomiar odejmowany będzie 5 km na godzinę, a na drogach ekspresowych i autostradach 6 km na godzinę. To oznacza, że jeśli fotoradar zarejestruje na przykład na drodze ekspresowej prędkość auta 125 km na godzinę, to po odliczeniu korekty mandatu nie będzie.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
1: Wracają upały. Na termometrach dziś w większości kraju do 33 stopni i alerty głównie pierwszego stopnia nie dotyczą tylko północy kraju, Podhala i Bieszczad. Najcieplej ma być w województwie lubuskim, na północy zachodniopomorskiego i południu dolnośląskiego. Tam ostrzeżenia drugiego stopnia. Katarzyna Niewiadoma Fini dała z siebie wszystko na Tour de France, ale Holenderka Demi Vollering była za mocna i ostatecznie to ona zwyciężyła wczorajszy ostatni etap i zarazem cały wyścig, a Polka zajęła drugie miejsce w klasyfikacji generalnej, co i tak jest ogromnym sukcesem. Dla Vollering oraz naszej kolarki to piąte podium z rzędu w słynnym wyścigu. Wieloryb pływał w okolicach kąpieliska w Międzyzdrojach. Zwierzę zostało bezpiecznie odprowadzone na wody Wolińskiego Parku Narodowego przez ratowników WOPR i błękitny patrol WWF Polska. Trzeba było sprawdzić m.in., czy wieloryb nie zaplątał się w sieci, czy nie ciągnie ze sobą jakiejś liny z kotwicą. Na szczęście okazało się, że nie, więc ten kilkumetrowy ssak morski mógł bezpiecznie wpłynąć na wody parku, mówi Konrad Wrzeciąkowski.
3: Trzeba pamiętać, że na terenie Wolińskiego Parku Narodowego obowiązuje zakaz pływania jednostek napędem silnikowym oraz lotów dronem, więc tam zwierzę miało więcej spokoju. Na dzień dzisiejszy, chwilę obecną, nie mamy nowych informacji na temat jego lokalizacji.
1: To nie pierwszy raz, gdy wieloryb pojawił się w Międzyzdrojach. W lutym zeszłego roku na plaży Morska Służba Poszukiwania i Ratownictwa ruszyła na pomoc zwierzęciu, które zaplątało się w sieć rybacką. Po 150 latach książka wróciła do biblioteki. To historia z Australii, gdzie oprawioną w płótno książkę Zabytki, a ten znaleziono w skrzynce na herbatę, która przez dziesięciolecia leżała w zabitym deskami kominku. Była nieco zawilgocona, ale poza tym w dobrym stanie. Biblioteka przeliczyła, że kara za 150-letnią zwłokę w oddaniu wynosi w przeliczeniu prawie 75 tysięcy złotych. Placówka postanowiła ją jednak umorzyć.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Pogoda rzecz istotna. Warto wiedzieć, jak się ubrać, jak się nastawić w ogóle, albo na co się nastawić w kwestii tego, co przyniosą najbliższe dni. Będzie ciepło, moi drodzy. Już mamy 14 stopni w Sochaczewie, dzisiaj maksymalnie będzie ich 30. Mogą pojawić się delikatne opady deszczu za dnia, jak i wieczorem. Temperatura powyżej 24-25 stopni, nawet do godziny 21. A w najbliższych dniach słońca sporo. Dziś 3 dychy, 22 stopnie jutro, 24 w środę, ale czwartek, piątek, sobota i niedziela powinny być słoneczne z temperaturami od 24-25 stopni właśnie w czwartek, nawet do 30 stopni w okolicy końca tygodnia. Dużo słońca w tym tygodniu dla nas.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w kalendarzu dzisiaj Dzień Przewodników i Ratowników Górskich. Ciężki kawałek chleba, ale praca pełna wyzwań. z pasją i z satysfakcją, tak mi się wydaje. Więc jeżeli są w Sochaczewie jacyś przewodnicy i ratownicy górscy, kłaniam się wam, kłaniam się wszystkim słuchaczom. Oczywiście fajnie, że jesteście z nami. 5 po 6, 10 sierpnia właśnie w poniedziałek. Ten dzisiejszy, ten teraźniejszy. Borys Wawrzyniec, Bohdan Bernard i Bożydar. Dziś obchodzą imieniny, zatem najlepsze życzenia, a u nas muzyka Bloodhound Gang na początek i Bledka Tańcz. No to co, startujemy nowy tydzień, nowe możliwości.
5: Dzień dobry, lato!

Jeśli radio w drodze do pracy, to tylko Radio Sochaczew. 94 i 9 FM. Jeszcze więcej muzyki w samochodzie.

Zmienimy odrobinę klimat IO Technology w Radiu Słuchacze. 13 minut minęło od 6. Za moment kalendarium, czyli wydarzenia związane właśnie z 10 dniem sierpnia w historii.

0: a my przechodzimy do kalendarium w Radiu Sochacze w 19 minut, już minęło od 6. Mamy 10 dzień sierpnia, Polska dziś świętuje, mamy w kalendarzu Dzień Przewodnika i Ratownika Górskiego, wobec dnia, podczas dnia patrona świętego Wawrzyńca. Niestety nie jest to dzień wolny od pracy, tym bardziej chyba dla ratowników i przewodników górskich. 1622 rok, czwarta wojna polsko-szwedzka. Hetman polno-litewski Krzysztof Radziwiłł zawarł bez wiedzy króla Zygmunta III Wazy zawieszenie broni ze Szwedami, przekształcone następnie w rozejm obowiązujący do marca 1625 roku. W 1848 roku otwarto linię kolejową łączącą Poznań ze Szczecinem, a w pierwszych dniach kursowania linii poznaniacy odwiedzający Szczecin i Wronki przywlekli stamtąd do miasta epidemię cholery. W 1896 roku w Warszawie otwarto Park Ujazdowski, a w 1932 podniesiono banderę na niszczycielu ORP Burza. W 1992 roku spłonęło prawie 6 tysięcy hektarów Puszczy Noteckiej w Wielkopolsce, a w 2008 roku podczas aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlawskim klacz Kwestura została sprzedana nabywcy z Bliskiego Wschodu za rekordową sumę 1 125 tysięcy euro.
1: Radio Sochaczew. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Sochaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew, Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
2: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z agaty.
1: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia.

0: kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie. Bo teraz 25 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Griffith. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
2: Lidl, to się opłaca.
3: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
5: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
6: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: Radio Sokaczew.
1: Zaraz będzie trzeba zajrzeć w internet, odpalić kawusie i wystartować jak należy, moi drodzy, ponieważ poniedziałek to jest taki, wiecie, rozruch, oliwienie tych wszystkich śrub i łańcuchów, które nie powinny zawieść przez cały tydzień. Klubowe zakończenie lata, tego jeszcze w Błoniu nie było, bo będzie impreza i to jeszcze zupełnie nowa. Tych imprez i wydarzeń aktualnie mamy sporo na horyzoncie. No i przypominamy o nadchodzących wydarzeniach kulturalno-artystycznych, a także o pracy czy pozyskiwanych środkach związanych chociażby z rozwojem sportu i poprawą infrastruktury sportowej w naszym regionie. O tym wszystkim będziemy mówić w Radiu Sochaczew, o czym także przeczytacie na tusochaczew.pl. Poza tym na horyzoncie także i zlot jamników w Sochaczewie. Pierwszy zresztą. Czy was będę zachęcał do tego wydarzenia? Na pewno o nim opowiem, jeżeli chodzi o udział. Ale jamniki, to powiem wam, to jest ciężki kawałek chleba. Wiem z doświadczenia, bo mój brat ma i mam prawo się wypowiadać na temat tego wiecznie szczekającego psiska. No, także pozdrawiam wszystkich właścicieli jamników. Podziwiam was, naprawdę. Chociaż nie wiem, czy słyszycie, bo przecież jak jamnik szczeka, to można ogłuchnąć.

0: Dokładnie 24 minuty dzielą nas od 7. BTS Dynamite za nami. Energetyczny kawałek. Taką muzyką to kawki nie trzeba słodzić. Znaczy można posłodzić i wtedy nie trzeba słodzić cukrem. O, do tego zmierzałem, moi drodzy. Impreza, klubowe zakończenie lata już niebawem. Do naszych sąsiadów przybędzie 5 DJ-ów. By muzycznie pożegnać ciepłe miesiące i rozgrzać publiczność, tak by wystarczyło na kolejne miesiące, do kolejnego lata. Po raz pierwszy w naszym mieście kończymy lato w klubowym stylu, informuje Centrum Kultury w Błoniu i to cieszy, bo to nowa przestrzeń artystyczna i nowa impreza i zobaczymy, czy spadnie na podatny grunt, bo to także ważne. Dodatkowo gościć w Błoniu będą food trucki, dodatkowe atrakcje. 19 września to wszystko o godzinie 19 w Błońskim Amfiteatrze przy Centrum Kultury. Wstęp na wydarzenie jest wolny. My DJ-ów będziemy mieć za niespełna 2 tygodnie podczas WSC Festiwalu DJ-ski Piątek. To jest stały element tej imprezy i będzie się działo. Także kolejne wydarzenie plenerowe przed nami. Fajnie, że nieco później we wrześniu, żeby ten entuzjazm związany z latem i wydarzeniami plenerowymi nie gasł. A o tym wszystkim przeczytacie na tusochaczew.pl na głównej stronie zresztą.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZO.
7: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
8: Lidl, to się opłaca.
1: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.

0: 3 minuty do godziny 7, moi drodzy, po 7 opowiem wam, co słychać o naszych rugbistów, bo mamy dobre informacje związane ze zbliżającym się startem rozgrywek. Poza tym wiadomości w Radiu Sochacze, w te lokalne oczywiście i te z kraju i ze świata. Słyszymy się za moment, bądźcie z nami.
1: Dzień dobry, lato!
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzymacie kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochacze.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
8: Nie masz gdzie mieszkać? Chcesz kupić dom w cenie mieszkania, a może wybudować na swojej działce? Kasbud. Budujemy wyłącznie z najlepszych materiałów. Stany surowe pod klucz. Załatwiamy wszystkie formalności. Świadczymy usługi koparko-ładowarką. Kasbud. Przyjedź, zobacz nasze osiedle, doradzimy, wycenimy. Zapraszamy. Karolków Szwarocki 20. Telefon 606 379 346. 606 379 346.
9: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516 650 969. www.sklejka-sochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
4: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
6: Reklama.
0: Wiadomości w Radiu Sochaczew punktualnie o 7.
12: Gmina Teresin przygotowuje się do wymiany wodomierzy. Obecnie trwa poszukiwanie wykonawcy zadania. W tym serwisie zaglądamy do gminy Sochaczew. W Altance utwardzono fragment drogi gminnej. Będzie też o rodzinnych ogródkach działkowych w Sochaczewie. Dziś ich użytkownicy bardziej niż na sadzenie warzyw i owoców stawiają na rekreację. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Gmina Teresin przygotowuje się do wymiany wodomierzy. Chodzi między innymi o to, by pojawiła się możliwość zdalnego ich sczytywania. Inwestycja zostanie rozłożona w czasie. Na jej pierwszy etap samorząd przeznaczył 500 000 zł. O szczegółach dyrektor GZGK Beata Miazek.
13: My wodomierzy mamy w samym Teresinie ponad 4000 z haczykiem. Na ten moment jesteśmy na etapie jako Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej organizowania przetargu i myślę, że w sierpniu ten przetarg na wyłonienie wykonawcy się rozstrzygnie. No od września, przynajmniej od połowy września po podpisaniu umowy z wykonawcą, myślę, że taki się znajdzie. No, zaczniemy pracę i myślę, że tych pieniążków, orientując się tak w cenach, powinno starczyć na jakieś 1000 wodomierzy. Ale przed nami to jest taki proces, ten rok i kolejne 2 lata, gdzie byśmy wszystkich beneficjentów naszych, czyli osoby fizyczne i firmy, zaopatrzyli w wodomierze zdalne. Pod warunkiem, że znajdą się pieniądze w samorządzie.
12: Urząd Gminy Sochaczew informuje o zakończeniu inwestycji drogowej w miejscowości Altanka. Utwardzono tu blisko 350 metrów gminnej drogi, co na pewno poprawi komfort i bezpieczeństwo użytkujących ją mieszkańców. Koszt wykonanych prac to kwota ponad 70 000 zł. I zmieniamy temat. Ogródki działkowe w Sochaczewie mają się dobrze. W sumie jest ich 11. Co ciekawe, tereny rekreacyjne mają tu osoby w różnym wieku. Tak jest między innymi w przypadku rot nad Utratą.
14: Nasze ogrody posiadają 98 takich ogródków działkowych o powierzchni
6: 3 hektarów, 129 mamy członków w tym momencie. To są jedne chyba z większych ogrodów działkowych na terenie Sochaczewa.
14: A ktoś miałby ochotę, żeby zagarnąć te ogrody działkowe, skoro mają taką sporą powierzchnię?
6: Na tą chwilę nie. Wszystko robimy w tym kierunku, żeby w planie zagospodarowania przestrzennego te ogrodki znalazły się i zapewniały komfort wszystkim tych użytkownikom i mieszkańcom okolic. Jest to taka enklawa zieleni, która pozwala na właściwy wypoczynek. Gdzieś jakieś 50% działkowców to są ludzie w wieku produkcyjnym, młodzi.
12: Mówił wiceprezes ROT nad Utratą Zbigniew Andrzejczyk w rozmowie z Grażyną Bolimowską-Gajdą. Jak dodał, na przestrzeni lat ogródki zmieniły nieco swój profil.
6: Ogródki te spełniają większą rolę. Mianowicie są rekreacyjno-wypoczynkowe. Natomiast uprawy też są robione przez niektórych działkowców, ale wypiera to po prostu rekreacja, wypoczynek czynny na świeżym powietrzu.
12: Kolejne wiadomości lokalne już za godzinę. Zapraszam.
15: Chwile grozy w Łomży na Podlasiu. 4-letnia dziewczynka spadła z balkonu na 5 piętrze. Jej życie uratowali sąsiedzi. Policja otrzymała zgłoszenie o dziecku, które wisi po zewnętrznej stronie barierki na balkonie jednego z bloków. Chwilę później spadło, mówi Karolina Wojciechian z Komendy Miejskiej w Łomży.
16: Jednak sąsiedzi zdążyli rozciągnąć koc, na który spadło to dziecko. Dzięki ich postawie udało się uniknąć tragedii.
15: Gdy na miejsce dotarła karetka, 4-latka była przytomna. Razem ze swoją matką została przewieziona do szpitala. Policja ustaliła, że podczas niebezpiecznej sytuacji matka dziewczynki spała w mieszkaniu. Badanie alkomatem wykazało u niej 0,7 promila alkoholu. Rolnik, który zaorał asfalt w Gliwicach, aresztowany na 3 miesiące. Wcześniej usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Drogowcy oszacowali straty na 400 tysięcy złotych. 60-letni rolnik w piątek ciągnikiem wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów. Twierdził, że jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Władze Gliwic przekonują, że cała droga należy do miasta.
17: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczewa.
15: 16 koni za łączną kwotę 1 000 000 euro sprzedano wczoraj na aukcji Pride of Poland w stadninie w Janowie Podlaskim. Najwyższą cenę, 160 tysięcy euro, osiągnęła klacz Pila z janowskiej stadniny. Na aukcję wystawiono w sumie 15 klaczy i jednego ogiera. Nabyli je kupcy m.in. z Belgii, Iraku, Kataru, Arabii Saudyjskiej czy też Szwecji.
18: 94,9 FM.
1: Dzień dobry, lato.
3: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A na termometrze, moi drodzy, cały czas rosnące wartości. 16 stopni mamy w Sochaczewie. Ciepło i pogodnie, i tak też będzie przez cały dzień, ale ta wartość się podwoi. 3 dychy dzisiaj maksymalnie z przelotnymi opadami deszczu, z taką niewielką szansą na opadę. O, może tak bym to ujął. Wieczorem mogą pojawić się nawet przelotne burze, 19-20 stopni w okolicy godziny 21-22. Noc chłodniejsza niż te ostatnie przed nami, więc to są te dobre informacje. A w perspektywie dłuższej, kilkudniowej, słoneczne dni. Dokładnie jutro 22 stopnie, 24 w środę, ale od czwartku 26 i tak też będzie do niedzieli. W niedzielę nawet 29, sobota i niedziela pełne słońca. Właściwie od czwartku to już tego słońca będzie więcej.
3: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
19: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
3: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TV. WF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 6 minut po 7, Inner Circle już teraz, za moment Bryska oczywiście, a potem hit dnia w Radiu Sochaczew na dobry poranek.

0: dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianopór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
3: Kultowa Chumbawamba w hicie dnia w Radiu Sochaczew. 14 minut już minęło od 7.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut minęło od godziny 7, moi drodzy. Okazuje się, że w ramach rozgrywek Ekstraligi Rugby pojawią się dodatkowe mecze, więcej meczów w fazie pucharowej, gdy drużyny będą walczyć o konkretne zajmowane miejsca. Poza tym system pucharowy z nami zostaje, więc ta formuła z minionego sezonu chyba się sprawdziła. Kiedy zagra Orkan? O tym wszystkim w naszym serwisie sportowym po 9, 17 i 20. Także piłkarze już wyruszyli na boiska. Częściowo możemy mówić o rozpoczęciu sezonu i jak to wyglądało, o tym właśnie w naszych serwisach.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Reklama.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Dzień dobry lato.
3: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
4: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
5: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 28 minut już minęło od godziny 7, tu Radio Sochaczy w najlepsze fale, chociaż biorąc pod uwagę prezent, który nas spotkał, myślę, że te fale, o których zaraz wam opowiem, też są niczego sobie. Dostaliśmy fantastyczną pocztówkę, jest to bardzo miły gest, pocztówkę z Łeby dokładnie, z pięknymi zdjęciami plaży, jednej z najpiękniejszych plaż w Polsce w ogóle, od Joli, naszej słuchaczki, która wypoczywa na urlopie, niczym się nie przejmuje, hasa sobie po plaży, bawi się świetnie i mam nadzieję, że nie potykasz się o parawany, tylko wyłącznie odpoczywasz, miło spędzasz czas i bardzo dziękujemy za tę kartkę, a kartka jest przepiękna, zresztą powiem wam, że do Łeby, nad polskie morze, to ja bym się chętnie wybrał. Tylko nie ma kiedy. Natomiast pozdrowienia gorące dla wszystkich urlopowiczów i pamiętajcie, wyciskajcie to życie jak cytrynkę, korzystajcie z wolnego, bawcie się z rodziną i znajomymi, spędzajcie miło czas, bo te ciepłe dni są właśnie po to. Już za kilkanaście tygodni pewnie będziemy marznąć na przystankach i zastanawiać się, na co nam to wszystko i że odliczamy znów do lata. A lato trwa i ma się bardzo dobrze, korzystajmy z tych pięknych, słonecznych, ciepłych dni.
1: Radio Sochaczew.

0: Mamy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Większy ruch oczywiście na ulicy Warszawskiej i wzdłuż Alei 600-lecia. Samochodów też więcej na Piłsudskiego, Trojanowskiej i w okolicy Rondaku Znocińskiego. Drogi wylotowe są przejezdne. Chętnie wybieracie 50 dojazd do A2, 92 i 580. I tutaj już można powiedzieć, że większy ruch w kierunku stolicy. Wolniej pojedziecie przez Błonie, Ołtarzew, Jożarów, Mazowiecki, a na 580 wyłącznie przez Leszno i Stare Babice, a później Lubiczów przed samym Bemowem. W pozostałych miejscach drogi są przejezdne. Jeżeli planujecie urlopowe eskapady w dalsze rejony, no to polecam 50 i 577. Północny wyjazd z Sochaczewa wygląda bardzo dobrze, chociaż i 92, czyli ta droga dojazdowa do Łowicza także przejezdna. Spokojnych podróży, jeżeli w regionie są utrudnienia, dzwońcie do nas śmiało, będziemy przekazywać te informacje. 46 863 22 22.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja.
6: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
7: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
8: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
5: Autopromocja.
9: Reklama. Budujesz dom? Remontujesz mieszkania? A może prowadzisz firmę budowlaną? Zajrzyj do Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Od 30 lat zaopatrujemy budowy w materiały najwyższej jakości. Cegły podkarpackie, termoton, silka, bloczki betonowe, beton komórkowy. Wszystko w świetnych cenach. Z nami budujesz sprawnie, ekonomicznie i bez stresu. Od fundamentu aż po dach. Doradzimy, dowieziemy, załadujemy HDS-em. Obsługujemy klientów indywidualnie indywidualnych i firmy. U nas kupisz także ekogroszki, sobianek, lew, pantera, węgiel tytan oraz pelet. Wszystko oryginalnie pakowane przez kopalnie i producentów. Budomat Sochaczew Chodaków. Ulica Wyszogrodzka 91. Budomat. Twój solidny partner w budowie. Dzwoń 791 305 666.
10: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości, miesiąc po pogrzebie. Bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew, ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
11: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
12: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
13: Castorama!
14: Teoria
15: i praktyka.
14: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
15: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
16: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko 1,55 zł przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
17: Dzień dobry, lato!
11: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
18: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
19: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
17: Reklama.

0: 10 minut do godziny 8. Moi drodzy, w poniedziałek zadajemy sobie różne pytania, na przykład na co mi to wszystko, na co mi to było, dokąd zmierzamy, jacy jesteśmy, ale zadajemy też sobie pytania związane z tym, co słychać u moich redakcyjnych kolegów i koleżanek. No i tak oto się składa, że co jakiś czas ktoś z nas realizuje fajne pomysły, ciekawe projekty i rozwija swoje pasje. Jedną z osób chętnie przyjmujących i podejmujących tego typu wyzwania jest Oskar. Oskara znacie i słyszycie w Radiu Słuchacze, w ostatnim czasie może mniej ze względu na to, że Oskar wyruszył na pielgrzymkę i podjął się ciekawego wyzwania, czyli pokonania ponad 200 km piechotą właśnie na Jasną Górę. Pod koniec tamtego tygodnia, w piątek, sprawdzaliśmy jego samopoczucie. Mam dobre informacje, Oskar dalej idzie, więc jest szansa, że w tym tygodniu go usłyszymy, jeżeli znajdzie odrobinę siły, bo takie pielgrzymowanie to nie lada wyzwanie.
1: Witam i pozdrawiam z Łowickiej pierwszej pielgrzymki młodzieżowej na Jasną Górę. Nastroje wszystkich uczestników są jak najbardziej pozytywne. Wszyscy idą z wartą, rozśpiewaną grupą, no i wszyscy chcą w ten sposób właśnie wielbić Boga muzyką, słowami, i wszyscy tutaj zdecydowanie znają swoje intencje, znają swój cel. Na pewno jeszcze do tego tematu nieraz będziemy wracać na naszej antenie. Za chwilę ruszamy w dalszą drogę. Oskar Tomczyk, kłaniam się.
2: Radio Sochaczew 94,9 FM. 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Reklama.
1: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
2: Dom pogrzebowy Celum Suchaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Suchaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
5: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
4: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
10: Punktualnie o 8 w Radiu Sochacze w wiadomości.
11: Będzie kontrola w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Decyzja zapadła na ostatniej sesji Rady Powiatu. W tym serwisie zapraszamy na żywą lekcję historii do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie też o nowej imprezie w Błoniu, tutejsze Centrum Kultury z zapowiedzią klubowego pożegnania lata. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Będzie kontrola w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Uchwałą w tej sprawie radni powiatu zajęli się podczas sesji nadzwyczajnej. Została ona sporządzona na wniosek radnych zrzeszonych w klubach Prawa i Sprawiedliwości.
12: Ta kontrola będzie prowadzona przez zewnętrzną firmę. Firmę wyspecjalizowaną. Oczywiście będę prosiła radę, bo będzie to kosztowało i niemałe pieniądze.
11: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Kontrola ma być przeprowadzona w różnych obszarach działania szpitala. Jej zasadniczym celem jest weryfikacja wątpliwości, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej na temat zarządzania placówką przez dyrektora Roberta Skowronka, a także jego zarobków. Poparcie uchwały zapowiedzieli wszyscy radni.
13: W imieniu klubów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Koalicji Obywatelskiej my poprzemy ten wniosek z pewnym uzasadnieniem, że będziemy mieli również na to wpływ, jaka firma audytorska będzie wybrana.
11: Mówił radny Robert Błaszczyk. Faktycznie radni poparli projekt uchwały jednogłośnie.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na żywą lekcję historii. W najbliższą środę odbędzie się tu drugie wakacyjne spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z codziennością żołnierzy.
14: Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami. No tutaj przy wskazaniu, jak zachowujemy się w przypadku oryginalnego zabytku, a jak możemy się zachować w przypadku repliki.
11: Mówił dyrektor Muzeum Radosław Jarosiński. W organizacji atrakcji placówkę wspiera Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Warsztaty odbędą się w najbliższą środę o godzinie 12. Wstęp wolny. I zmieniamy temat. Nowa impreza w Błoniu. Chodzi o klubowe zakończenie lata. 19 września amfiteatr przy Centrum Kultury w Błoniu zamieni się w przestrzeń pełną klubowych brzmień. Na scenie wystąpią DJ Insan, DJ Drom, Madson i DJ Vice. Dodatkowo na gości czekać będą food trucki i inne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Warto już teraz zarezerwować sobie czas.
15: Sześć węzłów na dolnośląskim odcinku A4 idzie do remontu. Stan nawierzchni się pogarsza, a nadal nie ma daty startu wyczekiwanej przebudowy całej autostrady. Stąd przetarg drogowców na pilne remonty węzłów w najgorszym stanie, których nawierzchnia jest po prostu spękana.
16: Bolesławiec, Budziszów, Udanin, Gościsław, Kostomłoty i Kąty Wrocławskie.
15: Wylicza Magdalena Szumiata z Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad. Kiedy dolnośląski odcinek A4 powiększy się o pas awaryjny i trzy pasy w każdym kierunku, nie wiadomo. Najbliżej realizacji jest odcinek od Legnicy do Krzyżowej w perspektywie najbliższych 5 lat.
0: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
15: To był głośny niedzielny poranek w Warszawie. Wczoraj o świcie na Wisłostradzie odbyła się próba generalna defilady, która zaplanowana jest na 15 sierpnia. Przemaszerowało prawie 2000 żołnierzy i przejechało ponad 300 pojazdów. Mimo że było tak wcześnie, to nie zabrakło widzów.
17: Trzeba było wcześniej wstać, natomiast było warto.
18: Chcemy po prostu wyjść z jednostek, pokazać społeczeństwu, kim jesteśmy, co robimy, na czym pracujemy.
19: Pod oddziały sporci!
15: Święto Wojska Polskiego, do jednostek lądowych dołączą siły powietrzne, w tym po raz pierwszy samoloty F-35. Na Zatoce Gdańskiej przedefiluje zaś 20 okrętów marynarki wojennej.
20: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: Najpierw ruszamy nad morze, Darłowo, Darłówek, te okolice, czyli sprawdzamy, co tam na wybrzeżu, i okazuje się, że dzisiaj jutro deszczowo, czyli jak ktoś na wczasy nad morze, no to wiadomo, japonki i parasolka, ewentualnie kapota przeciwdeszczowa będzie dobrym pomysłem. 27 stopni za to w piątek i sobotę. Nawet 30 kresek na plusie, więc dalsza część tygodnia będzie na opalanku i na korzystanie z wodnych atrakcji. U nas 20 stopni już w Sochaczewie i maksymalnie dzisiaj 3 dychy. Nawet wieczorem mogą pojawić się przelotne burze, może zagrzmieć w kilku miejscach. 22 stopnie w okolicy godziny 21, ale w nocy ma być chłodniej, więc pewnie spać nam się będzie troszeczkę lepiej. 30 stopni także w okolicy nadchodzącego weekendu i ma być dużo słońca. 22 stopnie jutro, 24 kreski na termometrze w środę i czwartek, ale od czwartku już pięknie i słonecznie, więc to najważniejsza informacja.
20: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
21: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1, okna i drzwi do Twojego domu.
20: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
10: 5 minut minęło już od godziny 8, moi drodzy, gdy na Wawrzyńca orzechy obrodzą, to w zimie mrozy dogodzą. Więc jeżeli macie dużo orzechów pod ręką, to trzeba przerzucić do sąsiada, żeby srogiej zimy nie było. Poza tym jak Wawrzyniec, to wiadomo, Dzień Przewodników i Ratowników Górskich, a dzisiaj właśnie Świętego Wawrzyńca. Dzisiaj Borys, Wawrzyniec, Bogdan, Bernard świętują imieniny. Najlepsza muzyka oczywiście na 94,9, 6 po 8, Spice Girls, do tego Zalia, Diament i za moment zerkniemy w internety. Po godzinie 9, czyli za niecałą godzinę, nieco sportu naszego lokalnego.

13 minut minęło od 8, a my sprawdzamy, co słychać u zwierzaków w gminie Rybno, bo tutaj cały czas praca w re, zwłaszcza jeżeli chodzi o jedno z działań realizowanych, czyli zapobieganie bezdomności zwierzaków w gminie Rybno w tym roku. Celem oczywiście wsparcie właścicieli psów i kotów poprzez finansowanie zabiegów sterylizacji i kastracji oraz chipowania i rejestracji zwierząt w centralnej bazie danych zwierząt oznakowanych elektronicznie. Chodzi o to, że taki zaczipowany zwierzak, jeżeli to wszystko jest zgłoszone, jak zginie, to można łatwo sprawdzić, do kogo należy i mu pomóc. Na realizację gmina otrzymała, przeznaczyła 5000 zł z budżetu gminy. Dobrze wykorzystane środki, które realnie wpływają na ograniczenie zjawiska bezdomności zwierząt oraz zwiększają bezpieczeństwo naszych czworonożnych przyjaciół, napisał wójt Damian Jaworski. Więc fajnie, że takie zadania, takie projekty są realizowane. Fajnie, że gmina też wygospodarowała troszeczkę pieniędzy na ten cel. A właściciele psów i kotów wiedzą doskonale, że każda pomoc na wagę złota. Poza tym bezpieczeństwo zwierzaków najważniejsze. I o to chodzi. Rybno kocha zwierzaki. O, taka puenta.

0: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Grupa NA w Radiu Sochaczew Radio Hello. 17 minut minęło od godziny 8. Za moment o wydarzeniach. Znamy harmonogram WSC w festiwalu. Kto kiedy wystąpi? Szczegóły za moment.

0: Autopromocja.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax. Sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic. Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy. Konary 10, gmina Brochów.
0: Autopromocja.
5: Reklama.
6: Kliencie, kończy Ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
7: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
8: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
9: Graj w punktach Lotto.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Teraz masażer Hertz Medical, elektryczna bańka chińska, tylko 82,95. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 92,17. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400, 511 511 400, arkasochaczew.pl.
4: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
5: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa Śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl. To się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
11: Reklama.

0: 28 minut do godziny 9, za moment Modern Talking, później Daria i godzina dokładnie 8.38 to będzie trafik w Radiu Sochaczew, ale my dzisiaj śniadankowe tematy poruszamy, bo ja zastanawiam się, czy wy też tak macie, że latem to śniadanie na powietrzu, na tarasie, takie w wolny dzień jak w weekend, to jest jednak rzecz niepodrabialna i nie do zastąpienia. Może być jajówka, może macie ulubione kompozycje, a może komuś sprawiliście takie śniadanie, to podzielcie się koniecznie, 46 863 22 22, pochwalcie się, jeżeli macie dobrego kucharza koło siebie, a możecie też zdjęcia podsyłać oczywiście na nasz radiowy fanpage na Facebooku i na Instagramie. Robert napisał, że jeszcze lepsze śniadanko w plenerze i w terenie, ulubione śniadanko z dodatkiem boczku, dużo tego boczku i szczypior. No i do tego wszystkiego Elżbieta napisała też z bardzo fajną opcją, czyli kawa pod altanką, bo altanka i spędzanie czasu na świeżym powietrzu to jest zawsze coś pięknego i przyjemnego. Spróbuj grzanek z chleba z gniecionym awokado, jajkiem sadzonym, burrata z pomidorem, listki bazylii na wierzchu, pyszota. Brzmi super, zapisuję na listę śniadań do przygotowania.
1: Radio Sochaczew.

0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
3: No to czas na przejażdżkę, moi drodzy. A tutaj mamy na Alei 600-lecia ruch nieco większy, tak jak na warszawskiej. Olimpijska Piłsudskiego i Trojanowska to są ulice, w których momentami możecie jechać trochę wolniej. Ruch odbywa się w pozostałych miejscach dość płynnie. Obwodnica jest przejezdna i co najważniejsze, wylotówki przejezdne. 50 dojeżdżacie do A2, a dwójka już rządzi się swoimi prawami w wielu miejscach. Zmiana nawierzchni, prace związane z różnymi naprawami, a także na przykład wymianą nawierzchni albo szykowaniem się do prac związanych właśnie ze zjazdami, wjazdami, tymi wszystkimi dziwnymi miejscami, w których mogą tworzyć się korki. Sezon wakacyjny to jest po prostu taki czas, w których tych prac drogowych jest niestety najwięcej. Wylotówki 92 do Łowicza, czy dojazd chociażby 577 do Sannik, 50 do Kamiona i Wyszogrodu. Tutaj te wszystkie odcinki wyglądają bardzo dobrze. Także spokojnych podróży Wam życzę. I przypominam, o utrudnieniach dzwońcie, informujcie Radio Sochaczew 46 863 22 22.
0: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
1: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
2: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew.
5: Autopromocja. Jaki jest Twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla Ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 Dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Autopromocja. Reklama.
9: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
12: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
13: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
14: Dzień dobry, lato!
15: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
16: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
17: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
18: Reklama.

0: To co, może trochę ploteczek, moi drodzy, 10 minut przed godziną 9, za moment wiadomości, nieco sportu, a teraz patrzę w kierunku piłki nożnej naszego młodego piłkarza FC Porto, Oskara Pietruszewskiego, który, jak się okazuje, chyba, tak mówią i wnioskują internauci, może mieć słabość do modelek. Z drugiej strony, jak dziewczyna podchodzi do niego i mówi, że jest jedną z modelek, to okazuje się, że może nie kłamać, dlatego że podpatrzono, że Oskar Pietruszewski, 18-letni nasz polski skrzydłowy grający w FC Porto, być może spotyka się właśnie z Agą Nowakowską, czyli jedną z dziewczyn z popularnego girls bandu Modelki. Spekulacje rozgrzały internet, zwłaszcza że modelka pozowała w jego koszulce, znaczy w koszulce FC Porto, a nawet były podejrzenia, że to mogło być mieszkanie Oskara Pietruszewskiego. Tak daleko nie idę w spekulacjach, ale w każdym razie, jeżeli to by wyszło i okazało się prawdą, to chyba Majdany mogą być zazdrosne i zaskoczone, gdyż może się skończyć majdanowanie czy inne rumakowanie i być może będziemy mieć nową gwiezdną parę polskiego show biznesu. Kto wie, co przyniesie przyszłość, ale będziemy podglądać.
1: Radio Sokarzew.

0: Reklama.
1: Wszystko, czego potrzebujesz do budowy i ogrzewania domu, znajdziesz w jednym miejscu. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. W ofercie cegła Wienenberger, owczary, plecewice, beton komórkowy, bloczki betonowe, systemy kominowe, cegła klinkierowa, styropian, wełna mineralna, kleje, tarcica, płyty gipsowe i ogrodzenia panelowe. A na sezon grzewczy? Ekogroszek Sobianek, lew i diament, Bartex Gold, pelet olczyk, barlinek i lawa. Sprawdzone paliwa w świetnej cenie. Budomat Dachy Seroki 125 przy trasie Teresin-Błonie. Zadzwoń 609 507 907. Budomat Dachy. Budujemy razem.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Dzień dobry, lato.
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
0: Reklama.
9: A już teraz punktualnie o 9:00 oczywiście w Radiu Sochacze w wiadomości.
10: Gmina Nowa Sucha z dofinansowaniem z programu Mazowsze dla sportu. Budynek zaplecza Orlika przejdzie oczekiwany remont. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Już niebawem odbędą się tu uroczystości odpustowo-dożynkowe. Będzie też o mężczyźnie, który wiózł syna na egzamin na prawo jazdy i sam je stracił. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dobra wiadomość dla amatorów sportu z gminy Nowa Sucha. Budynek zaplecza Orlika w Kozłowie Biskupim przejdzie oczekiwany remont. Wójt Maciej Mońka podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.
11: Ten budynek od początku, odkąd jest Orlik, od 2012 roku, działa bardzo intensywnie. No i wiadomo, się zużył. Z czego się bardzo cieszę, że się zużył, to znaczy, że jest intensywnie wykorzystywany. Chcemy poprawić, chcemy przywrócić mu jego dawny blask i stąd była decyzja, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie. Takie dofinansowanie w kwocie 190 tysięcy złotych zostało przyznane i chcemy właśnie ten budynek zmodernizować też i ogrodzenie samego Orlika przy tym i również doposażyć Orlik w urządzenia nowe, czy również wymienić te, które się zużyły. Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca, który nam zrealizuje do końca tego roku to przedsięwzięcie.
10: Wójt gminy Rybno Damian Jaworski zaprasza na uroczystości odpustowo-dożynkowe, które odbędą się 23 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12. Po niej nastąpi dalszy ciąg uroczystości.
12: Po Eucharystii zapraszam na koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Echo Pokoleń, a następnie na tradycyjne obrzędy dożynkowe, które odbędą się na placu przed kościołem. Będzie wspólne dzielenie się chlebem, prezentacja wieńca dożynkowego. Będzie to wyjątkowy czas modlitwy, dziękczynienia za tegoroczne plony oraz wspólnego świętowania. Do udziału w tych uroczystościach serdecznie zapraszam wraz z proboszczem parafii, radnymi Rady Gminy Rybno oraz sołtysami naszej gminy.
10: Warto dodać, że w gminie Rybno we wrześniu odbędą się także dożynki powiatowe. I zmieniamy temat. Żyrardowscy policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie, który pędził 103 km na godzinę w terenie zabudowanym. Efektem kontroli była utrata prawa jazdy, mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Puszcza Mariańska. Ta kontrola miała dodatkowy, dość wymowny finał. Kierowca przewoził swojego syna na egzamin na prawo jazdy. Zanim syn miał szczęście zdobyć swoje uprawnienia, ojciec zdążył stracić własne. To z pewnością nie była lekcja odpowiedzialnego zachowania za kierownicą, jakiej można było oczekiwać przed tak ważnym egzaminem.
5: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
9: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nowy sezon Ekstraligi Rugby rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa swój mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością. Nasza drużyna zagra na Marakanie przy ulicy Warszawskiej 80 z RC Lechią Gdańsk. W meczu drugiej kolejki ekipę Orlen Orkana Sochaczew czeka wyjazd do Białegostoku. W nowym sezonie ponownie tabela Ekstraligi zostanie podzielona na dwie grupy. W grupie mistrzowskiej zagra 6 zespołów, 4 najsłabsze drużyny po sezonie zasadniczym będą rywalizować w ramach grupy pucharowej, czyli spadkowej. Sezon poprzedzi konferencja Ekstraligi Rugby. Nasza drużyna w minionym sezonie wywalczyła brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski. Medalowa passa niech trwa jak najdłużej. Warszawska Liga Okręgowa ruszyła, KS Teresin wywalczył awans z klasy A, Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. W sobotnich derbach powiatu lepszy był KS Teresin, który wygrał 2-1. Przed meczem miała miejsce ważna uroczystość z udziałem Sławomira Pietrzyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. KS Teresin otrzymał puchar za zwycięstwo w klasie A i voucher na komplet strojów sportowych. W uroczystości wzięli udział także zastępca wójta gminy Teresin, Paweł Wróblewski i oczywiście kapitan drużyny Adrian Binienda. Druga drużyna Orkana Sochaczew pokazała za to się z dobrej strony w rozgrywkach Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. W niedzielę 9 sierpnia ekipa z Warszawskiej pokonała na terenie rywala ekipę zimnego Lecha Płock 9-1. Rozgrywki płockiej klasy B, w której wystąpi zespół, rozpoczną się w ostatni weekend sierpnia. Pierwsza drużyna Orkana zagra w klasie A. Za nami trzecie zawody rowerkowe Rowerku Jedź. Strefa aktywności nad Bzurą w sobotę gościła sochaczewskich miłośników aktywności. Emocji nie brakowało, a do walki o najlepszy czas przystąpili starsi i młodsi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o to, by świetna zabawa łączyła się z odrobiną współzawodnictwa z nutą adrenaliny. Dodatkową atrakcją był wyścig rodzinny i ta formuła z pewnością zostanie rozszerzona. Lista zwycięzców na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Kolejne atrakcje w niedzielę 16 sierpnia. Wtedy to odbędzie się druga edycja wyścigu trzech torów, czyli zawodów samochodów zdalnie sterowanych. Wyścigi na powietrzu, czyli na terenie stadionu przy ulicy Warszawskiej 80. Będzie szybko i rodzinnie. Każdy może spróbować swoich sił.
14: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
6: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
0: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.

Ja wiem, moi drodzy, że poniedziałkowy poranek to jest jak witanie się z sąsiadem, który pocuje na podjeździe nowego Passata. Wiecie, że będzie terada i chcecie to zrobić jak najszybciej. I my tu wam pomagamy. Najlepsza muzyka właśnie w Radiu Sochaczew.

0: Ha, moja redakcyjna koleżanka Monika usłyszała, iż wielkim uczuciem darzę jamniki. Przyszła i mówi, to może porozmawiamy sobie z gośćmi dnia o jamnikach, o festiwalu, o wydarzeniu, o miłości do tych czworonogów. I moi drodzy, ja bardzo chętnie wysłucham tych wszystkich ważnych słów, dlatego że ja nie rozumiem, jak można kochać stworzenie, które ciągle szczeka. Ale rozumiem, że są tacy, którzy kochają, każdy ma swoje preferencje, ja wolę jednak spokój i harmonię, a gwarantuję wam, że jamnik tego nie gwarantuje. Wiem, co mówię, u mnie w rodzinie od strony brata jamnik króluje i to jest pan wszelkich włości, moi drodzy. Jak coś się nie podoba, to szczeka. Jak się jamnikowi podoba, też szczeka. Jak wyraża radość, szczeka. Jak idziemy na spacer, szczeka. Jak przychodzę do nich w odwiedziny, szczeka. Więc myślę, że jamniki głównie składają się ze szczekania. Jestem ciekaw, czy goście w naszym studiu obalą tę tezę, czy też nie. W każdym razie jamnikówka i wielkie wydarzenie, zlot jamników odbędzie się w Sochaczewie. Na to wydarzenie będziemy was zapraszać. Ja tylko podpowiem, warto zabrać ze sobą jakieś stopery do uszu, ewentualnie zatyczki czy słuchawki.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Dzień dobry, lato!
9: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
10: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
11: Uśmiechu o poranku życzy sponsor, betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
12: Gość dnia w Radiu Sochaczew. A w naszym

0: studiu Sandra Kowalska.
1: Dzień dobry.
0: Aleksandra Kornacka.
2: Dzień dobry.
0: I Artur Wiciak.
3: Dzień dobry.
0: Dzień dobry. Wszyscy troje jesteście, tak możemy powiedzieć, organizatorami, współorganizatorami pierwszego zlotu Jamników w Sochaczewie. Głównym organizatorem jest Artur Wiciak. Aleksandra i Sandra współorganizują to wydarzenie, ale pani Sandra jest też taką pomysłodawczynią pierwszego zlotu Jamników w Sochaczewie. No to zapytam o ten początek. Skąd w ogóle taki pomysł?
1: Ten pomysł zrodził się od adopcji po prostu jamniczka z fundacji, która jest po przejściach z pseudohodowli. No i niestety miała duże problemy behawioralne i potrzebowaliśmy pomocy. No i tutaj właśnie poznaliśmy Artura. A przed, no to oczywiście jak ma się jamniczka, no to się obserwuje wszystkie strony internetowe. No i zobaczyłam, że w różnych miastach są zloty jamników, ale nigdzie blisko nas. No i tutaj wpadłam na pomysł, że może w Sochaczewie zrobić taki zlot. No i odzywałam się po prostu do Artura.
0: Do Artura, który zajmuje się na co dzień szkoleniem psów. Właśnie, i tutaj i takim wyprowadzaniem też behawioralnym, tak, panie Arturze?
3: Tak.
0: I jamniczka pani Sandry była pana podopieczną.
3: Tak, dokładnie.
0: No dobrze, pan się zgodził, a dlaczego?
3: W sumie Sandra mnie trochę namawiała, no i uznałem, że to nie będzie zły pomysł, szczególnie, że nie ma właśnie czegoś takiego u nas, a też mogę wprowadzić właśnie walory edukacyjne dla ludzi. Mhm. Więc uznałem, że to będzie dobry pomysł. Dzięki temu też ludzie nauczą się, no, zdobędą trochę wiedzy odnośnie swoich psów.
0: No właśnie,
3: na szerszą skalę.
0: Bo to już od was wiem, że od razu padł taki pomysł, żeby to nie było tylko zjazd właścicieli jamników, żeby mogli sobie pogadać wzajemnie i się spotkać, tylko coś więcej. Wydarzenie rzeczywiście, jak oglądam program, jest bardzo bogate i tak jak pan mówi, przy okazji wnosi dużą wiedzę na temat nie tylko jamników, ale psów w ogóle. Także to trzeba podkreślić też, że to będzie pierwszy zlot jamników w Sochaczewie, ale być może w ogóle pierwszy zlot psów jakiejś rasy w Sochaczewie, bo ja się nie spotkałam z tym.
3: Ja też się nie spotkałem, także chyba tak.
0: Chyba tak.
3: Chyba tak.
0: No dobrze. My już
3: jeszcze dodam, że no ten zlot właśnie będzie zupełnie inny niż tylko spotkanie ludzi z psami.
0: No tak. I za chwilę powiemy dlaczego i każdy słuchacz będzie to wiedział na pewno. Ja, trochę wyjaśniliśmy już, kto jest kim, to jeszcze dla porządku dodam, że pani Aleksandra jest z kolei psim fryzjerem. Tym tak, się pani na tak. co dzień zajmuje i podjęła się pani pomocy przy organizacji tego zlotu, bo...
2: Dokładnie tak, jestem psim fryzjerem już od kilku ładnych lat, natomiast podjęłam się tego, bo sama mam dwie suczki, które są takimi mieszańcami z jamnikiem, a po tym jak Sandra do nas napisała do naszego salonu o takie wsparcie, to uznałam, że to fajna inicjatywa i chętnie się zaangażuję.
0: To zapytam, czy w takim razie w tym wydarzeniu mogą wziąć udział tylko rasowe jamniki, czy takie jamnikopodobne pieski też?
2: Zapraszamy wszystkie pieski, które są gdzieś tam, mają jamnicze geny. Oczywiście nie będziemy sprawdzać rodowodów, więc zapraszamy każdego pieska, który czuje się jamniczkiem.
0: Są czasami takie duże, spotkałam się z określeniem tapczany. Takie trochę wyrośnięte takie nie jamniki,
2: mogą
0: no, nasze kundelki, ale długie. Okej, okay, mogą być.
2: Oczywiście.
0: Zapraszacie wszystkich. Dobra, to teraz przechodzimy do programu. Najważniejsza rzecz. Pierwszy zlot jamników w Sochaczewie odbędzie się 23 sierpnia. To jest bodajże sobota? Nie, niedziela. No to jeszcze raz. Pierwszy zlot jamników w Sochaczewie odbędzie się w niedzielę 23 sierpnia. Gdzie?
3: Naprzeciwko cmentarza mieszczącego się na wypalenisku.
0: Naprzeciwko czy obok?
3: Obok, no można powiedzieć...
0: No zależy co mamy na myśli.
3: Tak.
0: Czyli mijamy cmentarz tak. na wypalenisku i tam zaraz za nim, mam na myśli takie poruszanie się w stronę Feliksowa, jeśli dobrze mówię, tak?
3: No, tak, tam no, chyba Orły Cesin.
0: Orły Cesin
3: jest
0: pierwsze.
3: Droga taka polna
0: możliwe.
3: Na Orły Cesin chyba.
0: I tam zaraz jest taka wielka polana.
3: Dokładnie.
0: I to jest tam.
3: Tak.
0: I to jest tam. No i co tam się będzie działo od początku? Tutaj, dobrze, pani Aleksandra.
2: Ja mogę troszeczkę przybliżyć temat konkursów, które mamy przewidziane. Myślę, że to taka fajna atrakcja też dla właścicieli, żeby wystartować ze swoim pieskiem. W programie są 4 konkursy. Między innymi konkurs na najdłuższy ogon i też na najdłuższego jamniczka. Wymyśliliśmy też taki konkurs na najwięcej sztuczek w minutę. To dla takich piesków, które gdzieś tam lubią trenować, znają różne komendy. I też będzie tor przeszkód na czas. W tych konkursach są bardzo fajne nagrody i zachęcamy do udziału. Nasi sponsorzy się bardzo postarali, jeśli chodzi o właśnie wsparcie nas w tych nagrodach, więc naprawdę warto. I zapisy na konkurs będą już na wydarzeniu. Jeszcze mogę wspomnieć o tym, że w międzyczasie warto skorzystać z naszej strefy gastronomicznej. Będzie między innymi grill, ciasto, będą również napoje, soki, które będą dla uczestników darmowe. Więc zapraszamy serdecznie i można już wcześniej przemyśleć, kto na który konkurs, żeby te zapisy też były takie, no, sprawne.
0: Sprawne, tak, sprawnie tak. Przebiegały. O której startujecie, jak już pani Aleksandra jest przy głosie, poproszę.
2: Oficjalnie startujemy o 13:30.
0: O 13:30 oficjalne otwarcie wydarzenia w programie, nie tylko konkursy, strefa gastronomiczna i pogaduchy i spotkanie. Ale też, jak powiedzieliśmy, wykłady. I tutaj pytanie do pana Artura, bo ja widzę całkiem rzeczywiście poważnych gości, fajne tematy, aż 5 takich pouczających prelekcji i warsztatów. Proszę opowiedzieć.
3: To może zacznę tak. Przedstawię prelegentów po prostu i opowiem, o czym mniej więcej będą rozmawiali. Pierwszą prelegentką będzie Urszula Małoszewska-Cyrulińska. Jest to zoopsycholog, kynolog, behawiorystka, trenerka psów i edukatorka. Prowadzi wykład poświęcony najczęstszym problemom behawioralnym jamników. Opowie, jak rozpoznawać pierwsze sygnały, trudności, z czego mogą wynikać niepożądane zachowania i jak zapobiegać ich utrwalaniu. Mhm. Kolejnym gościem będzie doktor nauk weterynaryjnych Sybilla Berwit-Wójtowicz, specjalistka zajmująca się żywieniem psów i kotów. Podczas wystąpienia poruszy kwestie związane z prawidłowym żywieniem psów oraz najczęstszymi błędami i mitami żywieniowymi. Będzie to okazja, aby uporządkować informacje, z którymi właściciele zwierząt spotykają się każdego dnia. Nadmienię, że pani Sybilla, jak i pani Urszula wykładają na SGGW. Sybilla w dodatku uczy praktycznie w całej Polsce behawiorystów i dietetyków psich i kocich. Także myślę, że to jest jedna z najlepszych specjalistek w Polsce. Więc super, że udało po prostu się jej znaleźć czas i przyjedzie do nas na to wydarzenie. Bardzo ważnym punktem programu będą również warsztaty prowadzone przez Annę Oglęcką, instruktorkę pierwszej pomocy przedweterynaryjnej, trenerkę i behawiorystkę psów i studentkę medycyny weterynaryjnej. Uczestnicy dowiedzą się, jak rozpoznać nagłe stany zagrożenia zdrowia i życia psa oraz jak właściwie reagować przed dotarciem do lekarza weterynarii. Warsztaty obejmą zarówno część teoretyczną, jak i praktyczne ćwiczenia na fantomie psa. Uważam, że to jest punkt ważny dla każdego posiadacza psa, każdego właściciela psa, niezależnie od rasy. Często ta wiedza po prostu uratuje życie. W programie znajdzie się też pokaz dogoterapii przygotowany przez Agnieszkę Tolman, zoopsycholog, instruktorkę szkolenia psów i dogoterapii oraz hodowczynię dogów niemieckich. Podczas pokazu uczestnicy zobaczą, jak może wyglądać praca w terapii i edukacji oraz jakie znaczenie mają odpowiednie predyspozycje, przygotowanie i dobrostan psa terapeutycznego. Jest to chyba jedyna dziewczyna, która prowadzi dogoterapię z dogami niemieckimi na terenie Polski. Więc też myślę, że warto to zobaczyć. Psy są ogromne. Będzie zapraszała dzieci na scenę i będzie właśnie tak wyglądał ten pokaz. Więc zapraszamy, bardzo warto.
0: No jeszcze pan Artur Widziak będzie miał swój wykład.
3: I tak, ostatni wykład poprowadzę osobiście. Jestem trenerem psów, behawiorystą, instruktorem mentrelingu i właścicielem hotelu dla psów. Opowiem o takim kontrowersyjnym temacie, czyli klatce kennelowej. Czy jest to bezpieczna przystań dla psa, czy więzienie? Omówię fakty, najczęstsze mity, zasady prawidłowego wprowadzania klatki oraz jej zastosowanie w domu, podczas podróży i w codziennej opiece nad psem.
0: Całość spotkania zakończy się około 20, jeżeli chodzi o sam program, ale być może uczestników będzie tylu, że będą te pogaduchy trwały dłużej. Kogo zapraszacie? Czy wy kierujecie konkretnie do kogoś zaproszenia? Powiedzcie, jak to wygląda.
2: Zapraszamy wszystkich miłośników jamniczków. Jamniczki, tak jak wcześniej wspominałam, też pieski, które czują się jamniczkami. Zapraszamy z całymi rodzinami oczywiście, tak żeby coś się działo na tym wydarzeniu, żeby każdy mógł skorzystać, może przekona się i też niebawem będzie miał swojego jamniczka.
0: Ale też wiem, że chętni do odwiedzenia was są właściciele zupełnie niepodobnych do jamników psów i też, rozumiem, zapraszacie.
2: Oczywiście.
0: I wszystkich ciekawskich.
2: Oczywiście, zapraszamy serdecznie. Naprawdę będzie dużo ciekawych rzeczy. Jeszcze wspomnę tylko, że będzie można na miejscu wykonać szarpak dla swojego pieska, magnesy i też będą animatorzy dla dzieci, więc dzieciaki też jak najbardziej będą miały coś dla siebie.
0: I jeszcze pani Sandra.
1: Tak, jeszcze dodam, że będzie pokaz chodzenia na szczudłach, także to też jest ciekawa atrakcja dla dzieci. Także zapraszamy wszystkich.
0: To już kończymy, a na koniec poproszę, powiedzcie mi, dlaczego jamniki są takie wyjątkowe, że zasłużyły na zlot? No już wiemy, jak to poszło, ale no co tam w nich jest takiego?
1: Jamniczki są naprawdę wyjątkowe. Jeśli ktoś ma jamniczka, to wie, a jeśli ktoś nie ma, to zachęcamy do adopcji. W fundacjach jest ich naprawdę pełno, zasługują na kochane domki. No i jak widać, jamniczki wróciły...
0: Do łask.
1: Do łask, tak.
0: To prawda, kiedyś były dość popularne, potem nagle nie, a
1: tak,
0: teraz,
1: ale teraz
0: jest
1: naprawdę,
0: ich coraz
1: tak,
0: więcej.
1: Tak, nawet widać w naszym mieście, jest ich naprawdę sporo.
0: Dobrze, to co? Zapraszamy, spotkanie otwarte.
3: Tak, zapraszamy wszystkich właścicieli psów, ponieważ wiedza, atrakcje będą dla każdego.
1: Tak, wstęp jest darmowy oczywiście, także zapraszamy.
0: Dziękuję pięknie za tę wizytę, za tę rozmowę. Przypomnę tylko, że naszymi gośćmi byli organizatorzy pierwszego zlotu jamników w Sochaczewie. Sandra Kowalska, dziękuję.
1: Dziękuję.
0: Aleksandra Kornacka.
2: Dziękuję.
0: I Artur Wiciak.
3: Dziękuję bardzo.
4: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.
1: Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Kierowco, sprawdź swoje auto. Oferujemy przeglądy techniczne i rejestracyjne, badania amortyzatorów, obsługę klimatyzacji oraz legalizację tachografów cyfrowych. Uwaga, ustawienie świateł gratis. Zapraszamy. Okręgowa Stacja Kontroli Pojazdów WIS, ulica Wyszogrodzka 141, przy stacji paliw Moja.
5: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
6: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
1: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
2: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: Dzień dobry, lato!
1: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: 10 minut do godziny 10, moi drodzy, a na tusochacze.pl na głównej stronie możecie na przykład sprawdzić, co słychać w pupie. Dosłownie, moi drodzy, dlatego, że ofert jest sporo. To dla wszystkich, którzy gdzieś tam wakacje traktują też jako możliwość wymiany doświadczeń, ewentualnie zmiany miejsca pracy, ale i klubowe zakończenie lata mamy, czyli tego jeszcze nie było, DJ-skie atrakcje w Błoniu, a w Błoniu DJ-e zawładną sceną amfiteatru, to będzie wrześniowa impreza. Dokładnie 4 artystów, którzy przyciągną pewnie i młodszą, i starszą publiczność, ale fajnie, że Błonie otwiera się na nowe doznania muzyczne także, ale i my się otwieramy, moi drodzy, na WSC uchem i głową całą, dlatego, że do festiwalu flagowego zresztą sochaczewskiego, czyli do kolejnej edycji WSC Festiwalu już tylko niecałe 2 tygodnie, a poznaliśmy konkretny line-up z godzinami i dniami występów poszczególnych artystów, więc o tym na pewno po godzinie 10.
1: Radio Sochaczew.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
4: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcza Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatoo & PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatoo & PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
10: A ja już zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew. Jest 10:00.
11: Znowu będzie gorąco. Nad niemal cały kraj napływa przejściowo gorące powietrze, które na przeważającym obszarze Polski zafunduje nam dziś upały, mówi synoptyk Przemysław Makarewicz.
12: Miejscami do około 33 stopni. Najchłodniej będzie w pasie województw północnych.
11: Do 28 stopni. Fale upałów w wielu miejscach w kraju mogą zakończyć gwałtowne burze i wichury.
12: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze silnymi porywami wiatru,
11: które mogą rozwijać prędkość 90 km na godzinę. Wtorek i środa mają być już chłodniejsze. Upały mają wrócić w weekend.
2: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
11: Aresztowany na 3 miesiące rolnik, który w piątek zaorał blisko 200 metrów świeżo położonego asfaltu w gliwickiej Ostropie. 60-latkowi grozi nawet 10 lat więzienia, bo usłyszał zarzut zniszczenia mienia o znacznej wartości. Gliwicki Zarząd Dróg Miejskich szacuje straty na blisko 400 tysięcy złotych. Prezydentka miasta Katarzyna Kuczyńska-Budka przekazała, że to nie pierwszy raz, gdy 60-latek zniszczył własność publiczną. Zamieściła też nagranie ze zdarzenia. Według rolnika miasto buduje drogę częściowo na jego ziemi, urzędnicy jednak dementują te informacje. Ciągnik 60-latka został odholowany na policyjny parking. Maszyna nie miała bowiem opłaconego OC. Projektanci łączącego Irlandię i Wielką Brytanię węzła energetycznego ujawniają, że musieli zmienić plany z powodu wielbicieli z Gretka. Chodzi o grupę Skrzata z powieści o Harrym Potterze na walijskiej plaży Freshwater West. Przez to fikcyjne miejsce miała przebiegać trasa węzła, no ale po między innymi setkach telefonów fanów projektanci się ugięli. Konektor omija więc grób z Gretka, choć w rezultacie zahacza o pochówek z epoki brązu.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
14: Czas na informacje sportowe. Błażej Kulesza. Zapraszam. Po trzech kolejkach piłkarskiej ekstraklasy nie ma jak na razie drużyny, która wygrałaby wszystko. wszystkie mecze. W tabeli prowadzi aktualny mistrz Polski Lech Poznań, który wygrał na własnym boisku z Piastem Gliwice 3-0. Gole dopiero w drugiej połowie zdobywali kolejno Mikael Isak, Karol Delikat i Alahjar Sayed Manesz. Postawa cieszy trenera kolejorza Nilsa Fredriksena, tym bardziej, że w drugiej części spotkania zdecydował się na zmiany. Demonstrowaliśmy wysokie tempo gry. Warto wspomnieć, że wszystkie trzy bramki zdobyli zmiennicy. Muszę też podkreślić, że zachowaliśmy czyste konto, co jest równie ważne. Tak wysoka porażka nie oddaje stylu gry na boisku, mówił po meczu trener Piasta Daniel Myśliwiec.
15: Moi piłkarze mimo wszystko na za wiele akcji, wiele sytuacji wytworzonych zasługują na umiarkowaną pochwałę. Na sam koniec oczywiście najważniejszy jest rezultat, a uważam, że był zbyt dotkliwy jak na to, jak pracował mój zespół.
14: A w innym spotkaniu rozgrywanym wczoraj Jagiellonia niespodziewanie u siebie przegrała 0-2 z Widzewem, a Śląsk bezbramkowo zremisował z Krakowią. Robert Lewandowski za to znów strzela w barwach strażaków z Chicago. Polski napastnik zdobył decydującego gola w meczu Pucharu Ligi przeciwko meksykańskiemu Santos Laguna. Tym samym w Chicago Fire wygrało 3-1 i jest o krok od awansu do fazy pucharowej turnieju. Musi jednak wygrać w czwartek z Cruz Azul. Wtedy Polak będzie mógł na przełomie sierpnia i września powalczyć o pierwsze trofeum z nowym zespołem. 32-osobowa reprezentacja Polski rozpoczyna zmagania w Mistrzostwach Europy w pływaniu, które startują właśnie w Paryżu i są częścią Mistrzostw Starego Kontynentu w sportach wodnych. Połowa naszej kadry rywalizowała przed 2 laty na historycznych Mistrzostwach w Belgradzie, gdzie Polacy wywalczyli aż 15 medali. Powtórka tego dorobku, mając na uwadze listy startowe, może być niemożliwa. Dziś w eliminacjach popłynie m.in. Mateusz Chowaniec na 50 metrów motylkiem, a także Dawid Wiekiera na 100 metrów stylem klasycznym.
0: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród, producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
7: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 93. Świeże jaja każdego dnia.
13: Sponsorem programu jest Kamix. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
6: 94,9 FM. Dzień dobry, lato.
10: 5 minut po godzinie 10, moi drodzy. Bryan Adams na horyzoncie, Run to You. Będzie o WSC Festiwalu za moment słów kilka. W tej godzinie także propozycja kulinarna, ale także będzie o wielkich, wzniosłych rzeczach, ponieważ Polska jest takim krajem dobrobytu, że będziemy w kosmos latać. Czy to prawda? Sprawdzę to dla was przed godziną 11.

0: Radio Sokarzew. Autopromocja.
1: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
3: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Kliencie, kończy ci się gaz? Zadzwoń do firmy Jaś, a w ciągu godziny dostarczymy gaz. Do każdej butli karta stałego klienta oraz prezent niespodzianka. Gwarantujemy stałą mieszankę gazu oraz legalizowaną i markową butlę. Możliwość płacenia kartą płatniczą. Działamy 15 km wokół Sochaczewa. Zaufaj doświadczonej firmie gazowej. Zadzwoń. Telefon 604 918 178. Uwaga! Świadczymy usługi pogotowia gazowego. Telefon 604 918 178.
6: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
7: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
8: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
9: Dzień dobry, lato!
10: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
11: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
12: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
4: Reklama.
13: W końcu.

Poczekaj, poczekaj no, już ja cię urządzę. Powtarzasz to wszystko co robię. Już mam cię dość.

0: 25 minut minęło od godziny 10. Za moment polecimy coś na ząb. Będzie Holly Molly i Michael Jackson, ale też i za moment od 21 do 23 sierpnia w Sochaczewie w Amfiteatrze WSC Festival. I kolejna edycja. Oczywiście wstęp jest wolny. W piątek na scenie DJ, między innymi Brylant, DJ Revan, Wiktorek Co, DJ Dziekan oczywiście i Trips o 22. W sobotę za to od 17 Kosa, 18 Tymek, 19:20 Mała i Rufus, Rychu Peja o 20:40 i Guzior o 22:00, a w niedzielę Echo Ulicy od 16:00, Monika Kociołek o 17:20, Meduza 18:40, o 20:00 Skolim i 21:20 Blacha, a imprezę prowadzą Meduza i burmistrz Daniel Janiak. Będzie się działo, mam nadzieję, że już macie kalendarze uwzględnione właśnie tą datą 21, 2 i 3 sierpnia. Będzie się działo, WSC Festiwal przed nami już niedługo.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.

0: Obiad dnia w Radiu Sochaczew.
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
2: Co na poniedziałek dobrego poleca Pasza Kebab, Otopark Wójtówka 2D? No oczywiście na poniedziałek kebab na cienkim, cieście z kurczakiem, wołowiną lub mięsem mieszanym do wyboru, suróweczka oczywiście jest, pomidor, ogórek, cebula, sosy do wyboru. Ostry, łagodny, taki jak poniedziałek w zależności od waszego nastroju, a w zestawie oczywiście także napój, więc jak wiecie, poniedziałek najlepiej rymuje się ze słowem kebab. Smacznego!
1: Udanego dnia życzy sponsor obiadu Pasza Kebab. Turecka tradycja w zasięgu ręki. Otopark Sochaczew, Wójtówka 2D.
3: Gramy jeszcze więcej muzyki dla ciebie. 94,9 FM. Radio Sochaczew. Autopromocja.
4: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Podaw się z nami na prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
5: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
6: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
7: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso. Kramnice miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Przygotuj się na niezapomnianą podróż do Krainy Ogrodowych Cudów. Rozpocznij już dziś swoją przygodę z hurtownią Krusz Garden. Solidnie podsypujemy nowościami. Nasiona, ziemia ogrodowa, kora, nawozy, narzędzia ogrodnicze, roboty koszące. Hurtownia Krusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
9: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Wiemy, jak ważna jest pamięć o bliskich. Wychodząc naprzeciw Państwa oczekiwaniom, poszerzyliśmy naszą ofertę o pomniki granitowe najwyższej jakości. Bogate wzornictwo, wykończenie i różnorodna kolorystyka. Szybkie terminy realizacji. Gwarancja najniższych cen. Transport i montaż gratis, a dla naszych klientów dodatkowe rabaty. Zapraszamy do obejrzenia wystawy nagrobków przy ulicy Płockiej 46. Telefon 515-515-352 lub 661-861-201. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Pamięć, która trwa.
10: Castorama!
11: Teoria
12: i praktyka.
11: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
12: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
13: Dzień dobry, lato!
14: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
15: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Kożuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
16: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
3: Reklama.

0: 10 minut do godziny 11, moi drodzy, oczywiście cały czas, znaczy co jakiś czas przypominam wam w myśl rządzących, iż najlepiej wydaje się cudze pieniądze. I co jakiś czas nasi rządzący, niezależnie od profilu politycznego, wymyślają, siedzą sobie i wymyślają, o, i to zrobimy i to będzie chytry plan i wszyscy będą o nas wiedzieć. I w ten oto sposób mieliśmy samochody Izera. Nie wiem, czy pamiętacie, miała być polska elektromobilność i samochodów Izero jest na polskich drogach. Innym chytrym planem był jacht promujący Polskę, I Love Poland, za 900 tysięcy euro, zakupiony w 2018 i chyba po roku zacumowany gdzieś tam w Stanach, bo już dalej nie jest w stanie pływać i nie ma na niego pieniędzy. Czyli kolejna studnia bez dna. No i ostatnie wypowiedzi premiera, to jest po prostu, moi drodzy, hit. Premier zapowiedział budowę pierwszego polskiego bezzałogowego statku kosmicznego przeznaczonego do manewrów orbitalnych, czyli będziemy mieć prom kosmiczny Polski, moi drodzy, we współpracy z Europejską Agencją Kosmiczną, podobno w 2029 roku. Ja się tak zastanawiam, jeżeli poprzednie plany wyglądają tak, jak wyglądają, to podejrzewam, że z tego to też raczej nie za wiele zostanie. Z drugiej strony jest taki dobrobyt w kraju, tak wspaniała sytuacja chociażby w służbie zdrowia, że faktycznie miliony monet można przeznaczyć na bujanie w obłokach, dosłownie i w przenośni.
1: Radio Sokaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: Teraz utwór, który sprowadzi nas troszeczkę na ziemię. Unbreak My Heart, Toni Braxton w Radio Sokaczew oczywiście, a za 8 minut o 11 wiadomości w Radio Sokaczew. Zapraszam serdecznie.

0: Radio Sochaczew 94 i 9 FM. Autopromocja.
1: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
4: ASC Autoserwis Ciarka. Renomowany warsztat z doświadczeniem. Naprawy blacharsko-lakiernicze. Obsługa szkód OC, AC, leasing. Młodzieżyn Nowe Mistrzewice 21D. Zadzwoń 530 141 415. 530 141 415. Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
5: Dzień dobry, lato!
6: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
7: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
8: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.
9: Zbliża się 11. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Zaczynamy od strażackiego podsumowania weekendu. Na drogach powiatu sochaczewskiego doszło do 2 wypadków. Rodzinne ogrody działkowe z Sochaczewa z dofinansowaniem marszałkowskim. Rozmawiamy z przedstawicielami obiektów. W tym serwisie także smutne wieści. Nie żyje ksiądz Marian Kasztalski. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. W czasie weekendu strażacy z powiatu sochaczewskiego interweniowali 13 razy, w tym w związku z 2 wypadkami. Do pierwszego doszło w sobotę w Elżbietowie. Zderzyły się tam samochód ciężarowy z osobowym. Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Jedna osoba trafiła do szpitala. Z kolei w niedzielę w Korzuszkach Partel doszło do zderzenia 2 samochodów osobowych. Podróżowało nimi w sumie 5 osób. Jedna z nich została przewieziona do szpitala. I zmieniamy temat. Samorząd Województwa Mazowieckiego kontynuuje program wsparcia Mazowsze dla działkowców. W tym roku z dofinansowania skorzystały m.in. rodzinne ogrody działkowe w Sochaczewie. Środki w wysokości 10 tysięcy złotych trafiły m.in. do Rot nad Utratą. Na co zostaną spożytkowane?
11: Te pieniążki przeznaczymy na zabezpieczenie całych ogródków działkowych. Mianowicie będziemy robili oświetlenie solarne i w zeszłym roku pozyskaliśmy naszą siedzibę, którą trzeba wyposażyć w monitor. Ponieważ tam będą przechowywane dokumenty i w ogóle cała ta infrastruktura techniczna, więc w tym kierunku pójdziemy i te pieniądze bardzo nam się przydadzą.
10: Mówił Zbigniew Andrzejczyk. Rot 600-lecia dofinansowanie przeznaczy na zakup wyposażenia.
12: W tym roku planujemy zakup i montaż 2 kolejnych lamp solarnych w głównych alejkach oraz wykonanie ekologicznego utwardzenia nawierzchni poprzez zastosowanie płyt ażurowych.
10: Mówiła Martyna Ploch. Środki trafią też do Rot Witaminka.
13: Ponieważ już mamy tak w miarę dużo zrobione w naszym ogrodzie, to znaczy mamy dom działkowca, mamy budynek gospodarczy na kosz, na śmieci i okamerowanie mamy, prąd, wodę, wszystko mamy na naszych działkach. I teraz w tej chwili właśnie planujemy zrobić teren wokół domu działkowca, wokół świetlicy, miejsce na grilla i oczywiście sprzęt do ćwiczeń.
10: Mówiła Elżbieta Piechna. Takie miejsce będzie sprzyjać integracji działkowców. W sumie z dofinansowania skorzystało 6 rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu sochaczewskiego. Poza wymienionymi to także Rajd pod Górką, Cegiełka i Rot nad Bzurą.
0: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: I jeszcze smutna wiadomość. Nie żyje kapłan emeryt Marian Kasztalski, sochaczewianin. W ostatnim czasie mieszkał w domu kapłana seniora. Miał 81 lat. Przed śmiercią związany był z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przedtem był proboszczem w Trembusach i Jeruzalu oraz rezydentem w parafii Bobrowniki. Należał do wspólnoty neokatechumalnej. Swoją posługę kapłańską rozpoczynał w parafii świętego Wawrzyńca. To w kościele Matki Bożej Różańcowej odprawił pierwszą mszę świętą. Tu również odbędzie się msza święta pogrzebowa. Stanie się to w czwartek 13 sierpnia o godzinie 11.
2: Szesnastolatek, który miał w piątek nożem zaatakować rok młodszego chłopca w Kamiennej Górze, trafi na razie do schroniska dla nieletnich. Na 3 miesiące, tak zdecydował sąd rodzinny. To na czas prowadzonego postępowania. Ranny piętnastolatek jest po operacji ratującej życie, stracił bardzo dużo krwi. To młody zawodnik MMA. Lokalny klub w Kamiennej Górze zorganizował na dziś akcję oddawania krwi. W mieście podstawiono specjalny krwiobóz. Na razie nie wiadomo, czy szesnastolatek będzie odpowiadał za swój czyn jako nieletni czy jak dorosły. Nieznane są motywy ataku. Wiadomo, że chłopcy się znali.
14: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
2: Kończą się tegoroczne żniwa. Dla rolników to czas wzmożonych prac polowych. Dla ich dzieci czas wolny od szkoły i nauki. Dlatego służby apelują, by szczególnie zadbać teraz o ich bezpieczeństwo, bo spiętrzenie sezonowych prac w gospodarstwie zwiększa ryzyko wypadków.
15: Gospodarstwo rolne to miejsce pracy, w którym występuje wiele zagrożeń, szczególnie dla dzieci, które nie zawsze dostrzegają niebezpieczeństwo. Dlatego apelujemy do dorosłych. Nie pozostawiajcie dzieci bez opieki, nie pozwalajcie im obsługiwać maszyn rolniczych, nie angażujcie ich w niebezpieczne prace.
2: Przypomina młodszy aspirant Mateusz Piliński z łódzkiej policji.
16: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: Przypomnę, że dziś cały kraj oprócz północnej jego części z ostrzeżeniami przed upałami to głównie alerty pierwszego stopnia, tylko na zachodzie wyższego drugiego. Generalnie jednak na termometrach nie powinno być dziś więcej niż 33 stopnie w Sochaczewie i okolicach. W tym najcieplejszym momencie dnia powinniśmy spodziewać się 31 stopni, aktualnie 24 kreski, odczuwalna 25. Ciśnienie w normie na tym poziomie 1014 hektopaskali. Wiatr towarzyszy nam z południowego wschodu.
16: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600 Lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
17: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
16: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
9: 4 po 11, tu Radio Sochaczew i dzień dobry lato. No to dzień dobry, Tomek Marciniak. Kłaniam się nisko, podobnie jak Shakin' Stevens. Dzień dobry.

0: DJ Bobo za nami, 20 po 11 też za nami. Okres wakacji to jest czas, kiedy zostawiamy swoje domy i ogródki i niestety jesteśmy narażeni na włamywaczy. Okazuje się, że co czwarty Polak przyznaje, że padł ofiarą włamania do domu albo samochodu. Ubezpieczenie od kradzieży ma tylko co piąty badany. Zabezpieczamy się inaczej, mówi Grzegorz Demczyszak z Rankomat.pl.
1: 37% badanych nie zostawia wartościowych rzeczy na widoku. 24% zabezpiecza posesję ogrodzeniem lub bramą, a 21% korzysta z monitoringu. Drzwi antywłamaniowe ma 19% respondentów, natomiast alarmy domowe tylko 9%.
0: Najczęściej kradzione są pieniądze, narzędzia budowlane i ogrodowe oraz rowery.
2: Reklama. Gryzą cię komary, a słońce świeci w okno? Mamy na to sposób. Teraz atrakcyjna oferta cenowa na moskitiery i rolety. Oferujemy także tapety, karnisze, rolety, plisy, żaluzje, wykładziny oraz dywany. Zapraszamy. Sklep Inter TWF. Sochaczew, ulica Trojanowska 1. Telefon 46 862 78 50.
3: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland Spółka ZOO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
6: Dzień dobry, lato!
7: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
8: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
9: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
2: Reklama.

0: Za 12 za 20 minut najświeższa porcja wiadomości lokalnych. Tymczasem coś o ekonomii będzie teraz, bowiem wszystkie rodzaje paliw na stacjach benzynowych będą w tym tygodniu tańsze. Tak przynajmniej prognozują analitycy biura Reflex. Według nich najmocniej, bo o 20 groszy na litrze spadną ceny benzyny. Spadki cen na stacjach wynikają z obniżki cen w hurcie po tym, jak na początku tygodnia notowania ropy gwałtownie spadły po deklaracjach prezydenta Donalda Trumpa, który zapowiedział możliwość zawarcia porozumienia z Iranem i otwarcia cieśniny Ormus. No to czekamy na te obniżki.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato. Autopromocja. Wiadomości sportowe z naszego regionu. Wyniki, relacje, wywiady, a przede wszystkim emocje. Kibicuj z Radiem Sochaczew.
2: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
3: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
4: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
1: Autopromocja. Reklama.
5: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. -50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
6: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
7: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
8: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730-531-531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
9: Disney Plus. Los Angeles, 81. Nowy chłopak w prywatnym liceum. Niektórym uczniom udało się przetrwać ten rok.
10: He's psycho.
9: Ale nikt nie wyszedł z tego cało.
11: Hello?
9: Nowy serial Hulu. Strzępy. Oglądaj teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
1: Dzień dobry lato.
2: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
12: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
13: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.

0: 10 do pełnej, czyli czas wrzucić coś na ruszt.
1: Wrzuć na ruszt z Radiem Sochaczew.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.
0: No to wrzucamy. Co wrzucamy? Dziś zupa meksykańska, proszę bardzo, smaczna. Na drugie jest karkówka pieczona, do tego są oczywiście ziemniaczki i bukiet surówek. Dodatkowo w ofercie znajdziecie rybę smażoną typu morszczuk, dziś będzie grany, albo pierogi ręcznie robione z mięsem, albo ukraińskie. Kto jak woli, szczegółowe menu na Facebooku Bar Brothers Grzegory, który mieści się w Kuznocinie 112B. Życzymy smacznego.
2: Smacznego obiadu życzy sponsor Bar Grzegory. Obiady domowe, smażona, wędzona rybka. Sochaczew, Kuznocin 112B.

0: Za 3 minuty samo południe, za 3 minuty w studiu pojawi się Jowita Leszczyńska i przedstawi najświeższe wydanie wiadomości, a po wiadomościach będzie też o pogodzie. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Sklejka Sochaczew to jedna z największych hurtowni sklejek w Polsce. Sklejka Sochaczew to sklejki surowe, szalunkowe, laminowane. Ponadto antypoślizgowe do wykorzystania m.in. na taras, przyczepę samochodową. Sklejka Sochaczew to sprzedaż hurtowa oraz detaliczna. Docinamy na wymiar. Sklejka Sochaczew, ulica Chemiczna 10A, teren Chemiteksu. Telefon 516-650-969. www.sklejka-sochaczew.pl.
3: Szukasz miejsca, gdzie wykłady to coś więcej? Wybierz studia w Sochaczewie, blisko domu. Realne wsparcie wykładowców, bez stresu. Po ukończeniu otrzymasz dyplom Warszawskiego Uniwersytetu Wizja. Zapisz się już dziś i skorzystaj ze zniżek. Wejdź na www.sochaczew.edu.pl.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś z kuponem Lidl Plus. Polskie borówki amerykańskie, cena przed obniżką 15,99, a teraz 7,99 za opakowanie 400 gramów. A czereśnie luzem cena przed obniżką 19,99, teraz jedyne 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
6: Lidl, to się opłaca.
7: Dzień dobry, lato!
8: Sponsorem programu jest Pentatuent PMU. Czerwonka Parcel 93. Mini tatuaż i makijaż permanentny. Facebook Pentatuent PMU.
9: Sponsorem programu jest Hespol. Dachy, okna, drzwi i bramy. Zbuduj dom z Hespol. Korzuszki Parcel 99. Vis-a-vis MFO.
10: Uśmiechu o poranku życzy sponsor. Betoniarnia Stefanko. Beton z dostawą na każdą inwestycję. Stefanko.pl.
1: Reklama.
0: Jest samo południe. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Trwają zapisy na rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To będzie wyjątkowa edycja. Park wodny w Granicach poleca się na upały. Rozmawiamy z dyrektor GZGK w Teresinie Beatą Miazek. W tym serwisie także o dziupli w kukurydzy i ukrytych w niej hulajnogach oraz rowerach elektrycznych pochodzących z kradzieży. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do 27 sierpnia trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To najstarszy rajd w Sochaczewie. W tym roku przypada jego jubileuszowa 25. edycja. Wydarzenie zainicjował poseł Maciej Małecki. W jego organizacji biorą udział Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, ten rajd jest z jednego względu szczególny.
12: Jest to rajd jeden z kilku, które organizujemy jako samorządowcy, czy powiat, czy miasto, czy wspólnie organizujemy, ale jest szczególny dlatego, że zawsze z okazji tego rajdu przede wszystkim oddajemy cześć naszym dwóm mieszkańcom naszego powiatu, naszego miasta, czyli panu Tadeuszowi Krawczykowi i pani Annie Krawczyk. Zaczynamy od złożenia kwiatów na cmentarzu, na ich grobie, zapalenia znicza, bo państwo Krawczykowie wspierali zarówno turystykę rowerową, jak i kolarstwo szosowe, wyczynowe. Zawsze byli gotowi do pomocy.
11: Rajd odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Park w Granicach poleca się na letnie upały. Miejscowi chętnie korzystają z wodnej strefy, by się schłodzić. Jak mówi dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, w gestii którego leży utrzymanie parku, miejsce jest bezpieczne.
13: Reżim sanitarny jest wysoki i nakłada na nas sanepid obowiązek, żeby ta woda, w której dzieciaki się kąpią na tej strefie wodnej, była dobrej jakości, więc też to wymaga dużego zaangażowania, ale też dbamy o to, żeby wizualnie to miejsce odpoczynku jako park rekreacyjny, bo tak się w końcu nazywa, no wyglądało pięknie. Cały czas musi być i nadzór pracowniczy, ale też te nasadzenia, które mamy, to wymagają dużej pielęgnacji i nakładów finansowych też w jakiś sposób, ale też i codziennego doglądania, podlewania. Sama strefa wodna bez nadzoru też by nie mogła funkcjonować pracowniczego.
11: Mówiła dyrektor GZGK Beata Miazek.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
11: Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Komendy Policji w Żyrardowie zatrzymany został 29-latek podejrzany o kradzież roweru elektrycznego. Po wejściu funkcjonariuszy na teren wytypowanej posesji mężczyzna wyskoczył przez okno budynku mieszkalnego i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Podczas przeszukania posesji mieszkańca powiatu skierniewickiego funkcjonariusze odnaleźli 9 hulajnóg elektrycznych oraz 3 rowery elektryczne. Skradzione łupy były ukryte w zaroślach na polu kukurydzy oraz wokół budynku. Podczas wykonywanych czynności 29-latek przyznał, że hulajnogi i rowery kradł głównie ze stacji PKP w Pruszkowie oraz z parkingów przy sklepach w Brwinowie i Żyrardowie. Mężczyzna usłyszał w sumie 12 zarzutów.
14: Wraca niebezpieczna pogoda. Upały znów przyniosą gwałtowne burze, mówi synoptyk IMGW Przemysław Makarewicz.
15: Przez Polskę od północnego zachodu będzie stopniowo wędrował chłodny front atmosferyczny, który miejscami przyniesie gwałtowne burze z ulewnymi opadami deszczu, lokalnie gradu, a także z silnymi porywami wiatru.
14: Ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami synoptycy wydali dla województwa warmińsko-mazurskiego, a także dla części kujawsko-pomorskiego, Pomorza, Podlasia i Mazowsza. Wszędzie tam w czasie burz będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Z kolei dla reszty tych regionów, a także dla części Lubelszczyzny, Łódzkiego i Wielkopolski są ostrzeżenia pierwszego, najniższego stopnia. Burze przyniosą ochłodzenie, ale cieplej zrobi się już w okolicach weekendu, a w sobotę i niedzielę możliwy powrót upałów. Awaria w ZUS-ie. Od rana nie działa strona ZUS.pl. Są też problemy z aplikacją zakładu i z logowaniem do PUE ZUS. Zakład zapewnia, że pracuje już nad usunięciem awarii.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Robi się coraz cieplej, 27 stopni, a to nie koniec, bowiem do 32 pokażą dziś termometry w Sochaczewie i okolicach. No, wróciły upały z początkiem tygodnia, ale one nie będą trwały zbyt długo, o czym powiemy za 2 godziny.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
16: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor, sklep Inter TWF, moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Jest słonecznie, no to jeszcze więcej słonecznej muzyki. Już teraz w Radiu Sochaczew startuje. 5 po 12.

0: 13 po 12 w Radiu Słuchacze w czas i pora, nasz dzisiejszy
1: hit dnia.
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: No już poznajecie pewnie Ozon i hit 2003 roku, wakacji. No to dajcie głośniej.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą pur, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 po 12 już na zegarach. Jest nas coraz mniej, słuchajcie, tak przeglądam internety i taką informację znalazłem. A co to może oznaczać? To może zmienić rynek mieszkaniowy. Rośnie liczba singli, którzy mieszkają sami. W 2006 roku, czyli 20 lat temu, takie gospodarstwa domowe to było 22%, a w zeszłym roku nawet 35%. Będzie rosnąć popyt na małe mieszkania według analityków, a spadać na te duże potrzebne rodzinom z dziećmi.
1: Gramy jeszcze więcej muzyki dla Ciebie. Radio Sochaczew 94,9 FM. Autopromocja. Ekonomia, gospodarka, biznes i finanse. Mamy dla Was najnowsze i najważniejsze wiadomości z Polski, Europy i ze świata. Notowania giełdowe, podatki oraz kursy walut. O tym wszystkim mówimy w Radiu Sochaczew. Na nas możesz liczyć.
2: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A, koło Campinosu. Tomarbit.pl.
3: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
4: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
1: Autopromocja.
5: Reklama.
1: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartakus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
6: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Korzuszki Parcel 99, vis-a-vis MFO.
7: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
8: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
10: Lidl, to się opłaca.
11: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
12: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
13: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sob-car.com.
14: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
15: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
5: Reklama.

Mark Gartney muzycznie na antenie Radia Sochacz F za 20.13 i wiadomości. Po nich coś z ekonomii na pewno i tak taki wstęp przyjemny dla wielu z was już teraz będzie, bowiem płaca minimalna w przyszłym roku wzrośnie do 4950 zł brutto. Tak zakłada projekt rozporządzenia Rady Ministrów. To wzrost o 144 zł, czyli o 3% w porównaniu do obecnej kwoty. Minimalna stawka godzinowa ma wzrosnąć do 32 zł brutto. To z kolei wzrost o niespełna złotówkę. Taka jest rządowa propozycja. Czy to będzie materializowane, czy się uda? Okaże się już niedługo. A więcej ekonomii, tak jak powiedziałem, o 13 na antenie Radia Sochaczew.

0: Reklama.
1: Skupujemy nieruchomości, domy, mieszkania, działki, także z problemami prawnymi i długami. asgardnieruchomości.pl. Telefon 507 707 666.
2: Szukasz bezpiecznego i troskliwego miejsca dla bliskiej osoby z chorobą Alzheimera lub innymi chorobami otępiennymi? Dzienny dom pobytu w Kuznocinie to profesjonalna opieka i wsparcie każdego dnia. Zapewniamy wyżywienie, opiekę specjalistów oraz szeroki zakres terapii. Psycholog, neuropsycholog, logopeda, rehabilitacja, terapia zajęciowa, a także wsparcie dla całej rodziny. Kuznocin 67. Zadzwoń już dziś. 502 007 506. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
3: W ogrodzie też potrzebna była kobieca ręka?
4: A jak? Na początku to był chaos i chwasty. Ja skosiłem. Ale jak Marta wybrała w Agacie komplet wypoczynkowy, lampy solarne i fotel wiszący, to usiadłem z wrażenia. I dalej siedzę.
5: Lato jeszcze trwa, więc nie marnuj okazji i urządź swój ogród lub taras, bo teraz w Agacie meble ogrodowe do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Promocja nie łączy się z innymi. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.

0: Za 2 minuty 13, za 2 minuty w studiu Jowita Leszczyńska po raz kolejny zagości i przedstawi wiadomości lokalne, a w nich m.in. zaproszenie na najstarszy rajd rowerowy w powiecie sochaczewskim.
1: Radio Sochaczew.
2: Autopromocja. Wydarzenia, którymi żyje każdy kibic. Sportowcy, za których trzyma się kciuki. Piłka nożna, siatkówka, żużel, tenis, piłka ręczna, koszykówka, kolarstwo i jeszcze więcej sportu. Wiadomości sportowe z kraju i ze świata. Od poniedziałku do piątku w Radiu Sochaczew.
3: Sportowych emocji życzy sponsor Tęczowy Ogród. Producent soków naturalnych bez konserwantów. tęczowy-ogród.pl.
4: Sponsorem programu jest Ferma Drobiu Mateusiak. Czerwonka Parcel 90. 3. Świeże jaja każdego dnia.
5: Sponsorem programu jest Kamiks. Profesjonalne narzędzia, spawalnictwo, chemia, fachowe doradztwo. Sochaczew, Gawłowska 105.
2: Autopromocja.
1: Reklama.
6: Zakład Pogrzebowy Stupiński. Z troską o każdy szczegół uroczystości. Nasz wykwalifikowany zespół pomoże w organizacji pogrzebu na najwyższym poziomie. Do dyspozycji oddajemy naszą nową salę pożegnań, własną pracownię florystyczną oraz doradztwo w wyborze wieńców i kompozycji kwiatowych. Jesteśmy z Państwem również po uroczystości. Miesiąc po pogrzebie bezpłatnie posprzątamy miejsce pochówku. Zakład Pogrzebowy Stupiński. Sochaczew. Ulica Wąska 15. Telefon całodobowy 515 515 352. Dziękujemy za zaufanie.
7: Kanalizacja to nie kosz na śmieci. Nawilżane chusteczki, tłuszcze czy resztki jedzenia mogą powodować poważne awarie. Dbajmy wspólnie o sprawne działanie sieci i unikajmy kosztownych napraw. Pamiętaj, do toalety wrzucamy tylko papier toaletowy. Zwik Sochaczew. Wspólnie dbamy o środowisko.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
4: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
4: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
0: Jest punktualnie 13. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew, a po nich informacje ekonomiczne.
9: Trwają zapisy na rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To będzie wyjątkowa edycja. Park wodny w granicach poleca się na upały. Rozmawiamy z dyrektor GZGK w Teresinie Beatą Miazek. W tym serwisie także o dziupli w kukurydzy i ukrytych w niej hulajnogach oraz rowerach elektrycznych pochodzących z kradzieży. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Do 27 sierpnia trwają zapisy na rodzinny rajd rowerowy imienia Anny i Tadeusza Krawczyków. To najstarszy rajd w Sochaczewie. W tym roku przypada jego jubileuszowa 25. edycja. Wydarzenie zainicjował poseł Maciej Małecki. W jego organizacji biorą udział Starostwo Powiatowe oraz Urząd Miasta. Jak mówi starosta Jolanta Gonta, ten rajd jest z jednego względu szczególny.
10: Jest to rajd jeden z kilku, które organizujemy jako samorządowcy, czy powiat, czy miasto, czy wspólnie organizujemy, ale jest szczególny dlatego, że zawsze z okazji tego rajdu przede wszystkim oddajemy cześć naszym dwóm mieszkańcom naszego powiatu, naszego miasta, czyli panu Tadeuszowi Krawczykowi i pani Annie Krawczyk. Zaczynamy od złożenia kwiatów na cmentarzu, na ich grobie, zapalenia znicza, bo państwo Krawczykowie wspierali zarówno turystykę rowerową, jak i kolarstwo szosowe, wyczynowe. Zawsze byli gotowi do pomocy.
9: Rajd odbędzie się w sobotę 5 września. Zapisy prowadzi Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Park w granicach poleca się na letnie upały. Miejscowi chętnie korzystają z wodnej strefy, by się schłodzić. Jak mówi dyrektor Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Teresinie, w gestii którego leży utrzymanie parku, miejsce jest bezpieczne.
11: Reżim sanitarny jest wysoki i nakłada na nas sanepid obowiązek, żeby ta woda, w której dzieciaki się kąpią na tej strefie wodnej, była dobrej jakości, więc też to wymaga dużego zaangażowania, ale też dbamy o to, żeby wizualnie to miejsce odpoczynku jako park rekreacyjny, bo tak się w końcu nazywa, no wyglądało pięknie. Cały czas musi być i nadzór pracowniczy, ale też te nasadzenia, które mamy, to wymagają dużej pielęgnacji i nakładów finansowych też w jakiś sposób, ale też i codziennego doglądania, podlewania. Sama strefa wodna bez nadzoru też by nie mogła funkcjonować pracowniczego.
9: mówiła dyrektor GZGK Beata Miazek.
1: To są wiadomości Radia Sochaczew.
9: Dzięki skutecznym działaniom policjantów z Komendy Policji w Żyrardowie zatrzymany został 29-latek podejrzany o kradzież roweru elektrycznego. Po wejściu funkcjonariuszy na teren wytypowanej posesji mężczyzna wyskoczył przez okno budynku mieszkalnego i podjął próbę ucieczki. Po krótkim pościgu został zatrzymany. Podczas przeszukania posesji mieszkańca powiatu skierniewickiego funkcjonariusze odnaleźli 9 hulajnóg elektrycznych oraz 3 rowery elektryczne. Skradzione łupy były ukryte w zaroślach na polu kukurydzy oraz wokół budynku. Podczas wykonywanych czynności 29-latek przyznał, że hulajnogi i rowery kradł głównie ze stacji PKP w Pruszkowie oraz z parkingów przy sklepach w Brwinowie i Żyrardowie. Mężczyzna usłyszał w sumie 12 zarzutów.
12: Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
13: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zosinych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
12: Co słychać na Mazowszu?
13: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację.
14: Wiadomości ekonomiczne.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
18: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. 7 osób na jedno miejsce. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
19: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
18: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, takimi jak żółtaczka pokarmowa.
20: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarnych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
18: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
15: Sponsorem programu jest Tomarbit, kompleksowa obsługa rolnictwa, Wiejca 88A, koło Campinosu, tomarbit.pl.
16: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew, studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia, Facebook Studio Figura Sochaczew.
17: Sponsorem programu jest Emilka Campinos, posadzki i wylewki, izolację pianą pór, usługi koparkami.
0: 7 po 13, Panorama i Help. No właśnie, kto woła Help w poniedziałek po południu i chce już do domu? Jeszcze więcej słonecznej muzyki już teraz.

0: Prima balerina i Margaret, 18:18, słuchacie Radia Sochaczew. Wróciły temperatury powyżej 30 stopni, ale okazuje się, że to jest najchłodniejsze lato naszej przyszłości. Tak prognozują eksperci. W najbliższych dekadach liczba dni z temperaturą powyżej 30 stopni ma drastycznie wzrosnąć, a zjawiska takie jak susza i gwałtowne burze staną się stałym elementem lata. Wciąż robimy za mało, emitujemy ogromne gazy cieplarniane. Według ekspertów przez ocieplenie klimatu także w burzach jest więcej energii i przez to są one niebezpieczne.
1: 94,9 FM Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.
0: A już za chwilę w Radiu Sochaczew audycja Co słychać na Mazowszu.
1: Reklama.
2: Masz już dość niewygodnej kanapy? Nie możesz już patrzeć na odrapany stół? Nie przejmuj się, tylko kup sobie nowe meble. Szeroki wybór, konkurencyjne ceny, fachowa obsługa. Salon meblowy Blumer, Aleja 600-lecia 27A. Aż chce się mieszkać.
3: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
4: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
3: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
5: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka ZOO.
6: Ach, ta drżąca powieka.
7: I ten nocny skurcze łydek.
6: Biorę magnez i nie czuję efektu.
8: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potazek Mag.

0: 5,5% na koncie oszczędnościowym.
1: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji Mobilni Zyskują. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
2: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
3: Castorama.
4: Teoria
3: i praktyka.
4: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
3: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
9: Reklama. Co słychać na Mazowszu? Dziś w programie.
10: Trwa głosowanie w budżecie obywatelskim Mazowsza. Radni zdecydowali, Sejmik Województwa Mazowieckiego przyznał miliony na rozwój bazy sportowej. A na koniec sprawdzimy program kolejnego Mazopikniku, tym razem dobra zabawa w budach zosinych. Co słychać na Mazowszu? Zapraszam, Ewa Tułacz.
9: Co słychać na Mazowszu?
10: Rozpoczęło się głosowanie na projekty w ramach budżetu obywatelskiego Mazowsza. Co roku samorząd województwa przeznacza środki na realizację inicjatyw wybranych przez mieszkańców. Projekty są opracowywane i zgłaszane przez Mazowszan, a te, które zdobędą największą liczbę głosów, otrzymają dofinansowanie na realizację. Głosowanie potrwa do 7 września, a udział w nim mogą wziąć wszyscy mieszkańcy województwa, także dzieci. Do głosowania na projekty regionalne i ogólnowojewódzkie zachęca marszałek województwa mazowieckiego Adam Struzik.
11: Rozpoczęło się głosowanie. Do wyboru na poziomie województwa jest 333 projekty do zdobycia w sumie 30 milionów złotych. Zachęcamy do głosowania. Każdy obywatel ma dwa głosy. Pierwszy to pula ogólnowojewódzka, a drugi to pula regionalna. Zachęcamy do tego, aby wybrać najlepsze projekty z najlepszych.
10: BOM cieszy się dużą popularnością wśród mieszkańców Mazowsza, dodaje wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
12: Samorząd Województwa Mazowieckiego jako jeden z samorządów regionu mazowieckiego ma swój budżet obywatelski. Budżet obywatelski dla Mazowsza, czyli tak zwany BOM. Serdecznie zapraszamy do głosowania na poszczególne projekty, oczywiście te, które Państwa sercu są miłe.
10: W regionie żyrardowskim wybierać można spośród 33 projektów, natomiast w puli ogólnowojewódzkiej znalazło się ich 59. Więcej informacji na stronie bom.mazowia.pl.
9: Co w naszym regionie?
10: Miliony na infrastrukturę sportową. Sejmik Województwa Mazowieckiego na ostatniej sesji zatwierdził listę beneficjentów Mazowieckiego Programu Rozwoju Bazy Sportowej na rok 2026. Na program realizowany we współpracy z Ministerstwem Sportu i Turystyki Mazowsze przeznaczy niemal 30 milionów złotych. O szczegółach marszałek Adam Struzik.
11: Kolejny rok z rzędu realizujemy wspólnie z Ministerstwem Sportu wsparcie dla rozwoju bazy sportowej na terenie województwa mazowieckiego. Pieniądze pochodzą w 60% albo z Ministerstwa Sportu, albo z samorządu województwa. Beneficjenci dokładają 40%. Przeznaczamy na to około 30 milionów.
10: Dofinansowanie otrzyma kilkadziesiąt inwestycji sportowych, w tym boiska, sale gimnastyczne, pływalnie czy bieżnia lekkoatletyczna. Mieszkańcy Mazowsza uzyskają lepsze dostępy do aktywności fizycznej, dodaje członkini Zarządu Województwa Mazowieckiego Anna Brzezińska.
13: To bardzo dobre wiadomości dla mieszkańców całego Mazowsza. Myślę, że to zadowolenie beneficjentów, czyli gmin i powiatów, ale przede wszystkim mieszkańców Mazowsza, którzy będą mieli nową infrastrukturę sportową, nowoczesną i przede wszystkim zwiększymy tę dostępność do uprawiania sportu.
10: Środki zostaną przeznaczone na łącznie 42 inwestycje w naszym województwie.
9: Czy wiesz, że
10: 7 milionów złotych z programu Mazowsze Pomaga przekazał samorząd województwa dwóm warszawskim

0: dzielnicom na przebudowę i modernizację placówek edukacyjnych. O szczegółach tych inwestycji wicemarszałek Wiesław Raboszuk.
1: Ursynów to remont, modernizacja przedszkola, natomiast dzielnica Wola gruntowna, przebudowa, też modernizacja szkoły. W obu przypadkach samorząd województwa mazowieckiego desygnował na ten cel po 3,5 miliona złotych. Życzymy beneficjentom sprawnej i szybkiej realizacji, rozliczenia projektów.
0: Szkoła podstawowa przy ulicy Elekcyjnej zostanie powiększona o nowe skrzydło, a na Ursynowie przedszkole przejdzie gruntowne remont. Obie placówki staną się bezpieczniejsze i bardziej funkcjonalne. O znaczeniu dofinansowania dla Ursynowa mówi burmistrz tej dzielnicy Robert Kępa.
2: Przedszkole przy ulicy Kajakowej, które znajduje się na tak zwanym Zielonym Ursynowie i tam rzeczywiście te potrzeby są niezmienne i cały czas mamy bardzo, bardzo duże zainteresowanie. Od 1 września 2027 to przedszkole ponownie będzie pełne. Dotychczas dzielnica Ursynów to jest ponad 26 milionów złotych uzyskanych środków z Urzędu Marszałkowskiego.
0: W tym roku samorząd województwa w ramach programu Mazowsze Pomaga przeznaczy łącznie ponad 200 milionów złotych na inwestycje w regionie.
3: Warto wiedzieć.
0: Wsparcie finansowe dla uzdolnionych uczniów z Mazowsza. Sejmik Województwa Mazowieckiego zatwierdził regulamin przyznawania stypendiów naukowych na lata 2026-2029. Uczniowie klas 7 i 8 szkół podstawowych oraz liceów będą mogli otrzymać jednorazowo ponad 7 tysięcy złotych na swój rozwój. O szczegółach i warunkach programu mówiła Magdalena Nowacka, przewodnicząca Sejmikowej Komisji Edukacji, Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
4: W pierwszej kolejności będą rozpatrywane wnioski osób, które jeszcze nie składały na takie stypendium wniosku. W kwestii kryteriów społeczno-ekonomicznych one się nie zmieniły. Tu się bierze pod uwagę dochód na jednego członka rodziny. Czy to jest uczeń z rodziny wielodzietnej, czy jest na przykład uczeń, gdzie jest wskazana niepełnosprawność oraz średnia ocen.
0: Pieniądze będzie można przeznaczyć na różnorodne pomoce naukowe, podręczniki, kursy językowe czy też laptopy. W zależności od wybranego przez ucznia obszaru zainteresowań, wyjaśnia radna województwa Magdalena Nowacka.
4: Uczeń wybiera kategorię, z czego będzie się specjalizował, czyli z czego będzie na przykład poszerzał swoją wiedzę. Jeżeli na przykład wybiera język obcy, może sobie zakupić kurs językowy, może wykupić sobie na przykład wyjazd w szkołę językową. To jest poszerzanie tego, co już uczeń, można powiedzieć, umie, jest tego naprawdę wybitny, ale jeszcze chciałby taką wiedzę koneserską posiąść.
0: Stypendium finansowane jest ze środków samorządowych i państwowych, a także dzięki programowi Fundusze Europejskie dla Mazowsza.
3: Gdzie na weekend?
0: Przed nami kolejny weekend i kolejny Mazopiknik. Tym razem w sobotę 8 sierpnia impreza odbędzie się w Budach Zosinych, niedaleko Grodziska Mazowieckiego. Na uczestników czeka wiele atrakcji, podkreśla zastępca dyrektora Departamentu Kultury, Promocji i Turystyki Izabela Stelmańska.
5: Mnóstwo atrakcji na całej trasie piknikowej. Będzie razem z nami Łukasz Konik, który będzie gotował plenerowo, ale też te potrawy będzie można degustować. Co ważne, potrawy będą zaczerpnięte z tradycyjnych potraw właśnie z miejsc, gdzie będziemy w danym dniu na Mazopikniku. Będą pokazy iluzjonistów, będą pokazy ćwiczeń z fizjoterapeutą, będą warsztaty, będą gry, zabawy i konkursy, malowanie buziek, strefa malucha, ale co też najważniejsze, miasteczko zdrowia i bezpłatne badania profilaktyczne oraz konsultacje medyczne. No i atrakcje artystyczne. Przed nami oczywiście warsztaty z Rafałem Maserakiem, występy Arlety Lemańskiej i występy Gwiazd Wieczoru. 8 sierpnia zapraszamy do miejscowości Budy Zosine w gminie Jaktorów na Mazopiknik. Tego wieczoru gwiazdą będzie Landberry.
0: Mazopiknik w Budach Zosinnych odbędzie się w sobotę, 8 sierpnia, w godzinach od 13 do 22 przy ulicy Armii Krajowej.
3: Co słychać na Mazowszu? Program realizowany we współpracy z Samorządem Województwa Mazowieckiego.

0: 20 do minut brakuje do 14, a tymczasem dużymi krokami zbliża się kolejna edycja półmaratonu Szlakiem Walk nad Bzurą, organizowanego przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. Dlatego to Klaudia Barańska z Mosiru powie już teraz o tym, kiedy ten półmaraton dokładnie się odbędzie i jakie będą nowości.
1: Półmaraton Szlakiem Walk nad Bzury odbędzie się 30 sierpnia, czyli zakończy nasze wakacyjne imprezy. Jest to jedna z najstarszych imprez biegowych w regionie i wydarzenie, które trwa już od ponad 4 dekad, łączy sport z pamięcią o bohaterach bitwy nad Bzurą. Tradycyjnie startujemy przy szkole w kamionie, a meta na stadionie Mosir w Sochaczewie. W tym roku przygotowaliśmy nowości. Po raz pierwszy odbędzie się konkurs na najlepszą strefę kibica. Chcę, aby mieszkańcy nie tylko dopingowali zawodników, ale też aktywnie włączyli się w tworzenie wyjątkowej atmosfery na trasie.
2: Gra dla Was Radio Sochaczew. 94,9 FM. Reklama.
3: Wybierz swobodę płatności. Aktywuj Allegro Pay i zgarnij 2 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
2: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

0: zbliżamy się do 14 kolejnej porcji wiadomości, a w nich o tym, że będzie kontrola w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Więcej szczegółów już za chwilę przedstawi Jowita Leszczyńska.
1: Radio Sochaczew. Gramy w wakacyjne przeboje.
2: Autopromocja.
3: Kiedyś to było. Audycja, w której cofamy wskazówki zegara i wracamy do czasów, które wielu pamięta, a młodsi znają tylko z opowieści. Dawne zwyczaje, niezwykłe historie i wspomnienia. Słuchaj w każdy piątek o 17.40 w Radiu Sochaczew i przekonaj się, jak kiedyś to było.
2: Autopromocja. Reklama.
4: Salon łazienek Leg Sanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Leg Sanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
3: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
5: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów poleasingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
0: Zbliża się 14. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Będzie kontrola w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Decyzja zapadła na ostatniej sesji Rady Powiatu. W tym serwisie zapraszamy na żywą lekcję historii do Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. Będzie też o nowej imprezie w Błoniu, tutejsze Centrum Kultury z zapowiedzią klubowego pożegnania lata. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Będzie kontrola w szpitalu powiatowym w Sochaczewie. Uchwałą w tej sprawie radni powiatu zajęli się podczas sesji nadzwyczajnej. Została ona sporządzona na wniosek radnych zrzeszonych w klubach Prawa i Sprawiedliwości.
11: Ta kontrola będzie prowadzona przez zewnętrzną firmę. Firmę wyspecjalizowaną. Oczywiście będę prosiła radę, bo będzie to kosztowało i niemałe pieniądze.
10: Mówiła starosta Jolanta Gonta. Kontrola ma być przeprowadzona w różnych obszarach działania szpitala. Jej zasadniczym celem jest weryfikacja wątpliwości, jakie pojawiły się w przestrzeni publicznej na temat zarządzania placówką przez dyrektora Roberta Skowronka, a także jego zarobków. Poparcie uchwały zapowiedzieli wszyscy radni.
12: W imieniu klubów Polskiego Stronnictwa Ludowego oraz Koalicji Obywatelskiej my poprzemy ten wniosek z pewnym uzasadnieniem, że będziemy mieli również na to wpływ, jaka firma audytorska będzie wybrana.
10: Mówił radny Robert Błaszczyk. Faktycznie radni poparli projekt uchwały jednogłośnie.
2: To są wiadomości Radia Sochaczew.
10: Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą zaprasza na żywą lekcję historii. W najbliższą środę odbędzie się tu drugie wakacyjne spotkanie, podczas którego uczestnicy zapoznają się z codziennością żołnierzy.
13: Tutaj zarówno dzieci, jak i młodzież będą mieli okazję zapoznać się z wyposażeniem żołnierskim, zarówno z oryginałami, czyli z zabytkami, jak i z replikami. No tutaj przy wskazaniu, jak zachowujemy się w przypadku oryginalnego zabytku, a jak możemy się zachować w przypadku repliki.
10: Mówił dyrektor muzeum Radosław Jarosiński. W organizacji atrakcji placówkę wspiera Stowarzyszenie Muzealna Grupa Historyczna imienia 2 Batalionu 18 Pułku Piechoty. Warsztaty odbędą się w najbliższą środę o godzinie 12:00. Wstęp wolny. I zmieniamy temat. Nowa impreza w Błoniu. Chodzi o klubowe zakończenie lata. 19 września amfiteatr przy Centrum Kultury w Błoniu zamieni się w przestrzeń pełną klubowych brzmień. Na scenie wystąpią DJ Insan, DJ Drom, Madson i DJ Vice. Do Dodatkowo na gości czekać będą food trucki i inne atrakcje. Wstęp na wydarzenie jest wolny. Warto już teraz zarezerwować sobie czas.
14: CBA i Ministerstwo Rozwoju zajmują się sprawą wydatkowania pożyczek dla powodzian i związanych z tym nieprawidłowości. Chodzi o sprawę trzech firm, które dostały 4,5 miliona złotych z pomocy dla przedsiębiorców poszkodowanych przez wielką wodę w 2024 roku. Środki przyznawała Karkonoska Agencja Rozwoju Regionalnego, a trafiły one m.in. do trzech podmiotów z jednej okolicy, powiązanych z wiceprezeską agencji, działaczką KO. Na dodatek nie ma żadnych dowodów, by nieruchomości należące do tych firm w ogóle ucierpiały w powodzi. Kontrola CBA trwa już kilka miesięcy. Jeśli wykaże nieprawidłowości, sprawą zajmie się prokuratura, mówi rzecznik koordynatora służb specjalnych Jacek Dobrzyński.
15: Jeśli zostało złamane lub naruszone prawo, jeśli ktoś popełnił przestępstwo, po takiej kontroli CBA zawsze zawiadamia prokuraturę. Nie ma żadnego pobłażania dla osób, które wyciągają ręce po nie swoje pieniądze.
14: Działaczka KO została już zawieszona w partii i czeka ją sąd koleżeński. Nie ma już problemów z dostępem do strony ZUS-u i platformy PUE ZUS. Zakład poinformował, że udało mu się uporać z cyberatakiem, którego ofiarą padł dziś rano.
2: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: No i już te 30 stopni mamy na termometrach, a jeszcze ta temperatura pójdzie do góry, przynajmniej o dwa oczka. Słonecznie w całym kraju, praktycznie oprócz Pomorza. No i będą w drugiej części dnia możliwe burze na zachodzie i będą się przesuwać w kierunku północnego wschodu. O tym co jutro, o tym co w nocy powiemy za godzinę.
2: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia. Parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
5: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
2: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 4 po 14. Sandra rozpoczyna tę godzinę w Radiu Sochaczew w programie Jeszcze Więcej Słonecznej Muzyki.

10 po 14 już na zegarach. Tak przeglądam internety i natrafiłem na bardzo ważną sprawę. Z drugiej strony mogła być naprawdę tragiczna, ale trzeba o takich rzeczach mówić. Zdecydowana akcja policji uratowała zdrowie 10-miesięcznego dziecka. W Jarosławiu na Podkarpaciu matka przypadkowo zamknęła w samochodzie swoje dziecko. Zatrzasnęła też kluczyki do auta i nie mogła go otworzyć. Policjanci też nie byli w stanie nic więc zrobić, więc nie zwlekali, wybili szybę i uwolnili dziecko. I tu przy tej okazji policja przypomina wszystkim bez wyjątku, jeśli zobaczymy w nagrzanym samochodzie zatrzaśnięte dziecko lub także zamknięte zwierzę, natychmiast reagujmy, nie czekajmy, nie myślmy, tylko jeśli szybko nie znajdziemy właściciela, należy wybić szybę w samochodzie, bo życie ludzkie, życie zwierząt jest najważniejsze.

0: 18 po 14 na zegarach. Już za chwilę gość Radia Sochaczew. Dziś będzie nim Łukasz Popowski ze Stowarzyszenia Nasz Zamek, a na rozmowę zapraszam w imieniu Jobity Leszczyńskiej.
1: Reklama. Bezpieczeństwo to nie tylko obowiązek, to priorytet. Nie zwlekaj i odwiedź hurtownię Klusz Garden. Kupisz wszystko, co niezbędne przy pracy na działce, budowie czy w ogrodzie. Odzież robocza, komplety przeciwdeszczowe, buty, kaski, rękawiczki, okulary ochronne. Rozszerzamy asortyment. Sprawdź już dziś. Hurtownia Klusz Garden, Kuznocin 80A. Telefon 793 358 952.
2: Dom pogrzebowy Celum Sochaczew. Każde pożegnanie ma swój niepowtarzalny charakter. W tym czasie służymy wsparciem, empatią oraz indywidualnym podejściem. Nasza szeroka gama usług mieści się już w ramach zasiłku pogrzebowego. Wszystkie formalności załatwiamy za Państwa. Sochaczew, Narutowicza 6/8. Pogotowie pogrzebowe całodobowo 730 531 531. Celum. Z szacunkiem dla tych, co odeszli. Z troską dla tych, co zostają.
3: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy Staszica 23. Telefon 739 219 605.
4: Wpadaj do Lidla, to się opłaca. Już dziś w sklepie i na Lidl.pl. Lekka, wytrzymała rakieta do padla marki Clifit. Aż 50% taniej. Tylko 39,99. Najniższa cena z 30 dni 79,99.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.
10: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

0: lipca, trzeci weekend lipca, natomiast tym razem 15 sierpnia na Wzgórzu Zamkowym od 16.30 do 21.30. Zapraszamy.
1: W tym roku przypadają dwie duże rocznice historyczne i właśnie te elementy też pojawią się podczas fabuły wydarzenia. O jakie konkretnie daty chodzi?
0: Tak, staram się co roku coś zmieniać, coś wprowadzać nowego. No, w tym roku się tak ułożyło, oczywiście nie za naszą sprawą, tylko no, historia tak wskazuje, że są dwie ważne rocznice dla księstwa mazowieckiego, a przypomnijmy, że Zawisze Czarny nad Bzurą to impreza, która odwołuje się do właśnie tych czasów, to czasów, kiedy Sochacze, ziemia sochaczewska były bardzo ważnym terytorium w ramach księstwa mazowieckiego, no i tutaj te rocznice to 550-lecie, włączenia księstwa mazowieckiego do Królestwa Polskiego, przepraszam, ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego i 500-lecie włączenia właśnie całego Mazowsza do Królestwa Polskiego, także 1526 rok to włączenie już całego Mazowsza, a wcześniej 1476 rok to włączenie samej ziemi sochaczewskiej do Królestwa Polskiego, no bo Mazowsze włączane było tak jakby po kawałku z tego Mazowsza zachodniego, czy też południowego, na którym właśnie nasza ziemia się znajdowała, no to tu były trzy ziemie, gostynińska, rawska i sochaczewska. One tworzyły dawniej księstwo rawskie, potem już województwo rawskie i dwie pierwsze, czyli rawska i gostynińska zostały włączone w 1462 roku, sochaczewska w 1476 roku właśnie i od tego ten moment wspominamy, no i później jeszcze ziemia płocka, a w 1526 roku już reszta Mazowsza razem z Warszawą, Czerskiem, Ciechanowem i innymi ważnymi miastami. Także no jest co wspominać. Są to dla samego księstwa mazowieckiego, które było niezależnym państwem, no czasowo zależnym oczywiście od Królestwa Polskiego, czasem zupełnie niezależnym, choćby w czasach Siemowita III, w końcowej fazie jego władzy, czyli bardzo ważnego księcia dla Zamku Sochaczewskiego, to właśnie tego księcia, który ten zamek wymurował, który tutaj zwołał słynny zjazd w 1377 roku, zjazd prawodawczy, na którym uchwalono statut sochaczewski, czyli pierwszą kodyfikację prawa zwyczajowego na Mazowszu. No to tutaj właśnie dla tegoż księstwa mazowieckiego to bardzo ważne daty, no bo przestało ono być odrębnym bytem państwowym, a już stało się częścią korony Królestwa Polskiego.
1: Czyli tło historyczne już mamy, to teraz jeszcze trzeba powiedzieć o atrakcjach, które czekają na gości pikniku.
0: Jasne. No przede wszystkim ważnym elementem jest oczywiście turniej rycerski, bo bez walk rycerskich nasza impreza nie mogłaby się odbyć i tutaj takie walki oczywiście w ramach turnieju rycerskiego będą. Ten turniej będzie zaaranżowany na cześć tutaj przybycia słynnego Zawiszy Czarnego z Garbowa na sochaczewski zamek, na dwór księcia Siemowita IV, jego małżonki Aleksandry. To wszystko będzie spięte teatrem dawnym, którego to prezentacja w tym roku jest wspierana w ramach programu Działaj Lokalnie przez Porozumienie Organizacji Pozarządowych Powiatu Sochaczewskiego i tutaj no, znowu przygotowaliśmy specjalnie właśnie według specjalnego scenariusza, dzięki też współpracy z Danielem Sukniewiczem, który co roku jest narratorem, co roku tworzy ten scenariusz, zbiera tę grupę aktorską. Przygotowaliśmy ciekawe właśnie wątki fabularne, które będzie sobie można pooglądać na Wzgórzu Zamkowym. Oczywiście w ramach tych wątków fabularnych będą też pokazy tańców dawnych i to takiego charakterze animacyjnym, no jak to na Zawiszy, czyli będzie można sobie w tym wziąć też udział. No i oczywiście też pokazy rzemieślnicze, aby pokoje zamkowe były zagospodarowane, to właśnie tam czterech rzemieślników będzie wciągało też w świat dawnego średniowiecza naszych tutaj przybyłych gości.
1: To jakich rzemieślników zobaczymy?
0: No, przede wszystkim w zamkowym skarbczyku zobaczymy zbrojownię, gdzie będzie można sobie przymierzyć, myślę tu szczególnie najmłodszych, przymierzyć zbroję rycerską. Będzie skryba, aby można sobie było potrenować dawne pisanie. Będzie oczywiście Agata Olszacka, garncarka, pracownia sztuk wszelakich pod Złotym Jamnikiem, która to jest z nami co roku od wielu, wielu edycji, właściwie od samego początku wydarzenia. No i w fosie zamkowej będziemy mieli łucznika. Także będzie sobie można też popróbować, jak się strzela z łuku. Także no, w każdym z tych działań będą mogli wziąć udział nasi tutaj goście, bo przypomnę, że Agata Olszacka toczy garnuszki na kole i te garnuszki, przy którym to toczeniu oczywiście

0: odbywają się swojego rodzaju warsztaty, można zabrać sobie potem do domu. Na stoisku stowarzyszenia, które też będzie obecne, będzie można sobie wypić pamiątkową monetę pikniku, jak co roku. Także to też ten element będzie sobie można zabrać do domu, a też tam początek będzie miała nasza gra mobilna, gdzie będzie można zostać młodym Zawiszą właśnie, pokonując kolejne tutaj na wzgórzu zamkowym, wykonując kolejne zadania, odpowiadając na kolejne pytania, będzie można otrzymać taką właśnie rycerską nagrodę. A w przerwie między jednym wątkiem fabularnym a drugim również oczywiście będą gry i zabawy plebejskie dla najmłodszych również.
1: Czyli jakie?
0: Również z nagrodami. No, na pewno będą narty Bolka i myślę, że będzie tor przeszkód. Ważnym elementem też będzie aspekt zdrowego żywienia w tym roku z uwagi na wsparcie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, które nasza impreza otrzymała. Będą dwa koła gospodyń wiejskich, jedno z Nowej Suchej, drugie z Kornelina i tam będzie można sobie nabyć właśnie jedzenie. To też jest taki element, gdzie promujemy właśnie zdrową żywność. Będzie też chwila takiej pogadanki na ten temat, o tej zdrowej żywności i też będzie można na Zawiszy sobie właśnie nabyć coś do jedzenia, również to będą darmowe takie degustacyjne elementy, tak, także tego na Zawiszy może trochę brakowało, więc zamierzaliśmy wypełnić ten brakujący element i w izbie stołowej dwa koła gospodyń wiejskich właśnie się rozstawią, będą prezentować tutaj właśnie takie, no, może niekoniecznie średniowieczne potrawy, ale na pewno takie tradycyjne, kojarzące się z kuchnią polską i przede wszystkim ze zdrową kuchnią. No i warto też wspomnieć tutaj też, że wspiera nas w tym roku Fundacja Grupy PKP, także to wszystko też może odbywać się dzięki właśnie tej organizacji. Także w skrócie takim telegraficznym te atrakcje to byłyby pewnie takie. No trzeba wspomnieć oczywiście, że cała impreza będzie spuentowana jak zawsze grupową walką w Blasku Pochodni już po
1: kilka będzie tych walk, prawda?
0: Po 20, znaczy samych walk będzie bardzo dużo, ponieważ będzie rozegrania turniej, zwycięzca turnieju otrzyma nagrodę, czyli corocznie jest to wykonywana przez Daniela Sukniewicza tarcza z herbem Sochaczewa i tę tarczę co roku wygrywa ktoś inny, no, więc w tym roku też jakiś tam śmiałek na pewno zostanie wyłoniony, no, dzięki własnym umiejętnościom rycerskich pojedynków. Natomiast wszystko potem kończy się, jest puenta w formie takiego treningu po wypowiedzeniu wojny, bo to jest ważny element tutaj, czyli wypowiedzenie zakonowi krzyżackiemu wojny o 20 na wzgórzu zamkowym się odbędzie. No, tutaj związane jest to z fabułą, z detalami tej fabuły. No, już nie będę teraz się rozwijał, trzeba przyjść na wzgórz zamkowy i posłuchać, jakie są detale tej fabuły. I w związku z tym po tym wypowiedzeniu wojny krzyżakom musi się odbyć ta wojna, czyli potyczka grupowa dwóch grup wojsk mazowieckich, wojsk polskich, które trenują przed tym właśnie wielkim konfliktem, o jakim opowiadamy w trakcie Zawiszy, czyli wojnie głodowej z 1414 roku, której elementy wypowiedzenia tej wojny odbywały się właśnie tutaj u nas w Sochaczewie, właśnie w tymże 1414 roku.
1: Czyli obecność Zawiszy Czarnego jest udokumentowana w naszym mieście?
0: Tak, wygląda w ten sposób, że nie było innego wyjścia jak podczas trzech kampanii, które się wtedy odbywały, Jagiełły, żeby ten Zawisza Czarny tutaj nie przechodził razem z grupą wojsk. Natomiast jest też dokument, który odkrył lokalny historyk Bogusław Kwiatkowski, który właśnie wspomina o tym, że Zawisza Czarny razem z bratem tutaj wypowiadali właśnie zakonowi krzyżackiemu wojną głodową i my do tego dokumentu nawiązujemy.
1: To pozostaje jeszcze zaprosić naszych słuchaczy na imprezę, przypomnieć, gdzie i kiedy się odbędzie, jakie atrakcje, tak pobieżnie, w skrócie.
0: Drodzy Państwo, 16 raz zapraszam Państwa na Sochaczewski Zamek, aby przenieść się do średniowiecznego Sochaczewa, aby raz jeszcze razem z nami ze Stowarzyszeniem Nasz Zamek tutaj spróbować zakosztować wielkiej przyszłości naszego miasta, naszej ziemi i spotkać też ważne dla ziemi sochaczewskiej, dla księstwa mazowieckiego, dla całej Polski postaci takie jak Zawisza Czarny z Garbowa, jak książę Siemowicz IV, jak jego małżonka Aleksandra. Zapraszamy na Sochaczewski Zamek 15 sierpnia od 16:30 do 21:30.
1: I tutaj stawiamy już kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Przypomnę, że w naszym studiu był pan Łukasz Popowski, prezes Stowarzyszenia Nasz Zamek.
0: Dziękuję bardzo.
2: Gość dnia w Radiu Sochaczew.

słychać zdumionych głosów szum. W porannej prasie widzisz codziennie swoją twarz. Z możnymi tego świata o wielkie stawki grasz.

0: Autopromocja.
1: Przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Propozycje najlepszych filmów, które sprawią, że nie będziesz chciał wyjść z kina. Premiery i zapowiedzi, wywiady, recenzje i to, czego po prostu nie możesz przegapić. Dla największych kinożerców do wygrania bilety. Usiądź wygodnie w fotelu, zamknij oczy i włącz wyobraźnię. Audycja Kinożercy tylko w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
0: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
4: W trudnych chwilach ważne jest wsparcie i zaufanie. Dom pogrzebowy Arka w Sochaczewie to pełna empatii i pomoc na każdym etapie pożegnania. W naszej nowej siedzibie przy ulicy 1 Maja 11 oddajemy do dyspozycji nowoczesną, przestronną kaplicę oraz chłodnię, aby każdy etap przygotowań przebiegał z najwyższą starannością i pełną przejrzystością. Dodatkowo posiadamy drugą kaplicę i chłodnię przy szpitalu w Sochaczewie, by być zawsze blisko Państwa potrzeb. Od lat odciążamy naszych klientów ze wszystkich spraw organizacyjnych i formalnych, zapewniając kompleksowe usługi zawsze z gwarancją najniższych cen. Dom pogrzebowy Arka, Sochaczew, ulica 1 Maja 11. Telefon całodobowy 511 511 400 511 511 400. arkasochaczew.pl.
5: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.

13 do 15 na zegarach, a teraz bardzo ważna informacja, jaka płynie z Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sochaczewie. I to bardzo dobra informacja, bowiem od 11 sierpnia, czyli od jutra, ponownie otwarta zostanie pływalnia Orka. Zapraszamy w codziennie od 6.30 do 22.00. Wraz z ponownym otwarciem wracają również zajęcia, takie jak wakacyjny kurs nauki pływania, aqua aerobic, czy pływanie ponownie dostępne dla wszystkich. Dziękujemy za waszą cierpliwość, pisze Mosir, i wyrozumiałość i wsparcie w czasie przerwy w funkcjonowaniu obiektu, czyli jutro już można startować od samego rana, od 6.30. Zachęcamy.

0: Kolejna porcja wiadomości już za chwilę na antenie Radia Sochaczew, a później powiemy coś o pogodzie, przede wszystkim o tym, co czeka nas jutro. Pozostańcie z nami.
1: Radio Sochaczew. Gramy wakacyjne przeboje.
2: Reklama.
3: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Spółka z o.o. realizuje projekt Cyberbezpieczne Wodociągi. Podniesienie odporności IT/OT i ciągłości działania. Wartość przedsięwzięcia to 1 240 293 zł i 68 groszy. Projekt ma na celu m.in. ograniczenie ryzyka incydentów i awarii oraz podniesienie poziomu ochrony procesów uzdatniania wody i oczyszczania ścieków w Sochaczewie. Przedsięwzięcie jest finansowane ze środków Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Funduszy Europejskich.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10:00 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
5: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
6: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
7: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
8: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
2: Reklama.
0: Jest 15.
9: Gmina Nowa Sucha z dofinansowaniem z programu Mazowsze dla sportu. Budynek zaplecza Orlika przejdzie oczekiwany remont. W tym serwisie zaglądamy do gminy Rybno. Już niebawem odbędą się tu uroczystości odpustowo-dożynkowe. Będzie też o mężczyźnie, który wiózł syna na egzamin na prawo jazdy i sam je stracił. Jowita Leszczyńska, czas na wiadomości lokalne. Dobra wiadomość dla amatorów sportu z gminy Nowa Sucha. Budynek zaplecza Orlika w Kozłowie Biskupim przejdzie oczekiwany remont. Wójt Maciej Mońka podpisał umowę na dofinansowanie tej inwestycji z budżetu samorządu województwa mazowieckiego.
10: Ten budynek od początku, odkąd jest Orlik, od 2012 roku, działa bardzo intensywnie. No i wiadomo, się zużył. Z czego się bardzo cieszę, że się zużył, to znaczy, że jest intensywnie wykorzystywany. Chcemy poprawić, chcemy przywrócić mu jego dawny blask i stąd była decyzja, żeby złożyć wniosek o dofinansowanie. Takie dofinansowanie w kwocie 190 tysięcy złotych zostało przyznane i chcemy właśnie ten budynek zmodernizować też i ogrodzenie samego Orlika przy tym i również doposażyć Orlik w urządzenia nowe, czy również wymienić te, które się zużyły. Mam nadzieję, że znajdzie się wykonawca, który nam zrealizuje do końca tego roku to przedsięwzięcie.
9: Wójt gminy Rybno Damian Jaworski zaprasza na uroczystości odpustowo-dożynkowe, które odbędą się 23 sierpnia. Spotkanie rozpocznie się mszą świętą o godzinie 12. Po niej nastąpi dalszy ciąg uroczystości.
11: Po Eucharystii zapraszam na koncert zespołu wokalno-instrumentalnego Echo Pokoleń, a następnie na tradycyjne obrzędy dożynkowe, które odbędą się na placu przed kościołem. Będzie wspólne dzielenie się chlebem, prezentacja wieńca dożynkowego. Będzie to wyjątkowy czas modlitwy, dziękczynienia za tegoroczne plony oraz wspólnego świętowania. Do udziału w tych uroczystościach serdecznie zapraszam wraz z proboszczem parafii, radnymi Rady Gminy Rybno oraz sołtysami naszej gminy.
9: Warto dodać, że w gminie Rybno we wrześniu odbędą się także dożynki powiatowe. I zmieniamy temat. Żyrardowscy policjanci zatrzymali prawo jazdy mężczyźnie, który pędził 103 km na godzinę w terenie zabudowanym. Efektem kontroli była utrata prawa jazdy, mandat w wysokości 1500 zł i 13 punktów karnych. Do zdarzenia doszło na terenie gminy Puszcza Mariańska. Ta kontrola miała dodatkowy, dość wymowny finał. Kierowca przewoził swojego syna na egzamin na prawo jazdy. Zanim syn miał szczęście zdobyć swoje uprawnienia, ojciec zdążył stracić własne. To z pewnością nie była lekcja odpowiedzialnego zachowania za kierownicą, jakiej można było oczekiwać przed tak ważnym egzaminem.
12: Jest śledztwo w sprawie śmiertelnego wypadku 16-latka na skuterze wodnym na jeziorze Jagodne w Warmińsko-Mazurskim. Wszczęła je prokuratura w Giżycku. Wszystko wydarzyło się wczoraj. Płynący skuterem wodnym chłopak zderzył się z motorówką, którą płynęło małżeństwo. Wiadomo, że 47-latek miał patent sternika motorowodnego, był trzeźwy. Jest kontrola Ministerstwa Rozwoju i śledztwo CBA w sprawie wydatkowania pożyczek dla Powodzian. Wirtualna Polska opisała rzekome nieprawidłowości i pożyczki dla męża i sąsiadów wiceprezes Karkonoskiej Agencji Rozwoju Regionalnego i zarazem działaczki Koalicji Obywatelskiej na nieruchomości, które miały w ogóle nie być zalane. Kobieta została zawieszona w partii, zleciłem kontrolę wszystkich pożyczek, mówi Michał Jaros, wiceminister rozwoju.
2: Nie może być tak, że grupka indywidualnych cwaniaczków, którzy po prostu wykorzystują sytuację, no przykryli całą tą i pomoc, takie prymitywne i chciwe zachowania będą przez nas piętnowane.
12: Kontrola ministerstwa obejmuje decyzje o pożyczkach i operatorów rzeczoznawców, które były podstawą do wypłat pożyczek. Te pożyczki to były pieniądze z Ministerstwa Rozwoju, rozdysponowane właśnie przez Karkonoską Agencję Rozwoju Regionalnego, umarzalne nawet w 90%. Procesy wytaczane bankom przez frankowiczów mają iść sprawniej, tak zakładają nowe przepisy, które właśnie weszły w życie. Zmiany obejmują zarówno procedury w sądach, konsumentów, jak i instytucje finansowe. I jak zapewnia Aneta Wiewiórowska-Domagalska, pełnomocniczka ministra sprawiedliwości do spraw ochrony praw konsumenta, klienci banków wyraźnie na tym skorzystają.
13: Dostaną wyrok szybciej i to jest założenie, na którym została oparta ustawa. Umożliwić sądom szybsze procedowanie. Czyli ustawa wychodzi z założenia, że szybkie otrzymanie wyroku, rozstrzygnięcie sprawy jest takim dobrem interesem prawnym konsumenta, który zasługuje na ochronę.
12: Chociaż szczyt nowych tego typu spraw wpływających do sądów już minął, to wciąż poważnie obciążają one wymiar sprawiedliwości. W tej chwili 7 na 10 spraw cywilnych w sądach apelacyjnych to właśnie procesy o kredyty frankowe.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A w pogodzie słonecznie i gorąco, 32 stopnie, ale temperatura już będzie szła w dół. W nocy możliwe opady deszczu, a wtorek przywita nas temperaturą w granicach 16 stopni i będzie słonecznie, ale na pewno nie będzie już tak upalnie, przynajmniej te 10 stopni mniej na jutro, zapowiadają synoptycy w Sochaczewie i okolicach. Tak zerknę jeszcze na środę, temperatura też w granicach 24 stopni Celsjusza i też będzie słonecznie. Generalnie dzisiejszy dzień jest tym chyba najcieplejszym dniem w tym tygodniu. Cieplej będzie dopiero za tydzień w niedzielę do 35 stopni.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
14: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: A dziś 10 dzień sierpnia, poniedziałek, Borys i Wawrzyniec obchodzą imieniny i to im składamy najlepsze życzenia, gdy Wawrzyniec i Bartłomiej pogodą swą dopisują. Piękną jesień nam obiecują. Bartłomieja będzie za dopiero 24 sierpnia. Dzień Lwa mamy między innymi w kalendarzu. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego tym wszystkim, którzy mają jakiekolwiek powody do świętowania. Jeszcze więcej słonecznej muzyki, no to gramy. Elektryczne gitary, dzieci, 6 po 15. Dzieci.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 21 minut już po godzinie 15, tymczasem tak zaglądam na tusochaczew.pl, a tam piszemy między innymi o pomidorach, tak, tak, sezon na pomidory w pełni, a opowiada Katarzyna Siekierska, czyli mój gość w audycji Sekrety Szefa Kuchni, mówi między innymi o tym, czego nie wolno robić z pomidorami. No właśnie, czego nie wolno robić z pomidorami? Podobno nie wolno chować ich do lodówki, tak czy nie?
1: No nie, dojrzałych pomidorów nie.

0: Mowa o tym dowiecie się, słuchając Radio Sochaczew.
1: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej słonecznej muzyki. Reklama.
2: Fachowcu, Protexor i Sara Workwear zapraszają do nowego salonu BHP. Ulica Warszawska 2, Sochaczew. Protexor, kompleksowe zaopatrzenie BHP.
3: Wielka nowość w Hespol. Do naszej oferty dołączają solidne dachy. Mamy wszystko. Dachy, okna, drzwi, bramy, a także rolety i żaluzje. Zbuduj dom z Hespol. Zapraszamy. Kożuszki Parcel 99 vis-a-vis MFO.
4: Światłowód to dopiero początek. Ultraszybki i bezpieczny internet znajdziesz na skynet.net.pl.
5: Castorama!
6: Teoria
7: i praktyka.
6: W teorii mamy 30 metrów do wykafelkowania.
7: A w praktyce mamy 30 metrów do wykafelkowania. To cieszy, bo teraz Castorama zwraca aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na płytki. Akcja trwa do 10 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy Twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
11: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
12: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
13: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
1: Reklama.

0: Nic nie może wiecznie trwać. I Anna Jantar za 23:16, czyli sprawdzamy, co na drogach.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
0: Jak to na drogach przed 16 w Sochaczewie, więcej samochodów na Łowickiej, Gawłowskiej, Moście, ulicy Warszawskiej, a także na Traugutta, zwłaszcza lewoskręt w kierunku mostu i Alei 600-lecia. Podobnie jest większe natężenie ruchu na ulicy Trajanowskiej, skrzyżowanie ze Staszica i z ulicą Młynarską. Na obwodnicy Sochaczewa tłoczno na Żyrardowskiej, a także w Różkach, bo tutaj dosyć sporo samochodów. W tym momencie do Łowicza czysto, do Skierniewic utrudnienia na wysokości Nowej Suchej i Zakrzewa, tam cały czas trwają prace drogowe. Do Żyrardowa czysto, na węźle w Wiskitkach od Żyrardowa jadąc do miejscowości Morgi sięga korek, czyli dosyć sporo stania was tam czeka. Na A2 czysto w kierunku Łodzi i Warszawy. Rzut oka na 92, tutaj w Piorunowie w kierunek Pas i później Centrum Błonia korkuje się. Podobnie jest już w Ołtarzewie. Ożarów Mazowiecki jak na razie przejezdny. W 580 utrudnienia na podkacie w Lesznie. Obojętnie z której strony byście nie jechali, delikatnie zaczyna korkować się w Zielonkach i na rondzie w Babicach Nowych, a także bliznę Jaśnińskiego, Łaszczyńskiego, czyli wyjazd i wjazd do stolicy.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
5: Autopromocja. Jaki jest twój plan na sobotę? Odpocząć? Zrobić zakupy? Posprzątać? Realizuj go z Radiem Sochaczew. Dzień dobry w sobotę. Od 8 zagramy dla ciebie jeszcze więcej wesołej muzyki. Poinformujemy o tym, co ważne. Pożartujemy i sprawimy, że poczujesz się wyjątkowo. Od 8 do 13 dzień dobry w sobotę.
6: Sponsorem programu jest firma Alieka. Gwardyjska 12B i Aleja 600-lecia 38, pawilon 2. Garnitury na wesela i imprezy okolicznościowe.
7: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
8: Sponsorem programu jest Janiak Akademia Jazdy. Kursy kategorii B i B Automat. Jazdy dodatkowe i doszkalające. Wąska 13.
5: Autopromocja.
9: Reklama.
10: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C. Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
11: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka.
12: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
13: Ruszyła rekrutacja do nowego żłobka Piccolo Mondo w Sochaczewie. Czesne nawet za 0 zł, dzięki programowi Aktywnie w żłobku. Zapraszamy dzieci do 3 roku życia. Zadzwoń 515 202 530. Liczba miejsc jest ograniczona.
9: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
14: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5 sobmyślnikcar.com.
15: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do waszego biura. Facebook Pycha Catering.
16: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Kożuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
17: Reklama.

0: Honorata Skarbek i damy radę. No pewnie jak przetrwaliście poniedziałek, to reszta tygodnia będzie samą przyjemnością. 6 do 16 na zegarach. Za chwilę kolejna porcja wiadomości lokalnych. Będzie trochę ekonomii, a później przywita się z wami Grażyna Bolinowska-Gajda. Ja dziękuję za dziś i dziękuję za 11 lat. Wam, drodzy słuchacze.
1: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.

0: Reklama.
1: Remont? Wielkie sprzątanie domu, garażu albo piwnicy? Przywieź odpady do punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych dla mieszkańców Sochaczewa. PSZOK znajduje się na terenie oczyszczalni ścieków przy alei 600-lecia 69 i jest czynny w soboty od 9 do 15. Szczegóły oraz regulamin znajdziesz na stronie zwik.sochaczew.pl.
2: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 6 produktów szkolnych, za każdy z 3 najtańszych zapłacisz grosz. Lista artykułów biorących udział w akcji dostępna na Lidl.pl.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Castorama.
3: Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii termomodernizacja zwraca się z czasem,
4: a w praktyce w Castoramie zaczyna się zwracać od razu. Już od środy aż 200 zł zwrotu na kupon za każde 1500 wydane na produkty do termomodernizacji. Akcja trwa od 12 do 23 sierpnia. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
6: Jeszcze więcej słonecznej muzyki.
7: Miłego dnia życzy sponsor programu Sobcar. Sprzedaż samochodów polizingowych z gwarancją. Wodna 5, sobmyślnikcar.com.
8: Sponsorem pasma jest Pycha Catering. Lokalny catering obwoźny. Bezpośrednio do Waszego biura. Facebook Pycha Catering.
9: Sponsorem programu jest lakostka.pl. Autoryzowany dystrybutor kostek brukowych firmy Brookbet. Korzuszki Parcel 45 przy trasie na Warszawę.
0: Reklama.
10: Zbliża się 16. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
11: Rodzinne ogrody działkowe z Sochaczewa z dofinansowaniem marszałkowskim. Rozmawiamy z przedstawicielami obiektów. W tym serwisie strażackie podsumowanie weekendu. Na drogach powiatu sochaczewskiego doszło do 2 wypadków. Będą też smutne informacje. Nie żyje ksiądz Marian Kasztalski. Na drogach powiatu sochaczewskiego doszło do 2 wypadków. Będą też smutne informacje. Nie żyje ksiądz Marian Kasztalski. Monika Figut, czas na wiadomości lokalne. Samorząd województwa mazowieckiego kontynuuje program wsparcia Mazowszy dla działkowców. W tym roku z dofinansowania skorzystały m.in. rodzinne ogrody działkowe w Sochaczewie. Środki w wysokości 10 tysięcy złotych trafiły m.in. do RODU nad utratą. Na co zostaną spożytkowane?
12: Te pieniążki przeznaczymy na zabezpieczenie całych ogródków działkowych. Mianowicie będziemy robili oświetlenie solarne i w zeszłym roku pozyskaliśmy naszą siedzibę, którą trzeba wyposażyć w monitoring, ponieważ tam będą przechowywane dokumenty i w ogóle cała ta infrastruktura techniczna, więc w tym kierunku pójdziemy i te pieniądze...
11: Mówił Zbigniew Andrzejczyk. ROT 600-lecia dofinansowanie przeznaczy na zakup wyposażenia.
13: W tym roku planujemy zakup i montaż 2 kolejnych lamp solarnych w głównych alejkach oraz wykonanie ekologicznego utwardzenia nawierzchni poprzez zastosowanie płyt ażurowych.
11: Mówiła Martyna Ploch. Środki trafią też do RODU Witaminka.
14: Ponieważ już mamy tak w miarę dużo zrobione w naszym ogrodzie, to znaczy mamy dom działkowca, mamy budynek gospodarczy na kosz, na śmieci i okamerowanie mamy, prąd, wodę, wszystko mamy na naszych działkach. I teraz w tej chwili właśnie planujemy zrobić teren wokół domu działkowca, wokół świetlicy, miejsce na grilla i oczywiście sprzęt do ćwiczeń.
11: Mówiła Elżbieta Piechna. Takie miejsce będzie sprzyjać integracji działkowców. W sumie z dofinansowania skorzystało 6 rodzinnych ogrodów działkowych z powiatu sochaczewskiego. Poza wymienionymi to także Raj pod Górką, Cegiełka i Rot nad Bzurą.
0: To są wiadomości

0: Radia Sochaczew.
1: W czasie weekendu strażacy z powiatu sochaczewskiego interweniowali 13 razy, w tym wyjeżdżali do dwóch wypadków. Do pierwszego doszło w sobotę w Elżbietowie, gdzie samochód ciężarowy zderzył się z osobówką. Pojazdami podróżowali wyłącznie kierowcy. Jeden z nich został poszkodowany i trafił do szpitala. Z kolei w niedzielę w Korzuszkach Parcel doszło do zderzenia dwóch samochodów osobowych. Podróżowało nimi w sumie 5 osób. Jedna z nich została przewieziona do szpitala. Teraz smutna informacja. Nie żyje kapłan emeryt Marian Kasztalski, sochaczewianin. W ostatnim czasie mieszkał w domu kapłana seniora. Miał 81 lat. Przed śmiercią związany był z parafią Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Przedtem był proboszczem w Otrembusach i Jeruzalu oraz rezydentem w parafii Bobrowniki. Swoją posługę kapłańską rozpoczynał w parafii świętego Wawrzyńca. To w kościele Matki Bożej Różańcowej odprawił pierwszą mszę. Tu również odbędzie się msza święta pogrzebowa. Stanie się to w czwartek 13 sierpnia o godzinie 11.
2: Wiadomości ekonomiczne.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
6: Bartek Staniaszek, Wiadomości Ekonomiczne. Polska młodzież garnie się do lotnictwa wojskowego. Zapisy do szkoły Orląt w Dęblinie biją rekordy. Do tegorocznej rekrutacji zgłosiło się 1400 chętnych, 3 razy więcej niż 10 lat temu. Nie wszyscy się dostaną. 7 osób na jedno miejsce. W Krakowie oficjalnie rusza kampania przed przedterminowymi wyborami na prezydenta miasta. Jako pierwsza komitet wyborczy zarejestrowała kandydatka partii Razem, Aleksandra Owca. Zapowiada, że chce Krakowa z dostępnymi mieszkaniami i sprawnym transportem publicznym. Wsparł ją przewodniczący Razem Adrian Zandberg.
7: Tam, gdzie inni sponsorowani przez lobbystów, deweloperów będą mieli wielkie pieniądze, tu będzie kampania po stronie zwykłych ludzi, normalnych ludzi.
6: Wybory na prezydenta Krakowa 27 września. Na 4000 kontroli przeprowadzonych przez Sanepid w restauracjach w 15% inspektorzy wykryli nieprawidłowości. Jak mówi zastępczyni głównego inspektora sanitarnego Izabela Kucharska, nieprzestrzeganie przez restauratorów zasad higieny może skończyć się zatruciami i chorobami, takimi jak żółtaczka pokarmowa.
8: Nieprawidłowości stwierdzane są różnego typu, natomiast przeważające uchybienia dotyczące warunków sanitarno-higienicznych. W następnej kolejności nieprawidłowe warunki przechowywania produktów spożywczych i przygotowywanych posiłków.
6: Od 1 lipca w aplikacji mObywatel możemy też zgłosić do Sanepidu lokale lub produkty, które powinny być przez inspektorat skontrolowane. W Słupsku po 6 latach uroczyście otwarto siedzibę Urzędu Morskiego. Instytucja będzie odpowiadać za obszar obejmujący blisko 170 km linii brzegowej od Dźwirzyna aż po Łebę. W strukturach urzędu znajdzie się 26 komórek, w tym wyspecjalizowane inspektoraty oraz biura do spraw energetyki morskiej i spraw obronnych żeglugi.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew.
3: Sponsorem programu jest Tomarbit. Kompleksowa obsługa rolnictwa. Wiejca 88A koło Campinosu. Tomarbit.pl.
4: Sponsorem programu jest Studio Figura Sochaczew. Studio modelowania sylwetki, fitness, wellness i kosmetologia. Facebook Studio Figura Sochaczew.
5: Sponsorem programu jest Temilka Campinos. Posadzki i wylewki, izolacje pianą pór, usługi koparkami.
9: 5 minut po 16 Radio Sochaczew na 94,9 FM. Grażyna Bońmowska-Gajda. Dzień dobry. Ile do końca wakacji? Tak z niepokojem liczymy te dni. 22, a lato? No jest dzień krótszy od poprzedniego, 4 minuty, ale od najdłuższego o godzinę i 47 minut. No też z niepokojem takie informacje notujemy. Billy Ocean.

0: Ewa Farnana, 94.9 FM na ostrzu, to swoisty fenomen, dziewczyna fenomen, podbija czeskie stadiony, osiągnęła historyczny sukces w Czechach w czerwcu tego roku, świętując 20-lecie kariery, wyprzedała 3 koncerty na największym stadionie w Pradze, 100 tysięcy fanów i osiągnęła rekord, a u nas już za chwilę hit dnia.
1: Hit dnia!
2: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolację pianą pór, styrobeton zamiast styropianu.
3: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
2: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.
0: Kogo my dzisiaj mamy? Duet, belgijski duet Silver, duet i projekt muzyczny, muzyka dance, trance. Niedługa historia tego duetu, założony w 2000 roku. No to posłuchajmy.

0: Był to hit dnia.
1: Sponsorem programu jest Emilka Campinos. Posadzki, wylewki, izolacje pianą-pór, styrobeton zamiast styropianu.
2: Bezpiecznej podróży życzy sponsor. Biuro podróży Omnibus Travel. Wycieczki indywidualne i szkolne. Wynajem autokarów.
1: Sponsorem programu jest kantor wymiany walut Zagros. Sochaczew, ulica Wąska 13B.

0: 20 minut po 16, poniedziałek, wiem, dopiero poniedziałek, 10 sierpnia i to gorący poniedziałek, 32 stopnie w cieniu, a może jeszcze wyższe temperatury odnotowały wasze termometry. Ale jeśli myślicie o weekendzie, to proszę bardzo, i jeśli zamierzacie ten weekend spędzić w Sochaczewie, to już mówię, już informuję, zapraszam, 15 sierpnia. Co będzie w sobotę 15 sierpnia? Kolejna edycja pikniku Zawisza Czarny nad Bzurą. Sochaczewskie spotkania z historią. Stowarzyszenie Nasz Zamek zaprasza miłośników średniowiecznej przeszłości Sochaczewa. Właśnie 15 sierpnia między 16.30 a 21.30 na Wzgórze Zamkowe. A rangę tegorocznej imprezy ma podnieść fakt, że wszystko odbywa się w święto Wojska Polskiego, w 500. rocznicę włączenia Mazowsza do Królestwa i 550. inkorporacji ziemi sochaczewskiej do korony. A dla miłośników dobrego jedzenia, zdrowego jedzenia, jeszcze tylko dodam, że koła gospodyń wiejskich zaprezentują swoje frykasy. Będą lokalne tradycje kulinarne pokazywane, przestrzegane.
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Elektryczne biurko Nojo Light 140 na 70 cm tylko 325 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 409 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości.

0: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17:00. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy. Staszica 23. Telefon 739 219 605.
1: Firma Fosterm, generalny wykonawca inwestycji budowlanych, zatrudni cieśli szalunkowych oraz murarzy. Mile widziane brygady 4-5-osobowe z własną działalnością gospodarczą. Praca w Sochaczewie oraz w Płońsku. Telefon 502 370 202.
2: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
6: Reklama.

0: Skyline Sweet Lovin, 27 minut do 17. A co w naszym kalendarzu? Jest kilka interesujących dat, to będę się w czasie dzisiejszej audycji z tymi datami z wami dzielić. Rok 1937. W Tokio założono firmę Canon. W 1959 roku, 10 sierpnia, odbyła się premiera filmu Baza ludzi umarłych w reżyserii Czesława Peterskiego według opowiadania Marka Chłaski w doskonałej obsadzie. Kto kojarzy ten tytuł i te nazwiska, potwierdzi. I w 1960 roku na Wawel powrócił zrekonstruowany na koszt władz Drezna, zniszczony podczas niemieckiej okupacji, pomnik Tadeusza Kościuszki. Do naszych informacji kalendarzowych jeszcze będziemy wracać, a za chwilę wyjedziemy na Sochaczewskie ulice i drogi, by sprawdzić natężenie ruchu. Jechałam do radia przed 16. Nie było źle. Zobaczymy, jak będzie teraz.
1: Radio Sokaczew.

0: gdzie.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
4: To zaczynamy naszą wycieczkę od centrum Sochaczewa, ulica Warszawska. Niektóre fragmenty bardziej zatłoczone. Na światłach trzeba poczekać, ale skrzyżowanie z aleją 600-lecia. Tutaj chwilę postoicie. Fragment, sam przejazd przez miasto też wymaga odrobinę cierpliwości. Jeżeli chodzi o most, to myślę, że tak raczej bez problemu. Może nie jak strzała przemkniecie, ale przejedziecie w miarę szybko. Skrzyżowanie Łowicka-Gawłowska to Rozlazów. Tu troszkę poczekacie na światłach oczywiście. Obwodnica Sochaczewa. Najtrudniejsza sytuacja na rondzie braci Garczyńskich. Tutaj długi sznur aut, które wjeżdżają na to rondo. Zdecydowanie lepiej wygląda rondo w Kuznocinie. I poza tymi dwoma rondami na całej swojej długości obwodnica jest przejezdna. Jeżeli chodzi o 92, to połowa. Tutaj chwilę możecie zatrzymać się na światłach i Paprotnia też. Natomiast Ożarów, Błonie, Ożarów, Ołtarzew wymagają na światłach również cierpliwości. Trzeba trochę wyhamować. Jeżeli chodzi o rondo w Różkach, wjazd na rondo, te również chwilę musicie zaczekać. 50 obserwuję, nie ma zbyt wielu aut, spokojnie przejedziecie. Jeżeli chodzi o, tutaj widzę na mapie ulicę Trojanowską, w związku z aleją, z remontem Alei 600-lecia też trzeba będzie poruszać się bardzo powoli i ten objazd Trojanowską, tutaj sporo aut o tej porze, bo właśnie wracamy do pracy. Wracamy z pracy do domu. 46 863 22 22, telefon do Radia Sochaczew. Jeżeli macie informacje o zdarzeniach drogowych, które utrudniają jazdę, to proszę dzwonić pod ten numer.
1: Bezpiecznej drogi życzy sponsor Mega Maniek. Budowa domów pod klucz, pokrycia dachowe, więźby.
2: Sponsorem programu jest Dzikbus. Wycieczki turystyczne, obsługa firm, szkół i klubów sportowych.
3: Sponsorem programu jest stacja paliw Tymwot. Dostawca oleju napędowego oraz opałowego. Sochaczew, ulica Gwardyjska 11.
5: Autopromocja.
6: Cztery strony regionu, czyli podróżuj fajnie i lokalnie z Radiem Sochaczew. Poznaj piękno naszej okolicy i odwiedź z nami wyjątkowe miejsca. Dworki, zamki, parki, zabytki i muzea związane z niesamowitą i pasjonującą historią. Słuchaj w każdą środę o 18.25 w Radiu Sochaczew.
7: Sponsorem programu jest Centrum Ogrodnicze Kożuszki Parcel 55. Nawadnianie, roboty koszące, artykuły ogrodnicze, projektowanie i wykonanie ogrodów.
2: Sponsorem programu jest Ksero Dybicz. Wszystko, co potrzebne do druku i oprawy.
5: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Wspólnota Anonimowych Alkoholików ma świadomość, jak trudno w obecnej sytuacji jest osobom uzależnionym radzić sobie z ich problemem. Dlatego informujemy wszystkie osoby poszukujące pomocy w zdrowieniu z uzależnienia od alkoholu o możliwości kontaktów i spotkań z członkami AA za pośrednictwem telefonu oraz internetu. Więcej informacji można uzyskać poprzez infolinię 801 033 242 oraz na www.aa.org.pl. Jest nas wielu, nie jesteś sam. AA pomogło nam, może pomóc też Tobie.
10: Letnie granie.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
13: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
8: Reklama.

0: powiedzieć, że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie, też tak możemy powiedzieć, nareszcie pływalnia miejska otwarta była z powodów technicznych zamknięta od 28 lipca. No i niektórzy, co bardziej niecierpliwi, urządzali wycieczki do Mszczonowa, Grodziska Mazowieckiego, odwiedzali Błonia, no ale nareszcie pływalnia Orka jest czynna i zapraszamy codziennie w godzinach od 6.30 do 22.00. Pływalnia informuje, że wracają również stałe zajęcia, wakacyjne kursy nauki pływania, aqua aerobic. Zostają zajęcia wznowione. No i cóż, no to zapraszamy i pływamy nareszcie.
2: Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: 3 minuty dzielą nas od 17 o 17 kolejne wydanie wiadomości i dobra informacja jest taka, że PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli w górę i nad morze, a to znaczy, że wielu z nas planuje jeszcze spędzić w sierpniu urlop i skorzystać z usług PKP Intercity. Za chwilę więcej szczegółów, nie tylko na ten temat.
1: Radio Słuchacze. Jeszcze więcej muzyki. 94,9 FM. Autopromocja.
2: Kosmetologika, czyli o kosmetykach i dbaniu o siebie na chłopski rozum. W Radiu Słuchaczew obalamy mity i edukujemy. Skóra to nasz największy narząd. Jak ją pielęgnować? Czy wszystko, co słyszymy o dbaniu o siebie, jest prawdą? Tłumaczy specjalistka i założycielka Prestige Center w Sochaczewie, kosmetolog Anna Orzeszek. Kosmetologika w każdy piątek o 14.20.
3: Sponsorem audycji jest Prestige Center Anna Orzeszek. Kosmetologia i medycyna estetyczna. Sochaczew Olimpijska 10.
1: Autopromocja. Reklama.
4: Postaw na higienę, wygodę i bezpieczeństwo. Przyłącz swój dom do miejskiej sieci wodno-kanalizacyjnej. To rozwiązanie nowoczesne, ekologiczne i bezpieczne dla środowiska. Skontaktuj się z Zakładem Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie pod numerem 46 862 82 30 lub odwiedź stronę zwik.sochaczew.pl.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 17. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: RCB rozesłało SMS-owe alerty do mieszkańców 5 województw. Ważne zmiany dla chorych onkologicznie. Od jutra wchodzi w życie karta Edilo. PKP Intercity wydłuża swoje pociągi na długi weekend. Miriam Lipińska. Alert Rządowego Centrum Bezpieczeństwa dla 5 województw przed burzami z silnym wiatrem i ulewnym deszczem. RCB ostrzega też przed możliwymi przerwami w dostawach prądu. SMS-owe alerty dostali mieszkańcy i turyści w województwach warmińsko-mazurskim, a także w części kujawsko-pomorskiego, w tym w Grudziądzu, w tym Łomży i Suwałk, a także Mazowsza. W tych regionach synoptycy wydali ostrzeżenia drugiego stopnia przed burzami. W ich trakcie będzie bardzo silnie wiało, w porywach nawet do 100 km na godzinę. Kolejne unijne miliardy popłyną do Polski. Komisja Europejska dała właśnie zielone światło na wypłatę blisko 8 miliardów euro w ramach piątego wniosku o płatność z Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku Polska kupiła też blisko 90 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Od jutra w części szpitali onkologicznych zacznie obowiązywać cyfrowa karta systemu diagnostyki i leczenia onkologicznego EDILO. Karta istnieje już od 2015 roku, ale jej cyfrowa wersja ma przyspieszyć ścieżkę leczenia, mówi Magdalena Sakowicz z Narodowego Instytutu Onkologii.
9: Przede wszystkim sprawniejszy przepływ informacji pomiędzy placówkami czy lekarzami i tym samym ten czas, przede wszystkim skrócenie czasu diagnostyki i leczenia dla pacjenta jest, zwłaszcza diagnostyki, jest bardzo ważny i powinien być z korzyścią dla pacjenta.
8: Początkowo karty EDILO będą działać w specjalistycznych ośrodkach leczenia trzeciego poziomu. Na pozostałych etapach leczenia onkologicznego elektroniczne karty pojawią się 1 października. Rewolucja żywieniowa w szkołach. Od nowego roku zmieniają się zasady żywienia w przedszkolach i szkolnych stołówkach. Zgodnie z nowymi zaleceniami, co najmniej raz w tygodniu, dzieci zjedzą posiłek z roślin strączkowych, mówi Agnieszka Nowacka z Sanepidu.
10: Rośliny strączkowe to jest bardzo dobre źródło białka i można je podać w bardzo różny sposób. Pasty, pasztety, można zrobić kotlety, potrawki różnego rodzaju, także można zrobić naprawdę wszystko.
8: Ma być też mniej cukru i przetworzonych produktów. Z kolei ze szkolnych sklepików i automatów znikną batoniki i chipsy, a zamiast nich pojawią się świeże owoce i warzywa. Nie warto zostawiać na piątek załatwiania spraw w skarbie. Grzybówce zarówno urzędy skarbowe, jak i izby administracji skarbowej będą tego dnia nieczynne. 14 sierpnia urzędnicy odbierają wolne za święto przypadające w sobotę. Podatnicy będą natomiast mogli korzystać z serwisu e-Urząd Skarbowy, gdzie można załatwić większość spraw online. PKP Intercity wydłuża pociągi w swoich najpopularniejszych połączeniach, czyli tych nad morze i w góry. Składy z dodatkowymi wagonami będą kursować od 13 do 17 sierpnia. Jednocześnie w związku z upałami przewoźnik przedłużył do 16 sierpnia możliwość bezpłatnego zwrotu biletu.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
14: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nowy sezon Ekstraligi Rugby rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa swój mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością. Nasza drużyna zagra na Marakanie przy ulicy Warszawskiej 80 z RC Lechią Gdańsk. W meczu drugiej kolejki ekipę Orlen Orkana Sochaczew czeka wyjazd do Białegostoku. W nowym sezonie ponownie tabela Ekstraligi zostanie podzielona na dwie grupy. W grupie mistrzowskiej zagra 6 zespołów. 4 najsłabsze drużyny po sezonie zasadniczym będą rywalizować w ramach grupy pucharowej, czyli spadkowej. Sezon poprzedzi konferencja Ekstraligi Rugby. Nasza drużyna w minionym sezonie wywalczyła brązowe medale nowych mistrzostw Polski. Medalowa passa niech trwa jak najdłużej. Warszawska Liga Okręgowa ruszyła, KS Teresin wywalczył awans z klasy A, Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. W sobotnich derbach powiatu lepszy był KS Teresin, który wygrał 2-1. Przed meczem miała miejsce ważna uroczystość z udziałem Sławomira Pietrzyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. KS Teresin otrzymał puchar za zwycięstwo w klasie A i voucher na komplet strojów sportowych. W uroczystości wzięli udział także zastępca wójta gminy Teresin, Paweł Wróblewski i oczywiście kapitan drużyny Adrian Binienda. Druga drużyna Orkana Sochaczew pokazała za to się z dobrej strony w rozgrywkach Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. W niedzielę 9 sierpnia ekipa z Warszawskiej pokonała na terenie rywala ekipę zimnego Lecha Płock 9-1. Rozgrywki płockiej klasy B, w której wystąpi zespół, rozpoczną się w ostatni weekend sierpnia. Pierwsza drużyna Orkana zagra w klasie A. Za nami trzecie zawody rowerkowe Rowerku Jedź. Strefa aktywności nad Bzurą w sobotę gościła sochaczewskich miłośników aktywności. Emocji nie brakowało, a do walki o najlepszy czas przystąpili starsi i młodsi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o to, by świetna zabawa łączyła się z odrobiną współzawodnictwa z nutą adrenaliny. Dodatkową atrakcją był wyścig rodzinny i ta formuła z pewnością zostanie rozszerzona. Lista zwycięzców na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Kolejne atrakcje w niedzielę 16 sierpnia. Wtedy to odbędzie się druga edycja wyścigu trzech torów, czyli zawodów samochodów zdalnie sterowanych. Wyścigi na powietrzu, czyli na terenie stadionu przy ulicy Warszawskiej 80, będzie szybko i rodzinnie. Każdy może spróbować swoich sił.
1: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
11: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
12: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
13: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
0: 5 minut po 17, za chwilę Blondie i Call Me. Tak przeglądam informacje internetowe dotyczące zakazów obowiązujących w szkolnych sklepikach. Chodzi o słodycze, cukier i tak dalej. Przypominam, pierwsze duże restrykcje i zakazy dotyczące asortymentu w szkolnych sklepikach wprowadzono we wrześniu 2015 roku. No i co z tego wyniknęło? A teraz podobno nie będzie można sprzedawać w szkołach kawy.

0: Duke Diamond na 94,9 FM, 17 minut po 17. Według cudzoziemców Polska to wspaniały kraj do życia, przede wszystkim bezpieczny. Poza tym, co ich zachwyca? Zachwyca ich czystość miast, sprawnie działająca i nowoczesna infrastruktura publiczna, w tym, uwaga, komunikacja miejska. I doceniają oczywiście smaczne jedzenie, gościnność, dynamiczny rozwój gospodarczy oraz wygodny i zrównoważony styl codziennego życia. Czy my powinniśmy być zadowoleni? No to słuchajcie, kilka liczb, sukces Polski w liczbach. Polska jest dziś 6. największą gospodarką Unii Europejskiej po Niemczech, Francji, Włoszech, Hiszpanii i Holandii. 81% średniej unijnej, tyle wynosił w 2025 roku polski PKB na mieszkańca po uwzględnieniu różnic w cenach, a w 2004 roku, kiedy wchodziliśmy do Unii, było to niewiele ponad połowę unijnej średniej. Jeszcze tylko dwie liczby, spokojnie. 91% realnego dochodu, o tyle między 2004 a 2024 rokiem wzrósł realny dochód gospodarstw domowych na mieszkańca. No to powinniśmy być zadowoleni i mam nadzieję, że tacy jesteście.
1: Reklama.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Tu Jacek z Autoglas. Uszkodzona szyba, a ty posiadasz autokasko? Zgłoś szkodę bezpośrednio do nas i poproś o bezgotówkową obsługę, a my zajmiemy się wszystkimi formalnościami. Skontaktuj się z nami 801-181-181.
2: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
4: Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay zaprasza na kurs prawa jazdy kategorii B i B Automat. Startujemy w piątek 21 sierpnia o 17. Zajęcia teoretyczne w 3 dni. Symulator nauki jazdy gratis. Zapraszamy, Staszica 23. Telefon 739 219 605.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

28 minut po 17, to mam jeszcze takie dwie ciekawostki związane z naszym kalendarzem dla Was. Rok 2008, 10 sierpnia, podczas 39. aukcji koni arabskich Pride of Poland w Janowie Podlaskim klacz Kwestura została sprzedana nabywcy, jak myślicie, skąd? Z Bliskiego Wschodu oczywiście, za rekordową sumę 1 125 000 euro. I jeszcze o jednym sukcesie. Rok 2018.

Michał Kwiatkowski wygrał 75. Tour de Pologne. Mamy jeszcze coś? A mamy jeszcze Agnieszkę Holland, aktorzy prowincjonalni. Premiera filmu to był rok 79. Tak dla przypomnienia tego, co działo się w przeszłości.

Fancy Bolero, a za chwilę też wyjątkowy utwór. Utwór Money for Nothing, czyli pieniądze za nic grupy Dire Straits. W 1985 roku ten utwór dotarł do czwartego miejsca brytyjskiej listy przebojów, a kompozycja jest warta odnotowania ze względu na teledysk stworzony wyłącznie techniką komputerową i udział Stinga z grupy The Police, który napisał wraz z Knopflerem tekst. Była to również pierwsza piosenka nadana przez stację MTV 1 sierpnia 1987 roku. A jest o tym, że artyści dostają pieniądze za nic.

0: Money for Nothing, i tak to artyści i reszta społeczeństwa, tak powiedzmy, rozmijają się w ocenie pracy artystycznej, ile otrzymują za koncerty, ile za swoje występy. To na razie tyle w tej sprawie, ale przy okazji festiwali będziemy jeszcze do tego tematu z całą pewnością wracać.
1: Autopromocja.
2: Nie masz planów na sobotni wieczór? Chcesz pozdrowić swoich znajomych? Pobaw się z nami na Prywatce. Prywatka z Radiem Sochaczew. Gwarancja udanej zabawy.
3: Dobrej zabawy życzy sponsor, firma MFO Kożuszki Parcel 70A, oferująca dobrą pracę blisko domu.
4: Sponsorem programu jest serwis AGD Karol Kargulewicz. Naprawa pralek, zmywarek, ekspresu do kawy. Sochaczew, Chopina 102A.
5: Sponsorem audycji jest Pizzeria da Grasso, Kramnice Miejskie, pyszna pizza, przyjaciele, zabawa.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Centrum Meblowe Albatros w Kutnie oraz Spartacus w Sochaczewie zapraszają. Największe stany magazynowe narożników, kanap, sofek oraz szaf i łóżek. Materace Hilding w promocji 20%. Projekty i wycena kuchni gratis. Rabaty i wyprzedaże czekają na Ciebie. Przyjdź do nas. Kutno, ulica Przemysłowa 11. Sochaczew, ulica Spartańska 1.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Pięcioletnia gwarancja na szybę samochodową? Od teraz w Autoglas wydłużamy gwarancję na szyby marki AGC i Nordglas. Zapewnij sobie spokój i bezpieczeństwo na lata. Skontaktuj się z nami na 801-181-181 lub na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Mleko UHT 3,2% z polskiej mleczarni. 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni 3,99. A teraz tylko złoty 55 przy zakupie 6 opakowań. A tylko w poniedziałek. Masło z polskiej mleczarni 82%, 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
10: Lidl. To się opłaca.
2: Letnie granie.
11: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
12: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
4: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
2: Reklama.

0: Za 7 minut 18. Zachęcam, zaglądajcie na stronę Tu Sochaczew, tam poznacie projekty, które zostały pozytywnie zaopiniowane, projekty budżetu obywatelskiego, ponieważ zakończyła się weryfikacja formalna i merytoryczna projektów zgłoszonych do sochaczewskiego budżetu obywatelskiego na rok następny, 2027. Zgłoszono 20 projektów. Do oceny merytorycznej zakwalifikowano 19. Po przeprowadzeniu weryfikacji 13 projektów otrzymało ocenę pozytywną i na Tu Sochaczew macie listę zaopiniowanych pozytywnie projektów. Co tu mamy? Aqua Aerobing, zdrowi i aktywni mieszkańcy Sochaczewa. Wartość projektu 80 tysięcy złotych. To regularne zajęcia na pływalni Orka. Teren rekreacyjny przy szkole podstawowej numer 2. Wartość projektu 100 tysięcy złotych. Projekt duży. Strefa rekreacji i wypoczynku obok szkoły. Jeszcze kolejny. Radość, ruch i zabawa. Plac zabaw szkoły podstawowej numer 3. Też 100 tysięcy. Wartość projektu. Aktywny Sochaczew. Bezpłatne zajęcia cardio. Wartość projektu 34 tysiące. Siłownia przy szkole podstawowej numer 2. No więc zaglądajcie na Tu Sochaczew, by prześledzić.
1: W Radiu Sochaczew jeszcze więcej letnich przebojów.
0: Te projekty, które będą realizowane. A nie, najpierw musicie na nie zagłosować. O tak, najpierw musicie na nie zagłosować.

0: Już tylko dwie minuty dzielą nas od 18. Kolejne wiadomości w Radiu Sochaczew. Zmiany w systemie alertów RBC nie zadziałały tak, jak powinny. Szczegóły już za chwilę. No i będzie o referendum. Nie u nas, w Warszawie. Szczegóły już za moment.
1: Radio Sochaczew. Reklama.
2: Czy wiesz, że woda z sochaczewskich wodociągów jest regularnie badana i spełnia wszystkie normy jakości? To woda bezpieczna, świeża i gotowa do picia prosto z kranu. Zachęcamy do korzystania z lokalnych zasobów i ograniczania plastiku. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie. Dobra woda każdego dnia.
3: 15 i 16 sierpnia letnia scena w Żelazowej Woli otworzy weekend z młodym jazzem. W sali kinowej domu urodzenia Fryderyka Chopina wystąpią jedni z najciekawszych przedstawicieli współczesnej polskiej sceny jazzowej. W sobotę Aga Derlak i Kamil Piotrowicz, a w niedzielę Piotr Andrzejewski i Sebastian Zawadzki. To dwa wyjątkowe koncerty pełne świeżości, wyobraźni i twórczych poszukiwań. Bilety dostępne na bilety.nifc.pl oraz w kasach Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina w Żelazowej Woli i Warszawie. Koncerty z cyklu Letnia Scena w Żelazowej Woli są realizowane ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.
4: Szukasz pracy na produkcji? Agencja Randstad zaprasza na giełdę pracy w każdy czwartek o 10 do Sochaczewskiego Centrum Kultury. Zacznij z nami nową pracę. Zadzwoń i umów się na spotkanie 885 369 751.
1: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Jest 18. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
8: Zmiany w systemie alertów RCB zapowiada Ministerstwo Obrony. Już ponad 27 tysięcy osób chce odwołania prezydenta stolicy. Powiemy też o nowych lokatorach gdańskiego
9: ZOO. Paulina Nawrocka,
8: zapraszam. Jeśli w związku z niebezpieczną sytuacją na Ukrainie podrywane zostaną nasze myśliwce, będą wysyłane o tym informacje SMS-em, zapowiada wiceministra obrony narodowej Magdalena Sobkowiak-Czarnecka. To reakcja na sytuację z końca lipca, kiedy w przestrzeń powietrzną Polski wleciała rosyjska rakieta. Do jej zestrzelenia wysłano wówczas F-16, jednak pocisk zanikł i spadł na terenie województwa lubelskiego. Warto informować o takich sytuacjach, mówi ekspert do spraw bezpieczeństwa dr Wojciech Krasiński.
10: Musimy się z tym oswoić, że te uwarunkowania bezpieczeństwa nam się zmieniają. Ja ewidentnie bym z tego powiadamiania SMS-owego nie rezygnował. Wprost przeciwnie, pokazywałbym, że to jest dobre źródło informacji. Szukajmy tych cech pozytywnych. Nie musimy się logować, nie musimy się rejestrować. Po prostu dostajemy tego SMS-a. Kwestia tylko odczytania i odpowiedniego zareagowania.
8: Wiceszefowa MONU przekazała także, że polskie służby pracują, aby cały system alertów RCB był bardziej dopracowany. Wcześniej zaś minister spraw wewnętrznych i administracji Marcin Kierwiński zapowiedział uruchomienie specjalnej aplikacji do ostrzegania ludności.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
8: Przez ponad tydzień zebrano 27,5 tysiąca podpisów pod referendum w sprawie odwołania prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i Rady Miasta, poinformował inicjator akcji Maciej Wilk. Dodał, że do jego akcji codziennie dołączają nowe osoby i otwierane są kolejne punkty. Coraz więcej podpisów trafia również pocztą. Akcja zbierania podpisów potrwa do 28 września. Kraków w najbliższym czasie może mocno utknąć w korkach. Ruszył remont wiaduktu w ciągu alei 29 listopada, jednej z najważniejszych tras prowadzących przez centrum miasta. Kierowcy mają do dyspozycji tylko po jednym pasie w każdym kierunku. Katarzyna Młynarczyk.
11: Drogowcy wymieniają nawierzchnię na wiadukcie łączącym Aleję Słowackiego z Aleją 29 listopada i na dojazdach, wyjaśnia Michał Pyclik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
12: To jest takie miejsce dosyć istotne z uwagi na to, że sporo osób tamtędy wjeżdża do Krakowa. To jest trasa, którą się jedzie z Warszawy, żeby wjechać na Aleję i przejechać na południe Krakowa, więc dosyć ważny obiekt komunikacyjny.
11: To nie koniec utrudnień. Zamknięta jest też łącznica z ulicy Pawiej w stronę Alei 29 listopada.
12: Co oznacza to dla kierowców? No przede wszystkim dłuższy czas przejazdu przez wiadukt, bo będziemy mieli jednak tylko połowę jego przekroju do dyspozycji.
11: Całość prac drogowcy chcą zakończyć 28 sierpnia, ale termin uzależniają od pogody.
8: 33 państwa odnotowały w tym roku najgorętszy lipiec w historii swoich pomiarów, poinformowała agencja AFP. Kilka regionów świata, zamieszkanych łącznie przez około 900 milionów ludzi, doświadczyło w tym miesiącu rekordowych temperatur. W Europie były to m.in. Wielka Brytania, Francja i Hiszpania. W gdańskim ogrodzie zoologicznym na świat przyszły młode koty pustynne. Kocięta urodziły dwie samice, Maoli i Sahira. Na razie kocie mamy opiekują się młodymi w odosobnionym miejscu. Gdański ogród jest jedyną placówką w Polsce, która ma w swojej hodowli ten gatunek i od kilku lat z sukcesem go rozmnaża.
4: Pogoda. Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Dziś i w nocy burza z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu, możliwe przerwy w dostawie prądu, unikaj otwartych przestrzeni. Takie SMS-owe ostrzeżenie zostało wysłane dziś do odbiorców przebywających na terenie województw. Uwaga, warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, dalej pomorskiego, podlaskiego, mazowieckiego. Jeżeli chodzi o mazowieckie, to mamy powiaty ciechanowski, makowski, mławski, ostrołęcki, ostrołęka, płock, płocki, płoński, przasnyski, sierpecki i żuromiński. Teoretycznie na tej liście powiatu sochaczewskiego i Sochaczewa nie ma, ale bądźmy przygotowani na różne kaprysy, aury. Nadal gorąco, chociaż u mnie chłodno, ale to zawdzięczam pewnemu urządzeniu.
4: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland. 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
6: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
4: Pogodnego dnia życzy sponsor. Sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: 5 minut po 18:00, Grażyna Bylmowska-Gajda. Dzień dobry. Za chwilę wybierzemy się do kina i zapewniam Was, że kina generalnie są klimatyzowane. Łukasz Matusiak zaprosi kinożerców na seanse wakacyjne. Zaraz się przekonamy, co to będzie.

0: przyszedł czas, by filmowa akcja przeniosła się z kina do radiowego studia. Audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8, kinoodeon.pl.
1: To jest audycja Kinożercy w Radiu Sochaczew. Łukasz Matusiak, witam i zapraszam. No to sprawdźmy, jakich filmów, tych premier możemy spodziewać się od tego weekendu w Kinie Odeon. Tylko jedna noc to pierwsza z tych propozycji. Owen i pełna nadziei romantyczka Ali mogą być jedynymi singlami w mieście, którzy szukają czegoś więcej niż przelotnej przygody. Kiedy się poznają, między nimi natychmiast pojawia się iskra, ale seria pomyłek i nieoczekiwanych zwrotów akcji komplikuje sytuację. Błądząc po mieście, odkrywają, że to, czego pragną najbardziej, jest bliżej niż im się wydaje. W obsadzie Monika Barbaro, znana z Top Gun Maverick, Maya Hawke, którą możecie kojarzyć ze Stranger Things, a także Calum Turner, który dał się poznać w serii filmów Fantastyczne zwierzęta. Koniec ulicy Dębowej to kolejna z tych nowych propozycji, gdy kosmiczne zjawisko przenosi całe podmiejskie osiedle w nieznane miejsce, rodzina Plattów jednoczy siły, aby przetrwać w nowej rzeczywistości. No i w tym filmie w rolach głównych występują Anne Hathaway i Ewan McGregor. A trzecia z tych najświeższych propozycji to Wszyscy moi wrogowie. Amziah King jest pszczelarzem z powołania i muzykiem. Po latach rozłąki spotyka przybraną córkę Kateri, którą wychowywał wraz z żoną. Mężczyzna jest samotny, chce odbudować ich relacje, a także przekazać Kateri tajniki pszczelarskiego rzemiosła oraz prowadzenia pasieki. Gdy wydaje się, że oboje mają szansę na nowy początek, ktoś brutalnie niweczy ich plany, a Amziah traci wszystko, co budował przez lata. No i tu w roli głównej Matthew McConaughey. Jeżeli chodzi o te filmy, które cały czas możecie zobaczyć w kinie Odeon, co jeszcze jest dogrywane, to Psi Patrol i Dinozaury, Odyseja, Spider-Man, a także Ice Cream Man. Ale mamy jeszcze jedną propozycję na 23 dzień sierpnia, bo wtedy będzie koncertowo. André Rieu pojawi się w kinie Odeon. Zasiądź się z bliskimi w kinie, bo czeka Was 20 już retransmisja letniego koncertu André Rieu z Maastricht. Tak, w lipcu 2026 roku maestro i jego ukochana orkiestra Johanna Straussa po raz kolejny wystąpią na Wirchow, słynnym placu tego urokliwego średniowiecznego miasteczka. Król Walca i jego goście zagrają po raz 20 dla ściągających tu co roku z całego świata kilkudziesięciu tysięcy miłośników dobrej muzyki. Na szczęście ten wspaniały letni wieczór będzie retransmitowany już jesienią do kin całego świata. Czeka Was więc seans pełen uroczych walców i marszów Johannów Straussów, ojca i syna, ale też songi ze słynnych musicali My Fair Lady czy Nędznicy, jak również inne hity, choćby Obój Gabriella Ennia Morricone z filmu Misja. Oprócz platynowych tenorów i sopranistek o międzynarodowej renomie pojawią się też gwiazdy, które nigdy wcześniej nie występowały na Wirthof. To będzie spektakularny jubileusz. To i jeszcze więcej właśnie w kinie Odeon, także polecamy i zapraszamy, a więcej w kolejnej audycji Kinożercy już za tydzień.
0: Filmowych emocji dostarcza sponsor Kino Odeon. Sochaczew, ulica Żeromskiego 8. Kino

0: Reklama.
1: Planujesz remont, przeprowadzkę czy umeblowanie nowego mieszkania? To mamy ofertę dla Ciebie. Najnowsze kolekcje mebli do kuchni, salonu i sypialni. Zapraszamy! Meble Siadaczka. Skierniewice, ulica Graniczna 28, przy ulicy Rawskiej. Łowicz, Blich 32C, Kutno, Józefów 7. Największy wybór mebli w regionie. Meble Siadaczka.
2: Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z.
3: Gdzie u was w domu widać kobiecą rękę?
4: W każdym kącie i pod każdym kątem, bo mama to umie w styl. No i oszczędzanie. No patrz, jak urządziła mój pokój, cały z Agaty.
3: Nowy pokój dziecka, salon, sypialnia, kuchnia? To proste, gdy skorzystasz z promocji w Agacie, bo teraz 25 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Aż do 30% taniej. Tylko do 30 sierpnia. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
0: Letnie granie.
7: Sponsorem pasma jest ośrodek szkolenia kierowców Sorsay, Sochaczew, Staszica 23A, kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
8: Sponsorem programu jest wulkanizacja Sławomir Osuchowski, serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
9: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
0: Reklama.

Zapraszam Was na imprezę pod hasłem Zawisza Czarny nad Bzurą. No i co będziecie mogli obejrzeć? To już 15 sierpnia w godzinach 16.30, 21.30 planujemy sobie weekend. Posłuchajcie tylko. Pozostałości zamku tego na wzgórzu staną się tłem scenograficznym dla fabularyzowanych scen z dworu mazowieckiego księcia Siemowita IV i pozwolą przenieść nas do dawnego Sochaczewa, gdy miasto nawiedzał słynny Zawisza Czarny z Garbowa. Ta część pikniku w formie warsztatów edukacyjnych z pokazami tańców dawnych oraz teatru dawnego organizowana będzie we współpracy z Danielem Sukniewiczem, pomysłodawcą i koordynatorem Szlaku Książąt Mazowieckich. Dzięki temu na imprezie pojawi się władający na początku XV wieku ziemią sochaczewską książę mazowiecki Siemowit IV wraz z żoną Aleksandrą, a także reprezentanci dworu. No to będziecie... W środku tych wydarzeń będziecie mogli się przekonać o tym, jak dawniej wyglądał dwór. Warto zabrać ze sobą dzieci.

0: czy czarnego. Chwała tym, którzy tę postać przybliżają. Nie tylko, myślę, sochaczewianom, bo to przecież najsłynniejszy polski rycerz. Zawiesza czarne z Garbowa, herbu Sulima. Człowiek, który zasłynął z niezłomnego honoru. W końcu nie bez powodu mówimy polegać jak na Zawiszy. I tak pomyślałam sobie, a gdyby tak zorganizować konkurs na wiedzę o Zawiszy Czarnym. Ciekawa jestem właśnie, jaka jest nasza wiedza o tym niezwykłym rycerzu. Co wy na to? To już odpowiedzi oczekiwałabym od organizatorów.
1: Radio Słuchacze. Autopromocja.
2: Pasje, zainteresowania i zajawki, które kształtują codzienność wielu osób. Zajarani w Radiu Sochaczew porozmawiamy z ludźmi, którzy rozwijają się w różnych dziedzinach, od sztuki i muzyki przez sport, aż po mniej oczywiste hobby. Sprawdzamy, skąd biorą się pasje, jak się rozwijają i co wnoszą do życia. Słuchaj w każdy czwartek po 18.
3: Sponsorem programu jest JR Optima, zakuwanie przewodów hydraulicznych, Wiejca 88A, koło Campinosu.
1: Autopromocja. Reklama.
2: Sprawdź faktury za wodę, podaj stan licznika lub zgłoś awarię bez wychodzenia z domu. Elektroniczne biuro obsługi klienta Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Sochaczewie działa 24 godziny na dobę. To szybkie, wygodne i bezpieczne rozwiązanie. Zarejestruj się na ebok.zwik.sochaczew.pl i miej swoje sprawy pod kontrolą.
4: Otwieramy tysięczny sklep Lidla w Polsce i dziękujemy, że wciąż jesteście z nami. Z tej okazji od 20 lipca do 14 sierpnia w każdym tygodniu w sklepach i na Lidl.pl czeka łącznie 1000 produktów w promocji. Więcej na www.lidl.pl.
5: Lidl, to się opłaca.
1: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
2: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Takie wspaniałe instrumentalne partie za 12 minut 19. Są tacy, którzy przechowują pomidory w lodówce, wiem o tym i teraz muszę przywołać koniecznie opinię eksperta, żeby zaniechali tej praktyki. Posłuchajcie tylko.
1: No nie, dojrzałych pomidorów nie powinno się przechowywać w lodówce i niska temperatura zabija ich aromat, sprawia, że one stają się mączaste, zmienia się im struktura. Dlatego najlepiej czują się w temperaturze pokojowej, najlepiej jeszcze ułożone ogonkiem do dołu.
0: Zapamiętacie? Mam nadzieję, że tak, bo sezon na pomidory rozpoczęty. I Rod Stewart, 11 minut do 19:00.

0: Rod Stewart, czy kiedykolwiek widziałeś deszcz? Tak, widzieliśmy ostatnio nawet dosyć często, jak widać nawet wielcy tacy jak Rod Stewart. Sięgali po covery.
1: Radio Słuchacze 94,9 FM.
2: 94,9 FM.
1: Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: i Morat za dwie, niespełna dwie minuty, 19 wiadomości, a w wiadomościach głośna sprawa aresztowania rolnika, który rozjechał asfalt, uznał, że to ta część drogi należy do niego. Szczegóły za chwilę.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki. Reklama.
2: Salon łazienek Lexanit zaprasza. Tylko u nas mega promocja. Cały asortyment taniej o VAT. Ponadto wyprzedaż płytek, mebli oraz ceramiki. Minus 50%. W ofercie szeroki wybór płytek i wyposażenia od znanych polskich producentów. Wizualizacja gratis. Przyjdź, mamy to, czego potrzebujesz. Lexanit, Piorunów 9B, koło Błonia.
1: Letnie granie.
3: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
4: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
5: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.
0: Zbliża się 19. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
6: Zielone światło na wypłatę Polsce kolejnych miliardów z KPO. Kontrowersje wokół aresztu dla rolnika, który zniszczył asfalt, i silne trzęsienie ziemi nawiedziło Kolumbię. Paulina Nawrocka, zapraszam. Komisja Europejska dała zielone światło na wypłacenie Polsce prawie 8 miliardów euro w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Warunkiem wypłacenia tych środków było m.in. udostępnienie nauczycielom bonów na laptopy. W ramach tego wniosku o płatność zakupiono także 88 tramwajów dla Krakowa, Poznania i Wrocławia. Sąd zgodził się na aresztowanie rolnika, który zaorał asfalt na ulicy Rybackiej w Ostropie. W argumentacji wskazano na zagrożenie surową karą i możliwość podejmowania prób jej uniknięcia. Mężczyźnie grozi od roku do 10 lat pozbawienia wolności. W piątek 60-letni rolnik ciągnikiem marki Ursus wjechał na świeżo położony asfalt i pługiem zaorał około 200 metrów drogi. Komenda Miejska Policji w Gliwicach poinformowała, że twierdził, iż jest właścicielem drogi, a prowadzone tam prace są nielegalne. Miał również zapowiedzieć, że zamierza ponownie uszkodzić nawierzchnię. Mundurowi zatrzymali go na gorącym uczynku. Część polityków uważa, że mężczyzna został potraktowany jak niebezpieczny przestępca. Piotr Kładoczny z Fundacji Helsińskiej uważa, że nie ma podstaw do tymczasowego aresztu.
7: Są konkretne przesłanki określone w kodeksie postępowania karnego, które wskazują, kiedy można aresztować człowieka, i moim zdaniem one tutaj zupełnie nie zachodzą i myślę, że prokurator i sąd doskonale o tym wiedzą.
6: Rolnik był trzeźwy, ciągnik nie miał obowiązkowego ubezpieczenia OC.
1: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
6: Co najmniej 47 osób zginęło w trzęsieniu ziemi, które nawiedziło zachodnią Kolumbię. W regionie zawaliły się budynki, w których cały czas uwięzieni są ludzie. Na miejscu trwa akcja ratunkowa. Kolumbijska służba geologiczna podała, że wstrząsy miały magnitudę 7,4. W pobliżu Aten wybuchł kolejny pożar. Walkę z żywiołem w Grecji utrudnia wiatr. O szczegółach Tomasz Orchowski.
8: Pierwszy pożar wybuchł 10 dni temu. Zniszczył ponad 11 tysięcy hektarów lasów i pól uprawnych. Przez wiatr o prędkości nawet 130 km na godzinę. Ogień udało się ugasić dopiero po 5 dniach. Oprócz Attyki wysokie ostrzeżenia pożarowe obowiązują też na części Peloponezu i na Krecie. Grecja to obok Hiszpanii i Francji kraj szczególnie zagrożony pożarami w sezonie letnim. Południe Europy cierpi najbardziej na rosnących temperaturach, które są związane ze zmianami klimatu. Pożary i upały sieją spustoszenie, zabijają ludzi i zwierzęta, prowadzą do spadku dochodów z turystyki, uderzają także w rolnictwo.
6: Pożary szaleją też poza Europą, w zachodnich Stanach Zjednoczonych i zachodniej Kanadzie. Mniej plastikowych butelek i zdrowsze nawyki. Podkarpackie gminy dzięki wsparciu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Rzeszowie będą mogły zamontować poidełka w swoich szkołach. Pieniądze trafią m.in. do gminy Dzikowiec, mówi wójt Bogumiła Kosiorowska.
9: My walczymy ciągle z tym, żeby dzieciaki nie piły kolorowych, słodkich napojów, a ponadto jeszcze nowy wymiar ekologiczny, czyli mało plastików.
6: W niektórych samorządach oprócz poidełek uczniowie dostaną własne bidony, mówi wójt Tryńczy Ryszard Jędruch.
10: I dzięki temu również na początku września będą poidełka i będą uczniowie posażani w te bidony.
6: Łączna wartość programu to niespełna 300 tysięcy złotych.
1: Pogoda.
11: Sponsorem pogody jest firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Bardzo gorący początek tego tygodnia, ponad 30 stopni, 32 pewnie wasze termometry w cieniu zanotowały jeszcze wyższe temperatury. Ochłodzi się od jutra do czwartku, tak od 20 do 25 stopni, słonecznie i sucho, a pod sam koniec tygodnia znów wróci piekielny skwar, temperatury przekroczą 35 stopni. A nawet 40 w cieniu, jak czytam zapowiedzi synoptyków, a kolejny przewrót w pogodzie to początek przyszłego tygodnia. Burze gradowe, ulewy, wichury, no i koniec tego skwaru. To zastanówcie się, jeśli macie urlop, kiedy ten urlop wykorzystacie. Czy sierpień, druga połowa sierpnia będzie tym odpowiednim momentem?
11: Sponsorem pogody była firma Vega Ubezpieczenia. Sochaczew, Aleja 600-lecia, parking Kaufland, 16 towarzystw ubezpieczeniowych w jednym miejscu.
4: Sponsorem programu jest Centrum Okien i Drzwi w Orstone. Sochaczew, ulica Kusocińskiego 1. Okna i drzwi do Twojego domu.
11: Pogodnego dnia życzy sponsor sklep Inter TWF. Moskitiery, żaluzje zewnętrzne, plisy i rolety. Sochaczew, ulica Trojanowska 1.
0: Za skwarem to wiem, nie przepadamy, ale jeżeli już mamy urlop i wypoczywamy, to chcielibyśmy, żeby było ciepło, tak po prostu. 5 minut po 19. One day. Live out the true meaning of its creed. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal.

0: Moi drodzy, znalazłam taką ciekawostkę dotyczącą tego, jak spowodować, żeby przyrost naturalny w Polsce był wyższy. Otóż Klub Jagielloński to takie stowarzyszenie, które między innymi zajmuje się różnymi ekspertyzami. I ten Klub Jagielloński zaproponował, żeby zamiast comiesięcznych przelewów w ramach programów takich jak 800+ czy Aktywny Rodzic, rodzice mieliby otrzymać jednorazowo ponad 200 tysięcy złotych po narodzinach dziecka. Propozycja ta zakłada likwidację trzynastek i czternastek, bo te pieniądze z trzynastek i czternastek poszłyby między innymi na to 200 tysięcy. A skąd taka kwota jednorazowego świadczenia? Nie jest przypadkowa, odpowiada sumie obecnych świadczeń, które rodzice mogą uzyskać przez 18 lat, korzystając z różnych programów wsparcia. No i twórcy tego projektu przekonują, że obecna polityka rodzinna nie przynosi efektów, dane Głównego Urzędu Statystycznego nie napawają optymizmem. W pierwszym półroczu 2026 urodziło się zaledwie 115 tysięcy dzieci. To jest spadek w porównaniu z poprzednim rokiem. No i taka jednorazowa wpłata ma zmotywować rodziców do rodzenia, tak? Do zakładania rodzin i rodzenia dzieci. Pod tą informacją, która pojawiła się w internecie, entuzjazmu nie widać. To kolejne rozdawnictwo, mówią niektórzy. I pytają, a gdzie to zadziałało? Nikt odpowiedzi na to pytanie nie udziela.
1: Reklama. Cześć, tu Michał Piela. Zawód aktora i cukrzyca to trudne połączenie. Dzięki Freestyle Libre 2 kontroluję cukier łatwo, dyskretnie, bez nakłuwania palców. System czuwa nade mną przez całą dobę i sprawdza poziom cukru co minutę. Zmień glukometr na Freestyle Libre 2. Zapytaj swojego lekarza o refundację NFZ. Dowiedz się więcej na libre.pl. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Abbott Diabetes Care Ltd. Upoważniony przedstawiciel Abbott BV. Reklamodawca Abbott Laboratories Poland spółka z o.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%. Jak tak, to Allegro.
3: Gotowy na wielkie grillowanie w niskich cenach? Tak! W Lidlu znajdziesz wszystko, co najlepsze na grilla. To się opłaca. Już dziś karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 8,99 za kilogram. Kiełbasa śląska Pikok 550 gramów. Cena przed obniżką 13,64. A teraz z kuponem Lidl Plus tylko 3,79 przy zakupie dwóch opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl. To się opłaca.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej, Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

0: Karcym, nie musisz się bać, to daleko idąca obietnica, 28 minut po 19, a my zajmujemy się teraz sprawami bardzo ważnymi. Nie mówię, że muzyka to nieważne sprawy. Most na Bzurze, co słychać w tej sprawie? Rządowe dofinansowanie do budowy nowego mostu już w budżecie powiatu. Pieniądze pozwolą na budowę samej przeprawy, na budowę dróg dojazdowych i ronda. Samorząd powiatu stara się o kolejne dotacje. No to ile jest na koncie? Jest 40 milionów, 24 miliony z rezerwy ministra infrastruktury. Powiatowe wcześniej pozyskane 10 milionów, 3 miliony od miasta i gminy. No a co zresztą, co na ten temat mówi Małgorzata Dębowska, dyrektor powiatowego zarządu dróg. Posłuchajmy.
1: Brakuje jeszcze środków na realizację dojazdów do obiektu, które są w zakresie drogi powiatowej, jak również środków, które dotyczą ronda, które docelowo będzie w zarządzie Zarządu Dróg Wojewódzkich. W związku z tym, że został uruchomiony w tej chwili program Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg z terminem składania wniosków właśnie do 27 sierpnia, przygotowujemy stosowny wniosek o pozyskanie środków właśnie z tego funduszu na dojazdy.
2: Radio Słuchaczy. Jeszcze więcej muzyki.
3: 94,9 FM.
0: Są wakacje, na razie.

Rozu i Galaktiko, 24 minuty do 20 do wiadomości. No to sprawdźmy, słuchajcie, jest dziś 10 sierpnia, to sprawdźmy, jakie utwory w przeszłości królowały na listach przebojów. W końcu mamy letnie granie, wakacyjne granie. Jest rok 2001, na pierwszym miejscu listy na Wyspach Brytyjskich znalazł się James Blunt z balladą You Are Beautiful. Po drugiej stronie oceanu na szczycie listy Billboardu triumfowała Mariah Carey z piosenką We Belong Together, a w Australii na pierwszym miejscu znalazła się kompozycja Axela F pod tytułem Crazy Frog. Również w Polsce płyta Crazy Frog, Crazy Hits znajdowała się na szczycie oficjalnej listy sprzedaży OLX. A teraz podobno każdy słucha czegoś innego i trudno ocenić, jakie to są wakacyjne przeboje. Nie ma jednego, który śpiewaliby wszyscy.

0: a tak bywało w przeszłości.
1: Reklama.
2: Codziennie szeroki wybór świeżego mięsa? Co się opłaca? Już dziś karkówka wieprzowa Rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz 11,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus 8,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
3: Lidl, to się opłaca.
4: Letnie granie.
5: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
6: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów Wola Szydłowiecka 49.
7: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
1: Reklama.

a miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Widziałem wszystko.

0: Coldplay na 94.9 FM, 9 minut do 20. No i czytam, słuchajcie, moi drodzy, czytam taką informację. Alarm na Mazowszu, w lasach może grasować puma. W rejonie kilku miejscowości w powiecie ciechanowskim może przebywać puma. Lokalne władze wydały pilny komunikat, zaapelowały do mieszkańców o unikanie lasów oraz terenów zalesionych. Zwierzę miał zauważyć doświadczony myśliwy. Leśnicy znaleźli również ślad łapy dużego kota. No i pytanie, skąd się wzięła w lasach puma? Komu uciekła? Czyżby ktoś hodował w ogródku takie zwierzę? Nie ma żadnych informacji na temat, skąd zwierzę pochodzi. Czy komuś uciekło? Nikt na razie nie zgłosił jego utraty.
1: 94,9 FM. Radio Sochaczew. Jeszcze więcej muzyki.

Babiel, to 2026 i taka deklaracja za 2:20. W środę czeka nas niezwykłe zjawisko atmosferyczne, zaćmienie słońca. Szczegóły już za chwilę w wiadomościach.

0: Autopromocja.
1: Sekrety Szefa Kuchni to program dla wszystkich, którzy kochają gotować i dla tych, co dopiero zaczynają swoją przygodę w kuchni. Doświadczony kucharz podzieli się sprawdzonymi przepisami i kulinarnymi trikami w każdy wtorek po 18 w Radiu Sochaczew. Odkryj razem z nami kulinarne sekrety, które ułatwią codzienne gotowanie i dodadzą smaku Twoim potrawom.
2: Sponsorem programu jest Myjnia Brochów. Dobra podróż zaczyna się od czystego auta.
3: Sponsorem programu jest nowo otwarta manufaktura garmażeryjna i piekarnia od babci Eli. Sochaczew, Aleja 600-lecia 21.
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Letnie granie.
6: Sponsorem pasma jest Ośrodek Szkolenia Kierowców Sorsej. Sochaczew, Staszica 23A. Kursy na prawo jazdy kategorii B i B Automat.
7: Sponsorem programu jest Wulkanizacja Sławomir Osuchowski. Serwis mobilny i zakuwanie przewodów hydraulicznych. Bolimów, Wola Szydłowiecka 49.
8: Sponsorem audycji jest firma Atrans z Kozłowa Szlacheckiego. Beton i kruszywa z transportem. Facebook Atrans Beton Kruszywa.
4: Reklama.
9: Jest 20. Zapraszam na wiadomości w Radiu Sochaczew.
10: Alert RCB dla 5 województw. Możliwe braki prądu. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii. Strefa płatnego parkowania w Krakowie znów się powiększy. Paulina Nawrocka, zapraszam. Do mieszkańców 5 województw trafił alert RCB. To ostrzeżenie przed gwałtownymi burzami z silnym wiatrem i intensywnymi opadami deszczu. Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzega też, że mogą wystąpić przerwy w dostawach prądu. SMS-y trafiły do mieszkańców 5 województw: warmińsko-mazurskiego, kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, podlaskiego i mazowieckiego. Środowe zaćmienie słońca wpłynie na produkcję energii z fotowoltaiki, jednak nie powinno to zagrozić dostawom energii. Zaćmienie widziane nad Polską będzie tylko częściowe. Najbardziej odczują je sieci energetyczne na południu Europy, ale są na to gotowe, mówi Maciej Wapiński z Polskich Sieci Elektroenergetycznych.
11: To zaćmienie tegoroczne jest o tyle specyficzne, że będzie miało miejsce dosyć późno, po godzinie 19, kiedy generacja źródeł fotowoltaicznych i tak spada, jest już stosunkowo niska. Natomiast jak najbardziej w skali całego systemu europejskiego będzie to odczuwalne.
10: Jak podaje ekspert, operatorzy sieci energetycznych w całej Europie przygotowują się do zaćmienia od kilku miesięcy. Chińskie służby ewakuowały ponad 1 000 000 osób. Przez wschodnią część kraju przechodzi właśnie tajfun Delfin. Przyniósł ulewny deszcz i wiatr przekraczający 160 km na godzinę. W wielu miejscach doszło do powodzi. Na szczęście mieszkańcy Chin umieją sobie radzić w takich sytuacjach, mówi dr Katarzyna Golik z Instytutu Studiów Politycznych Polskiej Akademii Nauk.
12: Są to jakby społeczności, które są przyzwyczajone, że one jakby w trybie ciągłym ze sobą współpracują. Więc jeżeli jest na przykład zarządzenie ewakuacji na danym obszarze, to te wspólnoty, one są nawykłe do współdziałania i do wzajemnych kontaktów.
10: Tropikalny cyklon wcześniej przeszedł także przez japońską prefekturę Okinawa, gdzie przeszło 50 tysięcy budynków zostało pozbawionych prądu. Wczoraj dotarł do Chin i według prognoz meteorologów utrzyma się do czwartku.
4: Słuchasz wiadomości Radia Sochaczew.
10: Kraków zaciska parkingową pętlę. Od dziś obszar płatnego parkowania w stolicy Małopolski jest większy. Za postój trzeba płacić już w kolejnych częściach miasta, m.in. w rejonie Ronda Matecznego, Cmentarza Podgórskiego i Błoń. Katarzyna Młynarczyk.
13: Nowe granice strefy oznaczają przede wszystkim 3 nowe sektory C i powiększenie sektora B, mówi Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa.
14: Najbardziej charakterystyczna ulica, która została w tym aktualnym poszerzeniu strefy płatnego parkowania włączona do tego obszaru, to jest Aleja 3 Maja.
13: Do tej pory była jedną z ulic, gdzie za darmo można było parkować najbliżej centrum.
14: 2 dodatkowe jeszcze obszary to jest obszar przyległy do Ronda Antoniego Matecznego oraz 3 wyznaczony ulicami Wilicką, Powstańców Wielkopolskich oraz Cmentarzem Podgórskim.
13: O poszerzenie strefy wnioskowali mieszkańcy, którzy mieli problem z zaparkowaniem samochodów pod swoimi domami.
10: W okolicach wsi Osiek Wólka w powiecie ciechanowskim myśliwy zaobserwował dużego kota, który może być pumą. Gminny zespół zarządzania kryzysowego zaapelował do mieszkańców okolicznych miejscowości o zachowanie ostrożności i niewchodzenie do lasów. Poprosił również o zwrócenie szczególnej uwagi na dzieci.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
19: Bartek Staniaszek, czas na sport. Nowy sezon Ekstraligi Rugby rozpocznie się w weekend 22 i 23 sierpnia. Sochaczewska ekipa swój mecz pierwszej kolejki rozegra przed własną publicznością. Nasza drużyna zagra na Marakanie przy ulicy Warszawskiej 80 z RC Lechią Gdańsk. W meczu drugiej kolejki ekipę Orlen Orkana Sochaczew czeka wyjazd do Białegostoku. W nowym sezonie ponownie tabela Ekstraligi zostanie podzielona na dwie grupy. W grupie mistrzowskiej zagra 6 zespołów, 4 najsłabsze drużyny po sezonie zasadniczym będą rywalizować w ramach grupy pucharowej, czyli spadkowej. Sezon poprzedzi konferencja Ekstraligi Rugby. Nasza drużyna w minionym sezonie wywalczyła brązowe medale drużynowych mistrzostw Polski. Medalowa passa niech trwa jak najdłużej. Warszawska Liga Okręgowa ruszyła, KS Teresin wywalczył awans z klasy A, Promyk Nowa Sucha spadł za to z piątej ligi. W sobotnich derbach powiatu lepszy był KS Teresin, który wygrał 2-1. Przed meczem miała miejsce ważna uroczystość z udziałem Sławomira Pietrzyka, prezesa Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej. KS Teresin otrzymał puchar za zwycięstwo w klasie A i voucher na komplet strojów sportowych. W uroczystości wzięli udział także zastępca wójta gminy Teresin, Paweł Wróblewski i oczywiście kapitan drużyny Adrian Binienda. Druga drużyna Orkana Sochaczew pokazała za to się z dobrej strony w rozgrywkach Mazowieckiego Pucharu Polski Okręgu Płockiego. W niedzielę 9 sierpnia ekipa z Warszawskiej pokonała na terenie rywala ekipę Zimnego Lecha Płock 9-1. Rozgrywki płockiej klasy B, w której wystąpi zespół, rozpoczną się w ostatni weekend sierpnia. Pierwsza drużyna Orkana zagra w klasie A. Za nami trzecie zawody rowerkowe Rowerku Jedź. Strefa aktywności nad Bzurą w sobotę gościła sochaczewskich miłośników aktywności. Emocji nie brakowało, a do walki o najlepszy czas przystąpili starsi i młodsi. Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zadbał o to, by świetna zabawa łączyła się z odrobiną współzawodnictwa z nutą adrenaliny. Dodatkową atrakcją był wyścig rodzinny i ta formuła z pewnością zostanie rozszerzona. Lista zwycięzców na tusochaczew.pl w zakładce Sport. Kolejne atrakcje w niedzielę 16 sierpnia. Wtedy to odbędzie się druga edycja wyścigu trzech torów, czyli zawodów samochodów zdalnie sterowanych. Wyścigi na powietrzu, czyli na terenie stadionu przy ulicy Warszawskiej 80. Będzie szybko i rodzinnie. Każdy może spróbować swoich sił.
15: Wiadomości sportowe z naszego regionu.
16: Sponsorem programu jest deweloper Dom Plus, budujący mieszkania w nowej inwestycji przy ulicy Partyzantów w centrum Sochaczewa.
17: Sponsorem programu jest Automax, sprzedaż i montaż szyb samochodowych. Naprawy odprysków metodą Glass Medic, Spartańska 12x14.
18: Sponsorem audycji jest hurtownia materiałów budowlanych Transpol Miklaszewscy, Konary 10, gmina Brochów.
9: Prognozowane są lokalne burze, którym będą towarzyszyć opady deszczu oraz porywy wiatru do 80 km na godzinę. Możliwy grad. Przygotujcie się więc na dynamiczną aurę, która potrafi być nieprzewidywalna, ale miejmy nadzieję, że obejdzie się bez takich niespodzianek jak na przykład brak prądu. A deszcz, jeśli spadnie, ochłodzi powietrze i będziemy mogli spać w bardziej komfortowych warunkach. Dobrego wieczoru, jeszcze za wcześnie, żeby myśleć o śnie. Zawsze można celebrować i poniedziałek.

0: Nawet nie wiedziałam, że taka usługa istnieje. Call and Fly od kilkunastu lat organizuje prywatne loty, wozi przedsiębiorców, sportowców, muzyków, aktorów, zespoły transplantologów, dokumenty, od których zależą wielomilionowe transakcje. Ale nie tylko. Niektóre zlecenia wynikają z kaprysu. Jeden z pasażerów chciał na przykład zjeść na pokładzie sushi, ale tylko z restauracji oddalonej o 200 km od portu lotniczego. Kierowca pojechał, transport dania kosztował wielokrotnie więcej niż główna usługa. Kolejnemu pasażerowi tak zależało na spotkaniu biznesowym w słowackim Popradzie, że zapłacił za otwarcie lotniska kilka godzin przed normalnym rozpoczęciem pracy. Najbardziej zaskakujące są spontaniczne decyzje. Na przykład dwóch mężczyzn zamówiło lot z Krakowa do Gdańska, by, jak wyznali, napić się wódeczki z kolegą. Kto bogatemu zabroni?
1: Reklama.
2: Są dni, które warto powtarzać. Tak jak Allegro Days. Smartfon Poco X8 Pro 256 GB tylko 1149 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1279 zł. Allegro Days do 17 sierpnia.
3: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

0: w kinach możemy oglądać film Christophera Nolana Odyseja, film zrealizowany na podstawie epopei Homera. Ten obraz wywołał także debatę dotyczącą wierności historycznej, znaczenia klasycznych mitów we współczesnej ich kulturze, a także przyszłości takiego wysokobudżetowego kina. Historycy oraz znawcy antyku zarzucają Nolanowi daleko idące zmiany względem oryginalnego tekstu Homera. Sami ocencie, czy mają rację. To 3-godzinny film z kategorią wiekową R, oparty na liczącym blisko 3000 lat poemacie i mimo to film odniósł ogromny sukces kasowy. Produkcja z gwiazdorską obsadą była jedną z najgłośniejszych premier tego roku. Najnowsza adaptacja eposu Homera wyróżnia się przede wszystkim tym, że jest pierwszym na świecie filmem w całości nakręconym za pomocą kamery IMAX 70 mm, a to oznacza, że w pełnej krasie można obejrzeć go zaledwie na 41 ekranach w skali całego świata. Obraz w oryginalnym formacie nie pojawi się w żadnym polskim kinie, ponieważ nie mamy sali wyposażonej w projektor IMAX 70 mm. Będzie on jednak wyświetlany w wersji IMAX, jaką oferują sieci Cinema City, a także Helios. Polscy widzowie, którzy chcą zobaczyć Odyseję, tak jak wymyślił to Nolan, najbliżej mają do IMAX Theater w Czechach. Bez takiej dodatkowej atrakcji też można obejrzeć film. Polecam gorąco.
1: Reklama.
2: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
1: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

taka zabawna historia, co prawda ani z Sochaczewa, ani z okolic, ale spod Bytowa. Chodzi o włamanie do jednorodzinnego domku. Sprawca nie szukał, co ciekawe, wartościowych rzeczy. Zabrał za to bieliznę i ubranka z dziecięcych zabawek domowników. Następnie wypił 3 butelki wysokoprocentowego trunku z barku gospodarzy i już nie zdążył się ulotnić. Może najpierw wypił, a potem zabrał ubranka. Tego nie wiemy. Nie umiał w każdym razie wytłumaczyć, dlaczego zdecydował się na kradzież tak nietypowych przedmiotów. Tak czy siak trafił do aresztu i może teraz mieć dużo czasu na przemyślenia. Radio Sochaczew. Yeah. 1, 2.

0: Reklama.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od poniedziałku do wtorku. Wszystkie piwa w puszce. 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Reklama.

Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Radio Sochaczew 94,9 FM.
1: I
0: jeszcze więcej muzyki na lato.

0: Ka-ching.
1: Radio Sochaczew 94,9 FM. Jeszcze więcej muzyki na lato.

Lego. Lego. Lego.